Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

Czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: Blaszpelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzucić.

0: Melo Radio. Odkręcamy tempo.
1: O wiele łatwiej bez ciebie wstać.

0: ale tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Susze, wysokie temperatury, ale też ulewy czy podtopienia. Jak Wrocław ma się do tego przygotować? O tym będzie u nas, choć wcześniej porozmawiamy o konkursie na pozytywne rolki i związanym z nim festiwalu.
4: Kręcimy dobro, my Polacy, bo nas dobro kręci. Paweł Trawka, jałmużnik arcybiskupi. Bardzo chcemy pomagać i nieść tę pomoc i możemy to robić bardzo współcześnie w nowoczesnych mediach, mediach społecznościowych i to potrafi zadziałać. To zadziałać w sposób taki fenomenalny, spektakularny. Dlatego w tym naszym konkursie chcemy nakręcić dobro i zachęcić do tego, żeby pokazać, że tą wrażliwość mamy w sobie, że potrafimy dostrzec miejsca, osoby, sytuacje, w których potrzebna jest pomoc, jak tą pomoc świadczyć, a jeszcze na dodatek osadzić to w ramach naszego dziedzictwa kultury, dziedzictwa Polski czy dziedzictwa Wrocławia. Wydawało się to trochę karkołomne połączenie, ale my lubimy wyzwania, myślę, jako Polacy i dlatego zachęcamy, żeby połączyć te takie światy, które pokazują i kulturę, i tradycje, i nasze dziedzictwo. Może materialne, może duchowe.
3: A co to tak konkretnie ma znaczyć? Bo to brzmi jednak dosyć ogólnie.
4: I właśnie tak ma brzmieć. Tu zostawiamy trochę pola do interpretacji, dlatego że z nami ten konkurs tworzą instytucje kultury i instytucje zachowywania dziedzictwa, takie jak Ossolineum, jak biblioteki, jak archiwa, jak Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu. I nie chcemy tego zawężać. Wręcz przeciwnie. Specjalnie w całym regulaminie podajemy właśnie takie kryteria, żeby poszukać, żeby znaleźć i odkryć, co dla mnie jest dziedzictwem, co dla mnie jest pięknem, co dla mnie jest dobrem. I to dobro nakręcić w tej krótkiej rolce. Rolkę przesyłamy, link do niej, do nas, do naszej grupy konkursowej zrzeszonej w ramach mostem.pl. Tam jest też więcej informacji tych szczegółowych, jak to technicznie miałoby wyglądać i po prostu kręćmy dobro, bo ono naprawdę nas wszystkich kręci.
3: Mhm. Czyli to nie może być taka efemeryczna rolka, która zniknie zaraz.
4: Nie, to myślę, że potrzebujemy rzeczywiście mieć ten plik, żebyśmy mogli go oglądać, mogli sobie go przekazywać też w ramach jury, bo to jury z tego, co widzę, będzie bardzo, bardzo, nie tylko, że kompetentne, ale też myślę, że będzie szukało, co w tych rolkach jest naprawdę interesującego pod różnymi względami, każdy ze swojej strony. Więc powiem tak, trzeba będzie zadowolić to jury i trochę się wysilić, ale z drugiej strony nie bójmy się, naprawdę jesteśmy kreatywni i wiele rzeczy potrafimy pokazać i myślę, że to nikogo nie przerośnie, tylko wystarczy chcieć, bo tak to jest z dobrem, że jak nam się zacznie chcieć, to to dobro się dzieje i tak będzie tak samo z tymi relkami. Zacznijmy i podobno się sama nakręci.
3: Dlaczego taki konkurs?
4: Ten konkurs chcę i ja osobiście jako jałmużnik, żebyśmy dostrzegali to dobro, tą potrzebę jego świadczenia, a z drugiej strony chcemy pokazać, że ono jest bardzo uniwersalne. Bardzo jednoczy, bardzo łączy.
3: Kto i do kiedy może przesyłać te rolki, te filmiki?
4: Rolki przesyłać może każdy po ukończeniu 13 roku życia. Przesyłam je do 1 czerwca, wtedy też zbierze się komisja i w ramach właśnie festiwalu Mostem będziemy ogłaszać potem zwycięzców z pulą nagród, która nam się cały czas rozszerza, więc nie chcemy jeszcze zamykać i powiadać bardzo konkretnie, bo wciąż tam spływają jeszcze deklaracje ludzi, którzy chcą wspierać, ale będą między innymi to bony na zakupy rzeczowe, ale też wydawnictwa, dobre, piękne książki, bo chcemy, żeby rzeczywiście takie dostrzeżenie dobra zostało nagrodzone.
3: Konkurs Kręcimy Dobro realizowany jest w ramach festiwalu Mostem. Posłuchajcie, co to za impreza.
5: Alicja Zeznarska, koordynatorka festiwalu Mostem.
3: Czym jest festiwal i czego możemy się spodziewać w jego trakcie i kiedy?
5: Już trzeci rok w Towarzystwie Wrocławskich Instytucji Kultury, Nauki i Organizacji Społecznych poszukujemy pomysłów, jak budować mosty z jednej strony szukamy pomysłów na spotkania, na wydarzenia. Chcemy otworzyć nasze mury, podzielić się dziedzictwem, zasobami, czy naszymi umiejętnościami i szukamy połączeń z innymi organizacjami, tak żeby powstało jeszcze więcej dobra, jeszcze więcej radości, kreatywności. Zakładamy, wierzymy w to, że łączenie sił i synergia przynoszą dobro i są owocne dla nas wszystkich, dla wszystkich stron naszej współpracy.
3: A w praktyce jakiego rodzaju to będą wydarzenia? Możliwość zwiedzania?
5: Dokładnie tak. To znaczy, do tej pory realizowaliśmy zarówno wykłady, warsztaty, otwieraliśmy nasze zasoby, czyli realizowaliśmy wystawy, wystawy historycznych zasobów, ale również sztuki współczesnej. Zapraszaliśmy na spacery z przewodnikiem. Między innymi w tym roku szykujemy taki szlak ze słowem. Zapraszać będziemy do obejrzenia cennych starodruków i zapraszamy na taki wspólny spacer. Zachęcamy do tego, żeby odwiedzić wszystkie te miejsca, zdobyć pieczątki i na końcu odebrać nagrodę. W każdym z naszych miejsc będą również organizowane wykłady na temat konkretnych epok, konkretnych zasobów, ale również warsztaty, także można będzie też poprzez rękodzieło posłuchać nieco o historii, ale również zatrzymać się na chwilę, zaczerpnąć pokoju osobistego, czy znaleźć chwilę wytchnienia przy okazji rękodzieła. Także planujemy warsztaty z linorytu, ze złoceń, z kaligrafii. Planujemy również pokazać kilka wystaw, między innymi Stowarzyszenie Ostoja przygotowuje się do wystawy w Muzeum Archidiecezjalnym. Będziemy mogli zobaczyć ich twórczość, artystów codzienności.
3: No właśnie, jakie to jeszcze są miejsca festiwalowe?
5: Na naszym szlaku, na Dodrzańskim szlaku są m.in. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Fundacja dla Ostrowa Tumskiego razem z Muzeum Archidiecezjalnym i Archiwum Archidiecezjalnym, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych, Stowarzyszenie Ostoja. Stowarzyszenie Ostoja na ulicy Litomskiej 10.
3: To jeszcze na koniec powiedzmy o dacie i o dostępności tych wydarzeń. Czy to są biletowane z zapisami, czy wstęp jest wolny, czy różnie?
5: Wydarzenia odbywają się bezpłatnie. Festiwal planujemy w drugiej połowie czerwca w ramach Dni Wrocławia pomiędzy 20 a 28 czerwca.
3: Domostem jest więc jeszcze trochę czasu, a już teraz można wskazywać wrocławskim urzędnikom, jak i gdzie powinni działać w mieście w sprawie suszy, ale też ulew czy podtopień. A to przy okazji tworzenia miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Wrocławia.
6: My przygotowujemy taki dokument i on pomaga nam przygotować się Wrocław właśnie na zmiany klimatu. Natalia Prostak, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. Chcemy sprawdzić najpierw, na jakie zjawiska jesteśmy my jako Wrocław najbardziej narażeni, jak one są odczuwalne dla mieszkańców i co możemy zrobić, żeby lepiej sobie z nimi radzić.
3: A to nie jest oczywiste, że no wiadomo, mieliśmy powodzie, może być kolejna susza, upały i tak dalej.
6: To też nie jest do końca takie proste, ponieważ każde miasto ma inne uwarunkowania. My mamy bardzo dużo wody, więc taka analiza jest konieczna. My oczywiście mamy taki dokument, który nazywa się Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Wrocławia i na tym się opieramy. Mamy również obowiązujące wciąż jeszcze MPA, które było uchwalone wcześniej, ale musimy pamiętać, że to wszystko się zmienia. Tak jak miasto się zmienia, urbanizacja postępuje, więc taka koncepcja na przyszłość musi być zrobiona. MPA robimy razem z mieszkańcami, po to, by jakby tymi oczami mieszkańców też spojrzeć na miasto, na osiedla, podwórka i na takie mniejsze miejsca, choćby pod względem na przykład mikroretencji.
3: Jakich konkretnie kwestii dotyka MPA i co to znaczy, że jest robione razem z mieszkańcami?
6: Można powiedzieć, że MPA to taki trochę przewodnik po tym, w jakim kierunku musi iść rozwój miasta, uwzględniając zmiany klimatu. No musimy pamiętać, że no niemal wszystkie modele klimatyczne przewidują wzrost częstości, intensywności takich ekstremalnych zjawisk pogodowych. To wiemy, z tym się też spotykamy, czyli susze, ekstremalne opady, więc na to chcemy się przygotować i kiedy mówimy o takiej dłuższej perspektywie rozwoju miasta, musimy to uwzględniać. Więc przede wszystkim chcemy poprawić komfort życia mieszkańców w przyszłości. Co to oznacza w praktyce? Więcej miejsc zacienionych, więcej zieleni, lepszy dostęp do wody w przestrzeni miasta. No i to też ważna informacja dla mieszkańców, taka edukacyjna, by byli przygotowani na ekstremalne zjawiska pogodowe, będą wiedzieli, jak się w takich sytuacjach zachować, ale też będą mogli zobaczyć, co mogą zrobić chociażby na swoim podwórku, żeby pomóc chociażby właśnie z retencją.
3: No tak, ale to jak mieszkańcy mogą współtworzyć właściwie ten dokument?
6: Przede wszystkim jesteśmy w tym momencie na takim etapie konsultacji społecznych. To jest podstawowa kwestia. Już jesteśmy po dwóch takich spotkaniach. To jest jakby jedno, kolejne spotkania oczywiście przed nami, ale druga rzecz jest taka, że mamy taką dostępną ankietę, ona będzie dostępna do czerwca, gdzie również mieszkańcy mogą się wypowiedzieć. Tam zadajemy pytania chociażby o to, która przestrzeń publiczna we Wrocławiu najbardziej potrzebuje zazielenienia, jakichś rozwiązań retencyjnych, gdzie odczuwają najbardziej chociażby upał mieszkańcy, brak cienia, podtopienia czy susze. I jakby taka analiza pozwoli nam też ten Wrocław w przyszłości ułożyć w taką błękitno-zieloną metropolię, by po pierwsze poprawić komfort mieszkańców, no i też przygotować miasto na takie właśnie ekstremalne zjawiska pogodowe. Chcemy to robić z mieszkańcami, bo tak naprawdę to mieszkańcy widzą to, co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu. My oczywiście mamy narzędzia, jakby jesteśmy obecnie już na ukończeniu dużego projektu, o którym wkrótce powiemy i będziemy mieli bardzo dokładne mapy tego, jak wygląda Wrocław, w których miejscach najbardziej się nagrzewa, w których miejscach jaki jest procent zazielenienia. I jakby robimy to też jakby w swoim zakresie miejskim, ale te oczy mieszkańców są tutaj bardzo ważne. Stąd te konsultacje społeczne. To pierwsze spotkanie, to było takie główne założenia planu. Prezentowaliśmy takie wyniki analiz klimatycznych mieszkańcom, takie zjawiska, w jaki sposób wpływają na miasto, jak upały, susze, powodzie, czy zjawisko miejskiej wyspy ciepła. A drugie spotkanie już było podzielone na kilka części i tam już pracowali mieszkańcy z mapą miasta, zaznaczali miejsca szczególnie wrażliwe na skutki zmian klimatu. No i rozmawialiśmy o takich konkretnych rozwiązaniach, które mogą zostać wdrożone w konkretnych lokalizacjach. Czyli na przykład mieszkańcy mogą powiedzieć, że widzą potrzebę na danej ulicy tego, żeby stworzyć tu chociażby ogród deszczowy. Czy inne rozwiązania, które pokazujemy, że w ogóle mogą być stworzone, bo musimy pamiętać też, że wiedza o takiej błękitno-zielonej infrastrukturze nie jest jeszcze chyba mocno zakorzeniona wśród mieszkańców. I to też między innymi podczas pracy nad tym dokumentem chcemy właśnie zmienić, że to nie tylko jest tak, że chcemy robić zielony Wrocław, robić w cudzysłowie, nie tylko chcemy sadzić nowe drzewa po to, żeby było ładniej, przyjemniej, ale to wszystko ma jakiś sens. To, kiedy tworzymy park i robimy nawierzchnie przepuszczalne, robimy to po to, by woda spadała w miejscu i tam wsiąkała, a nie spływała gdzieś z boku do studzienek kanalizacyjnych, które po prostu w przypadku takich ekstremalnych zjawisk pogodowych są po prostu przeciążone. Więc wszystkie rzeczy, małe skwery, parki, rozszczelnienia w tym momencie uwzględniają już też wody opadowe. I to też jest właśnie część takiego długofalowego myślenia o mieście, czyli nie tylko zielono, ale też błękitno-zielono.
3: Czyli teraz się krystalizuje na najbliższych kilka lat taki generalny plan, gdzie na przykład warto posadzić drzewa, czy zrobić jakieś odpływy?
6: Dokładnie tak. No, tak jak powiedziałam, my mamy dokument, na którym się opieramy i który krok po kroku wdrażamy, czyli zarządzenie prezydenta dotyczące gospodarowania wodami opadowymi. Tutaj miasto wspólnie z MPWiK wdraża po kolei wszystkie te etapy, które zostały uwzględnione. To miasto to zostało przeanalizowane przez hydrologów, hydrogeologów i jakby więc to też się dzieje równolegle, tak? Miejski plan adaptacji do zmian klimatów jest dokumentem, który musi powstać w każdym mieście powyżej 20 tysięcy mieszkańców. My taki dokument już mieliśmy wcześniej, ale w związku ze zmianą przepisów i też w związku z tym, że rzeczywiście te uwarunkowania się zmieniają, postanowiliśmy zacząć pracę nad nowym dokumentem, nad tym, żeby go unowocześnić i dostosować do obecnej sytuacji.
3: To kiedy on ma powstać?
6: Ma on powstać do końca 2027 roku.
3: Link do ankiety dotyczącej Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Wrocławia znajdziecie na internetowej stronie miasta.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: A jeżeli ktoś miałby ochotę na ciut dalsze wypady, bo wspomniałaś o tym, że na przykład rezygnują ludzi z wypraw w głąb Azji czy na Bliski Wschód z oczywistych powodów, to warto rozważyć na przykład Zanzibar, który w tym roku od czerwca będzie dostępny, końcówka czerwca, bodajże pierwsze loty, więc coś, co zawsze było gwarancją dobrego spędzenia czasu po tym szczycie sezonu, w tym roku będzie oferowane bezpośrednio w szczycie sezonu wakacyjnego.
3: Hej, tutaj Julka Drobiszewska, jesteśmy po tych majówkowych podróżach dalszych lub bliższych, no ale to nie oznacza, że ta nasza chęć odpoczynku znika. Wręcz przeciwnie, sezon urlopowy dopiero się rozkręca i w tym najbliższym czasie możecie skorzystać z

0: Natomiast to Paryż Beauvais to takie trochę z nazwy, tylko i wyłącznie, bo z tego Beauvais to jeszcze prawie 100 km do stolicy Francji było. Natomiast od 16 kwietnia faktycznie dwa razy w tygodniu, dzięki nowemu przewoźnikowi, jest to linia Transavia, będzie można do Paryża się dostać w czwartki i niedzielę przez cały sezon letni. Jeżeli to połączenie będzie się cieszyło tak dużym zainteresowaniem przez cały okres sezonu letniego, tak jak cieszy się na samym jego początku, to jest wielce prawdopodobne, że zostanie z nami na dłużej. To jest kolejna próba tego przewoźnika do zaistnienia na polskim rynku. Natomiast mamy takie wewnętrzne przekonanie, że połączenie z Wrocławia bezpośrednio na lotnisko Paryż-Orly, bo o tym jeszcze nie powiedziałem, to jest coś niezwykle istotnego i bardzo atrakcyjnego z punktu widzenia pasażera. Nie wszyscy muszą wiedzieć, że lotnisko Paryż-Orly, no to jest mniej więcej taka odległość od centrum Paryża, jak lotnisko we Wrocławiu jest położone od centrum Wrocławia. A więc to naprawdę jest blisko. To już są granice miasta i tak na dobrą sprawę kilkudziesięciominutowa jazda środkami komunikacji publicznej dzieli nas od tego, żeby przechadzać się tymi urokliwymi uliczkami stolicy Francji, żebyśmy mogli czuć ten niepowtarzalny klimat, a i też ten czwartek, niedziela, czyli te dni, w które te loty są realizowane, no to jest idealny układ, żeby albo zaplanować tygodniowy wypad niedziela-niedziela, albo jakiś city break, czy krótszy, czy dłuższy, w zależności od tego, jak sobie to poukładamy. No nie da się lepiej tego zaplanować i mamy takie też wewnętrzne przekonanie, że to może być jeden z hitów tego lata, tym bardziej, że Transavia może nie jest najbardziej rozpoznawalną linią lotniczą, natomiast warto powiedzieć, że jest to przewoźnik niskokosztowy. W związku z tym te ceny biletów są atrakcyjne. Oczywiście im więcej będzie ich sprzedanych, tym ta cena pewnie będzie lekko szła w górę, natomiast wciąż jest to bardzo atrakcyjne połączenie w porównaniu do alternatyw, które na ten moment mamy.
1: A ja jeszcze tak zapytam, może za kilka miesięcy ktoś będzie o to też pytał, czy planujecie jakieś porównanie tego, nie tyle co kierunku, ale porównanie właśnie tego, tej linii, która ruszyła i tego zainteresowania tutaj Dolnoślązaków czy Wrocławian i tego, co było do tej pory.
0: Ciężko porównywać tak na dobrą sprawę te dwie linie i te dwa połączenia z kilku powodów. Po pierwsze, jakby rozpoznawalność przewoźnika. W przypadku Paryż-Beauvais jest to linia Ryanair, a więc pierwszy krok większości podróżnych to strona internetowa tego przewoźnika.
1: Oczywiście, albo aplikacja.
0: Oczywiście i obecność Ryanaira też nas niezwykle cieszy. W tym układzie, jeżeli chodzi o rozwój siatki połączenie, to wciąż może to być inny pasażer, delikatnie ujmując, bo na lotnisko Paryż-Beauvais czy lotnisko Paryż-Beauvais możemy traktować na dwa sposoby. Albo jako po prostu sposób na dostanie się do Francji i później kontynuowanie podróży, albo faktycznie do tego Paryża lot. W przypadku Transavii będą to raczej loty bezpośrednio point to point, czyli ludzie z celowym zamiarem zwiedzania Paryża i jego okolic. Tak na ten moment by to wyglądało. Oczywiście z lotniska Paryż-Orly, które jest dużym lotniskiem, można kontynuować podróż za pośrednictwem innych linii lotniczych, czy też Transavii w inne kierunki francuskie na przykład. Natomiast to ciężko porównywać wciąż, no bo jednak rozpoznawalność Transavii będzie mniejsza niż rozpoznawalność Ryanaira. Aczkolwiek, tak jak mówię, mamy poczucie, patrząc po wypełnieniu tych pierwszych lotów, że do tej świadomości podróżnych nowy przewoźnik dostał się w miarę szybko. No i będziemy się oczywiście temu połączeniu przyglądać, jak ono sobie radzi.
1: Czy połączenie do Paryża Orly się sprawdzi? My sprawdzimy za kilka miesięcy. No ale jeśli nie ten Paryż, to gdzie teraz, na ten coraz cieplejszy czas, warto się wybrać? Wracamy do Bartka Wiśniewskiego, rzecznika wrocławskiego lotniska.
0: Włochy to jest taki trochę podróżniczy evergreen, czyli jeżeli albo nie mamy pomysłu, albo mamy ograniczoną przestrzeń w kalendarzu, okay, chociażby, to te Włochy oferują nam tyle niesamowitych i różnorodnych destynacji, że coś będziemy w stanie sobie znaleźć dla siebie w dobrej cenie, w terminie, który nam odpowiada, bo tych lotów do Włoch razem z tegoroczną nowością, czyli lotami do Rimini, to jest już kilkanaście z punktu widzenia Wrocławia. Trochę mniej na północy, mnóstwo tych kluczowych dla Włoch połączeń do Rzymu, Bolonii, Wenecji, po południu, o którym też już parę razy w tym studiu wspominałem, czyli Bari, czyli Brindisi. Do tego mamy zeszłoroczne nowości, Pescara, Lamezia Terme, teraz jeszcze doszło Rimini, więc dużo tego jest i faktycznie może sobie każdy coś wybrać dla siebie, coś, co będzie dla niego odpowiednie. Albo budżetowe południe, które jest nieco bardziej chaotyczne, albo bardziej poukładana północ, która jednocześnie trochę jest taka bardziej wytworna, bym powiedział, więc tutaj

0: jest ta elastyczność bardzo duża i zakładam, że te Włochy będą się cieszyły dużą popularnością, ale też jest mnóstwo kierunków, które też będą sobie radziły bardzo dobrze tego lata, bo wszystko na to wskazuje, takie jak Malta, Hiszpania, to są te miejsca, które cieszyły się dużą popularnością. Widzą to przewoźnicy, bo też uruchamiają kolejne połączenia w tych kierunkach, więc zakładam, że każdy znajdzie coś dla siebie, a Włochy na pewno będą znowu w czołówce, jeżeli chodzi o te najbardziej i najczęściej wybierane kierunki.
1: Ja sobie tak myślę też osobiście, sporo osób w tym ostatnim czasie mówiło, że mieli lecieć chociażby do Tajlandii, no ale ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie zrezygnowali, no i padło na te kierunki hiszpańskie. I czy też tutaj możemy się spodziewać, że ta właśnie Hiszpania będzie jeszcze bardziej królowała niż rok temu na przykład?
0: Myślę, że tak, bo to faktycznie jest ciekawa alternatywa do tych takich typowych, ciepłych kierunków, które mogły kusić turystów nieco dalszymi podróżami. Natomiast Hiszpania sama w sobie też jest niezwykle różnorodna. Te miejsca, które oferuje Port Lotniczy Wrocław wspólnie z przewoźnikami, również oferują przede wszystkim fantastyczną pogodę, bardzo dobre jedzenie, dostęp do krystalicznie czystych plaż i też z nieco innym klimatem niż w Chorwacji czy we Włoszech, bo te plaże hiszpańskie trochę się różnią, jeżeli chodzi o atmosferę, która na nich króluje i tych połączeń też jest dużo, od tych takich najbardziej popularnych, a więc Barcelona, czy bezpośrednio na lotnisko El Prat, czy też do miejscowości Barcelona, znaczy do miejscowości Girona, która jest całkiem niedaleko Barcelony. Mamy zeszłoroczną nowość Madryt, tegoroczną nowość, jeżeli chodzi o lata, a więc Sevilla, która jest też niezwykle popularna. Do tego jak dodamy Malagę, Alicante, to są wszystko te miejscowości, które będą cieszyły się dużym zainteresowaniem, bo znowu, Hiszpania to albo błogie lenistwo, albo jeżeli ktoś na przykład ma ochotę w aktywny sposób spędzić ten czas, nie wiem, jest pasjonatem golfa, no to Andaluzja będzie fantastycznym wyborem, bo tam tych pól golfowych jest multum. Jeżeli mamy ochotę na aktywne spędzanie wolnego czasu, to też można to w Hiszpanii robić. Jeżeli mamy ochotę na city break, no to nie wiem, czy są lepsze miasta niż Barcelona, Madryt, tego typu klimaty, czy Sevilla, o której już wspomniałem, to są historycznie niezwykle ciekawe miasta, w których na spokojnie, i to mówię jako praktyk w tym temacie, można się na tydzień zgubić, bo dokładnie tak zrobiłem na tegoroczne ferie, jeżeli chodzi o Barcelonę, więc nie nudziłem się ani przez 5 minut przez ten tygodniowy pobyt i dokładnie to oferuje Hiszpania, to oferują hiszpańskie miasta, absolutna różnorodność i każdy znajdzie coś dla siebie. I żeby ten zbiór jeszcze poszerzyć, to też warto wspomnieć o tym, że czarterowo będziemy mieli połączenia na Wyspy Kanaryjskie, które też są niesamowite, bo każda z tych wysp oferuje nieco coś innego. Czy Gran Canaria, czy La Palma, która jest w tym roku nowością i którą zdecydowanie polecam, bo już od czerwca będzie można się tam wybrać, to są...
1: Ja tylko, przepraszam, że ci przerwę, ale od razu mi się kojarzy, ja tylko nie polecam przed tym wyjazdem oglądać, nie wiem czy jeszcze jest, ale na jednej z platform, czerwonej platformie streamingowej jest... taki krótki serial o katastrofie tam, więc nie polecam oglądać. Jeżeli komuś rzuciła się teraz ta La Palma i planuje wyjazd, niech nie włącza.
0: O tak, natomiast wciąż ci co wrażliwsi, faktycznie słuchacze, może niech nie włączają, natomiast tu warto powiedzieć, że jednak wciąż najbezpieczniejszym środkiem transportu jest transport lotniczy. A wracając do tych kwestii turystycznych, to warto też te Wyspy Kanaryjskie odwiedzić. Zdaje się, że jeżeli chodzi o loty czarterowe, mamy w tym roku loty absolutnie na każdą z Wysp Kanaryjskich. W związku z tym będzie można absolutnie wybierać sobie spośród klimatu, na który właśnie mamy ochotę. A jeżeli ktoś miałby ochotę na ciut dalsze wypady, bo wspomniałaś o tym, że na przykład rezygnują ludzi z wypraw w głąb Azji czy na Bliski Wschód z oczywistych powodów, to warto rozważyć na przykład Zanzibar, który w tym roku od czerwca będzie dostępny. Końcówka czerwca, bodajże pierwsze loty, więc coś, co zawsze było gwarancją dobrego spędzenia czasu po tym szczycie sezonu, w tym roku będzie oferowane bezpośrednio w szczycie sezonu wakacyjnego, to też będą loty czarterowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na takie tropiki w wersji pełnej, to warto rozważyć też ten kierunek. Przez krótki okres to będzie krótkie kursowanie, ale będzie można z Wrocławia dolecieć, właściwie już można dolecieć, do miejscowości Baden-Baden. To jest miejscowość, która jest niezwykle urokliwa, takie trochę uzdrowisko, trochę Mekka tych wszystkich, którzy mają ochotę na jakiś trekking czy odpoczynek bardziej aktywny. To jest coś, co zdecydowanie warto rozważyć w kontekście lotów z Wrocławia, bo to będzie przez krótki okres remontu jednego z europejskich lotnisk. Ale te loty do Baden-Baden warto wziąć pod rozwagę, tak samo jak loty do Tirany, Rimini czy, i tutaj chciałem się zatrzymać do kolejnej nowości, Katani na Sycylii. To są loty, które już zainaugurowaliśmy na początku sezonu letniego i to jest też coś, czego nam brakowało w kontekście lotów na Sycylię. Katania oferuje trochę inny klimat niż te miasta, do których lataliśmy do tej pory. Wciąż niezapomniany klimat Sycylii. Okej, on jednym będzie pasował, innym nie, bo to jest specyficzne miejsce na ziemi. Natomiast, żeby sobie wyrobić własne zdanie i czy zakochać się w tym chaosie, który momentami nas otacza, czy też stwierdzić, że może jednak wybiorę się nieco bardziej na północ tych Włoch, warto rozważyć to połączenie, bo jest ciekawe i jest dostępne już teraz.
1: Mm-hmm, a powrót Chorwacji?
0: Zadar to w ogóle jest niesamowita historia, bo ile lotów przewoźnicy by nie zaplanowali do Zadaru, tyle lotów w szczycie sezonu będzie wypełnionych niemal do ostatniego miejsca. W przypadku Zadaru jest to niesamowite, że jeszcze do niedawna myślenie o wyjeździe do Zadaru, czy do wypoczynku w Zadarze zaczynało się od tego, że się wchodziło na serwis z mapami i patrzyło, jak długo będzie się jechać. I czy to zrobi się tę trasę na raz, czy rozbijemy na jeden nocleg gdzieś po drodze. A teraz w właściwie zasięgu półtorej godziny lotu jesteśmy w stanie dolecieć do Zadaru, wypakować się, wyjechać z lotniska, dojechać do miejsca, w którym będziemy odpoczywać i po 4-5 godzinach, jak dobrze pójdzie, jesteśmy w stanie w tej krystalicznie czystej wodzie Adriatyku się kąpać. To jest niesamowite i duża przewaga też Chorwacji nad innymi kierunkami. Zadar, a on jest, zdaje się, w szczycie sezonu nawet codziennie, więc to jest też kierunek, który warto rozważyć, ale w kontekście Dalmacji, na przykład Split z Pałacem Dioklecjana, również świetne miejsce, czy Dubrownik, do którego są bezpośrednie loty z Wrocławia, więc tutaj jest tego naprawdę bardzo dużo, no i nic, tylko planować te wyjazdy, a myślę, że im wcześniej zaplanujemy, tym będziemy spokojniejsi bliżej tego szczytu sezonu i bliżej wyjazdu.
1: Niezależnie jakie kierunki, czy te, które polecał rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski, w tym roku Was przyciągną, no to ja dodam, i to ważne, że na naszym wrocławskim lotnisku pojawiła się nowa strefa odpoczynku, z której skorzysta jakiś 300 osób. Tam są miejsca do siedzenia, do relaksu przed tymi podróżami. Tę dodatkową przestrzeń znajdziecie na półpiętrze w pobliżu gate'ów numer 1 i 2. A, no i tego nie powiedziałam, a to kolejna nowość, czyli elektryczny bus dla podróżnych korzystających z parkingu długoterminowego D. Taka nowość też się pojawiła, no i co ważne, takiego przejazdu nie trzeba wcześniej rezerwować.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
3: Zmieniła się organizacja ruchu na remontowanej drodze wojewódzkiej. Z Oławy można dojechać do Jelcza-Laskowice, ale jeżeli będziecie chcieli wrócić, trzeba objechać przez Kamieniec Wrocławski, wschodnią obwodnicę Wrocławia i Siechnicę drogą krajową 94 z powrotem do Oławy.

0: jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Porozmawiamy sobie o pieniądzach, bo dolnośląskie firmy mogą skorzystać teraz z inwestycyjnej pożyczki obronnościowej. Czym ona jest i na co można ją wydać, o tym będzie u nas.
2: Mówimy o kwestiach związanych z przeznaczeniem na przykład magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców.
1: Zanim więcej o dolnośląskich inwestycyjnych pożyczkach obronnościowych, to najpierw zajmiemy się aplikacją mObywatel, a raczej nowościami, które się w niej pojawiają i które, jak przekonują dolnośląscy urzędnicy, sprawiają, że naprawdę warto mieć mObywatela na swoim telefonie. Czy rzeczywiście tak jest?
3: Mieszkańcy Dolnego Śląska, ale całej Polski, wszyscy ci, którzy używają aplikacji mObywatel, od pewnego czasu mogą korzystać z kolejnych nowych funkcji, które daje ta aplikacja mObywatel. Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego. Tutaj chciałbym oczywiście zapewnić, że jeżeli chodzi o aplikację mObywatel, nie ma mowy o tym, że ta aplikacja przestanie być rozwijana. To jest narzędzie, które cieszy się ogromną popularnością i stale pojawiają się tam nowe możliwości załatwiania różnego rodzaju spraw, formalności, wgrania dokumentów, które są nam potrzebne i których w wersji papierowej nie musimy nosić przy sobie. Wspomniałem o tej nowej funkcji, jest to chociażby zgłoszenie urodzenia dziecka poprzez aplikację mObywatel. Nie musimy już dzisiaj iść do Urzędu Stanu Cywilnego, aby zgłosić fakt urodzenia dziecka. Przypomnę, że mamy taki obowiązek na podstawie dokumentacji medycznej, ale po prostu możemy to zrobić w bardzo wygodny sposób przez aplikację mObywatel, dokładnie w zakładce usługi, sprawy urzędowe. Tam można po prostu rodzic, tak, czyli mama albo tato, może, jeżeli dziecko urodziło się w Polsce, może zgłosić taki fakt urodzenia. I to jest przede wszystkim oszczędność czasu i ta wygoda, co jest oczywiście celem rozwijania tej aplikacji mObywatel. Ja tylko przypomnę, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy do tej aplikacji dodano 20 nowych usług i umożliwiono wgranie 16 nowych dokumentów. To tylko pokazuje tempo rozwoju tego narzędzia przez Ministerstwo Cyfryzacji. A jeżeli chodzi o przykłady takich urządzeń, to jest chociażby taka usługa jak mStłuczka, gdzie w szybki sposób możemy zgłosić kolizję drogową. Dla przykładu w skali kraju od momentu uruchomienia to jest około 10 tysięcy zgłoszeń już było z tej aplikacji. Oczywiście.
4: No właśnie, chciałam powiedzieć, że pewnie będzie popularne.
3: Będzie popularne, natomiast też musimy pamiętać o tych detalach, które sprawiają, że nie wszyscy mogą z tego korzystać. No, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że osoba, z którą mamy to zdarzenie drogowe, musi mieć też aplikację mObywatel. I wtedy, jeżeli obie strony mają aplikację mObywatel, porozumiały się co do przyczyn i winy tej zaistniałej sytuacji, mogą oczywiście w wygodny sposób za pomocą aplikacji mObywatel dokonać niezbędnych formalności i co ważne, potwierdzić w tej aplikacji, czyli podpisać się w pewien sposób elektronicznie właśnie pod tym dokumentem i on jest normalnie honorowany zarówno przez ubezpieczalnię. To jest po prostu takie klasyczne oświadczenie, które spisujemy zawsze w takich sytuacjach, tylko przeniesione do aplikacji mObywatel, tak aby w wygodny sposób to zrobić. Kolejną taką usługą to jest oczywiście podpis kwalifikowany w tej aplikacji. W ciągu ostatniego roku to jest 58 tysięcy dokumentów w skali kraju podpisanych właśnie tą aplikacją mObywatel. Wnioski o dowód osobisty też możemy składać przez aplikację mObywatel. Przypomnę, że poza aplikacją mObywatel cały czas musimy mieć jeszcze fizyczny dokument, który też ma swoją ważność, więc też przy okazji zachęcam i apeluję, aby sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego, ponieważ dokument w aplikacji mObywatel jest zupełnie innym dokumentem, a posiada swój odrębny numer. Natomiast my też z tej aplikacji mObywatel możemy sprawdzić, jaki numer ma nasz fizyczny dokument tożsamości. Możemy też przez aplikację mObywatel zgłosić utratę paszportu lub dowodu, więc tych usług jest bardzo dużo. Ale to, co jest ważne, to jest opcja zastrzeżenia numeru PESEL. To jest bardzo ważne, dlatego że w prosty sposób możemy możemy uchronić się przed kradzieżą tożsamości i wykorzystaniem tego przy chociażby wyłudzeniu kredytu. O tym, jak bardzo ważna jest to funkcja, świadczą liczby i statystyki. W skali kraju od momentu wprowadzenia tej usługi swój numer PESEL zastrzegło 7,5 miliona ludzi i co ważne 75% tych zastrzeżeń wykonano w aplikacji. Nie przychodzono do urzędu, tylko wykonano je właśnie z pozycji aplikacji. I co ważne, dlaczego warto to zrobić? Chociażby taki argument, że nie można wziąć kredytu lub zakupów na raty. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, czy jest mu to potrzebne, to użyję kolejnych argumentów. Chociażby poprzez zastrzeżenie tego numeru PESEL ktoś na nasze konto nie będzie mógł otworzyć rachunku bankowego, wyrobić duplikatu karty SIM albo dokonać czynności notarialnych. To są naprawdę rzeczy bardzo ważne, gdzie my wykorzystujemy numer PESEL, a w momencie, kiedy ten numer jest zastrzeżony, no uniemożliwiamy po prostu wykonanie takich aplikacji. Tak więc choćby z tego powodu warto pobrać aplikację mObywatel. Tak jak wspomniałem, aplikacja mObywatel będzie rozwijana, natomiast oczywiście jest w planach w tym roku, dokładnie pod koniec tego roku, też pilotaż europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Jeżeli ten pilotaż dojdzie do skutku, cel jest taki, aby właśnie aplikacją mObywatel, żebyśmy mogli w ramach tego europejskiego portfela tożsamości cyfrowej potwierdzać swoją tożsamość na terenie całej Unii Europejskiej. Więc ta integracja z tym europejskim portfelem tożsamości będzie pewnie da nam kolejne korzyści i ułatwienia. Natomiast najpierw przed nami pilotaż, który zaplanowany jest w tym roku. Tak więc tych opcji i możliwości, dla których warto pobrać aplikację mObywatel, jest bardzo dużo. Nie ma praktycznie miesiąca, aby nie pojawiały się tam różnego rodzaju nowe usługi, chociażby kwestia związana z dowodem rejestracyjnym. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Nawet też takie bardzo przyziemne sprawy, jak sprawdzenie jakości powietrza w naszej okolicy, co w sezonie jesienno-zimowym jest praktyczne, też możemy znaleźć. Możemy też dokonać różnego rodzaju zgłoszeń do instytucji. Tak więc zachęcam do tego, aby pobrać tę aplikację, postawić pierwszy krok i w ten sposób dołączyć do grupy ponad 11 milionów Polaków, którzy korzystają z aplikacji mObywatel. I co ważne, w ciągu roku to tempo nowych użytkowników rośnie na bardzo jest wysokim poziomie, bo w ciągu roku przybyło tych nowych użytkowników blisko 2,5 miliona. 1,5 miliona ludzi dziennie loguje się do tej aplikacji, więc to pokazuje, że rzeczywiście to jest bardzo przydatne narzędzie w załatwianiu codziennych spraw. Ja sam powiem z własnego doświadczenia, że ostatnio odbierając chociażby dowód rejestracyjny w Wydziale Komunikacji, nie musiałem mieć przy sobie dowodu osobistego, aby potwierdzić swoją tożsamość. Po prostu wyciągnąłem smartfon, zalogowałem się do aplikacji mObywatel i w specjalne miejsce podałem kod, który urzędnik prosił, abym wpisał, żeby móc w systemie się uwiarygodnić. Trwało to 10 sekund i w prosty sposób urzędnik miał pewność już, że i tym samym też miał do dyspozycji moje dane i mógł zatwierdzać pewne kolejne kroki formalne właśnie za pomocą tej aplikacji mObywatel, co pokazuje, że też ten czas załatwiania spraw w urzędzie jest szybszy.
1: Tyle o mObywatelu, a teraz, tak jak zapowiadałam wcześniej, temat finansowy, a konkretnie dolnośląskie inwestycyjne pożyczki obronnościowe.
5: Produkt pożyczkowy, który będzie dystrybuowany do dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju.
6: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
5: Produkt, który ma przygotować dolnośląskie firmy na te wyzwania przyszłości, do których mamy nadzieję, że nie dojdzie, ale staramy się i robimy wszystko, żeby sektor gospodarczy również wzeprzeć. Pożyczka oprocentowana nie komercyjnie, a preferencyjnie. Alokacja 30 milionów złotych na początek. Możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego, pożyczki preferencyjnej do kwoty 4 milionów złotych na różne cele. Cele związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa na chociażby zagrożenia związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, na zagrożenia związane z dostawami energii, tak żeby móc pracować, móc produkować w sytuacjach niedoborów energii, czy chociażby spadków napięć, ale pożyczka, która zwłaszcza ten sektor metalurgiczny może przygotować też na przestawienie produkcji chociażby na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego i tutaj mam na myśli chociażby tokarki, obrabiarki CNC, które w czasach pokoju mogą, w czasie pokoju mogą produkować produkcję dla przemysłu, a w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, kiedy trzeba będzie przestawić swoją produkcję, będą mogły tą produkcję realizować. Czujemy taką potrzebę, widzimy taką potrzebę, żeby sektor gospodarczy, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw właśnie w tym kierunku przebranżawiać albo przygotowywać, albo też nakreślać trendy i wskazywać te zagrożenia i możliwości, bo oczywiście mamy świadomość tego, że na wszystkie potrzeby dolnośląskich firm nie odpowiemy.
2: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa to produkt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. Wszyscy wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się również przedsiębiorcy w ostatnich latach. W związku z tym Dolnośląski Fundusz Rozwoju razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zdecydował o przygotowaniu właśnie takiej pożyczki, która będzie skierowana w zdecydowanej większości do małych i mikroprzedsiębiorców, czyli takich, którzy prowadzą działalność z obrotami rocznymi do 10 milionów euro i zatrudniają do 49 pracowników. To są przedsiębiorcy, którzy są bardzo silnie związani ze swoimi regionami, z regionami, w których żyją i mieszkają. W związku z tym są zainteresowani również tym, aby wzmacniać obronność swojej lokalnej ojczyzny, aby budować odporność swoich przedsiębiorstw, tak aby w przypadku zagrożeń i sytuacji kryzysowych móc w sposób niezakłócony prowadzić swoje biznesy. Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju. Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców. Z tej strony zachęcam ich do kontaktu z pracownikami Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, którzy postarają się udzielić wszystkich potrzebnych informacji. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa ma wzmacniać odporność przedsiębiorców na czasy kryzysu, ma zapewniać ciągłość prowadzenia biznesu, gdyby wystąpiły zagrożenia, ale również ma transformować prowadzony biznes na cele podwójnego przeznaczenia, czyli w czasach spokoju mówimy o inwestycjach w kwestie cywilne, natomiast w czasach zagrożenia możliwość przestawienia produkcji i usług na cele związane z obronnością. Mówimy tu o szerokim zastosowaniu zarówno w kwestiach cyberbezpieczeństwa, ale również typowo produkcyjnych, związanych z tym, aby linie produkcyjne można było, tak jak wspomniałem, przestawić na cele związane z obronnością. Mówimy również o kwestiach związanych z przeznaczeniem na przykład magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności, czyli bardzo szerokie spektrum. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców we wnioskach, które będą kierowane do Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Pożyczka ma charakter inwestycyjny i ma być zastosowana w tym momencie na cele cywilne, a gdyby wystąpiła sytuacja kryzysowa, jest możliwość wykorzystania tej inwestycji na cele związane z obronnością, zapewnieniem bezpieczeństwa dla przedsiębiorców, ale również ludności z terenu, gdzie te inwestycje będą prowadzone. Mówimy tutaj o pierwszej puli tej pożyczki z 30 milionów alokacji, którą kierujemy w pierwszym rzucie. Pożyczka jednostkowa do 4 milionów złotych na 7 lat na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem 2,15, czyli niedostępnym na rynku komercyjnym. W związku z tym myślę, że spotka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. I oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, Dolnośląski Fundusz Rozwoju przeznaczy kolejne środki na finansowanie kolejnych inwestycji tego rodzaju.
1: Póki co liczy się kolejność zgłoszeń, więc zainteresowanym polecam nie zwlekać.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: kolejka, z tej strony Julka Drobiszewska. Ostatnio przypominałam wam relacje z warsztatów o japońskiej sztuce układania kwiatów. Te zajęcia, jeśli nie pamiętacie, to odbywają się w Branżowym Centrum Umiejętności przy Szkockiej, no a w związku z faktem, że są one darmowe tylko do czerwca, no to dziś jeszcze raz przypomnimy sobie o jeszcze innych kwiatowych szkoleniach właśnie w BCU. Z nami pan kwiaciarz Filip Marek, czyli dyrektor tego miejsca.
8: Był jeden z kursów, dotyczył doniczkowych roślin, jak się nie mylę, i był skierowany właśnie dla osób 16-24.
9: Tak, ponieważ w ramach Branżowego Centrum Umiejętności mamy do przeszkolenia 200 osób, w przypadku akurat tego, które znajduje się na Muchoborze Małym na Szkockiej.
8: Już ustaliliśmy.
9: Tak. I jedną z tych grup jest właśnie ta, o której wspomniałaś. Szkolenie nazywało się Roślinni Pupile i to było szkolenie skierowane właśnie do osób młodych, żeby nauczyć ich, w jaki sposób dbać o rośliny, w jaki sposób je pielęgnować, w jaki sposób w ogóle je wybierać, jak znaleźć im miejsce. Ja zawsze powtarzam, że z kupnem rośliny doniczkowej jest troszeczkę jak z kupnem zwierzęcia do domu. No nikt nie kupuje chomika samego, tylko musi wcześniej mu kupić, prawda, miejsce, w którym będzie żył, coś do jedzenia, jakiś dozownik do wody, prawda, i jak gdyby musi poznać charakter tego zwierzątka. I w przypadku roślin jest dokładnie tak samo. Fajnie jest na początku określić, jakie mamy warunki w domu, jak dużo czasu możemy poświęcić danej roślince, żeby później, no nie frustrować się tym, że wybraliśmy niewłaściwą, która bardzo szybko nam więnie, czy po prostu nie chce się z nami dogadać.
8: W jakich jeszcze tematach chcą się ci młodzi może na razie sprawdzać?
9: Znaczy w przypadku naszego BCU to kurs dla osób do 24 roku życia właśnie dotyczył tych roślinnych pupili. Ogólnie nasze BCU zajmuje się głównie projektowaniem i aranżowaniem wnętrz i przestrzeni otwartych roślinami i kompozycjami florystycznymi. Rozwinę te przestrzenie otwarte, bo to może być nie do końca zrozumiałe. Chodzi o balkony, tarasy, lodżie. Jednym z naszych szkoleń jest między innymi właśnie dotyczące projektowania, aranżowania balkonów i tarasów. Mamy też szkolenie z zakresu scenografii florystycznych i szkolenie z ikebany, czyli z japońskiej sztuki układania kwiatów. I wszystkie te szkolenia dotyczą projektowania i aranżowania tych wymienionych przeze mnie elementów we wnętrzach i przestrzeniach otwartych.
8: Czy to są osoby, które, czy można przyjść na taki kurs totalnie zielonym, czy to są właśnie osoby, które są już z tematem związane?
9: My rekrutujemy przede wszystkim osoby, które są z branży, czyli którzy posiadają pracownie florystyczne, posiadają kwiaciarnie, którzy pracują na przykład w centrach ogrodniczych, czy są związani w jakiś sposób z roślinami. Natomiast rekrutujemy też osoby, które na przykład chcą zmienić swoją dotychczasową karierę, prawda? I jak gdyby skręcić tutaj w stronę roślin. Myślę, że dużą taką wartością naszych szkoleń jest to projektowanie, czyli u nas zajęcia są prowadzone w ten sposób, że jeden z modułów jest przeznaczony właśnie na taką pracę projektową z wykorzystaniem właśnie tabletów, laptopów, gdzie właśnie w programach projektujemy kompozycje. No dzisiaj ta sztuczna inteligencja dotyka też florystyki, no za nas nie zrobi kompozycji, ale może być dużym ułatwieniem w pracy, w przeliczaniu jakiegoś materiału. My skupiamy się na projektowaniu, rysowaniu tego w programach graficznych po to, żeby później taka osoba, która chce przedstawić swój projekt, no chociażby, nie wiem, startuje w przetargu albo przychodzi do niej para młoda, która chciałaby zobaczyć, co ten florysta zaprezentuje, więc jest w stanie stworzyć projekt właśnie, który będzie czytelny i taki łatwy w odbiorze dla przyszłych klientów.
8: Mm-hmm. No właśnie, zahaczyłeś o te śluby i mnie ciekawi, czy jakaś konkretna dziedzina, a może inaczej, branża, praca, szczególnie w tej akurat są wykorzystywane właśnie rośliny. Jest teraz na topie. Mam na myśli to, czy to na przykład właśnie, czy może źle to zabrzmi, że duże zarobki, ale mam na myśli to, czy te osoby, które przychodzą, chcą właśnie się zamknąć w jakiejś konkretnej dziedzinie, chociażby w temacie tych ślubów.
9: No, my jesteśmy nakierowani jednak na pracę z roślinami doniczkowymi i kwiatami w obrębie wnętrz, prawda? I wiadomo, że niektóre z tych elementów mogą sprawdzić się w takiej realizacji ślubnej czy eventowej. Z stąd mamy te scenografie florystyczne. Ale florystyka jest bardzo szeroką dziedziną i myślę, że takie specjalizacje, czyli nie wiem, ślubna, funeralna, właśnie eventowa, no to trzeba znaleźć miejsce, w którym chcemy się szkolić. To, co my proponujemy, to są właśnie te balkony, tarasy, scenografie, tak w obrębie wnętrz i przestrzeni otwartych.
8: A jak wyglądało powstanie akurat tego BCU?
9: Jest to chyba najtrudniejszy projekt, z jakim pracuję obecnie, w ogóle z którym pracowałem. Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Florystyki, które mieści się przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu, jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach instrumentu Unii Europejskiej Next Generation. I dzięki temu projektowi prawie 10 milionów zostało przekazane na to, żeby zbudować nową placówkę, a właściwie w przypadku budynku, w którym się znajduje nasze BCU, wyremontować ten budynek. Otworzyliśmy 4 grudnia, a do tego czasu powstawała sala do scenografii florystycznych, sala do projektowania. Mamy cały taki specjalny system magazynowy, który przyjechał do nas z Austrii. Mamy teraria na terenie naszego BCU, jedno prezentujące rośliny z Borneo, drugie z Amazonii. One powstały przy współpracy z panią profesor Wróblewską z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. No i powstała szklarnia, w której mamy kolekcję właśnie roślin doniczkowych. Część z nich jest do pokazania, część z nich trafia na nasze zajęcia. Myślę, że to są te najważniejsze elementy. Dla mnie, jako dla osoby prowadzącej taką szkołę, no to jest to szkoła XXI albo nawet już kolejnego wieku. Wszystko jest zautomatyzowane, mamy naprawdę świetne zaplecze, nie tylko związane takie stricte florystyczne, czyli chłodnie, zmywalnie, czy właśnie te systemy magazynowe, no ale też klimatyzacje, opuszczane rolety, prawda, czyli to wszystko, wszystkie takie najnowsze technologie, które są w budownictwie, czy nie wiem jak to nazwać, przepraszam, nie jestem specjalistą tu z tej dziedziny, robiące wrażenie na pewno, znalazły się w tym miejscu i dzięki temu no, praca w nim też jak gdyby jest wymagająca w ten sposób, że no, jako nauczyciel no, znajdujemy się w świetnych warunkach, pracujemy też na wspaniałym materiale florystycznym, ponieważ my pracujemy tylko na żywych roślinach, w związku z tym też te dostawy, które do nas przychodzą. Są to naprawdę, no to są ogromne ilości, niesamowite gatunki roślin, więc ja zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zapisać się na jakieś szkolenie. One są publikowane najlepiej widoczne na naszych mediach społecznościowych i tam są na bieżąco ogłaszane nasze kursy, informacje o zapisach, są też relacje z poprzednich kursów, także widać, jak to wszystko wygląda i naprawdę, no muszę powiedzieć, że ja jestem dumny z tego BCU, że coś takiego udało się powstać. Jeszcze nawiążę, to Wrocław był stolicą florystyki, chociaż ona się wtedy tak nie nazywała. Opole miało swój festiwal piosenki, Poznań miał zawsze targi, a Wrocław słynął z wrocławskiego Święta Kwiatu. Więc jeżeli w naszym mieście powstaje BCU w dziedzinie florystyki, a jak to pięknie jest mówione, że jeżeli w danym mieście powstaje BCU z danej dziedziny, to to miasto staje się wiodące w kraju w tej dziedzinie. Mhm. Muszę od razu dodać, że jest drugie BCU z florystyki, dlatego że tych BCU powstało 124 w przeróżnych dziedzinach. Niektóre się powtarzają, niektóre nie. I w przypadku florystów mamy starszą siostrę w województwie śląskim, natomiast my tutaj działamy na Dolnym Śląsku, ale BCU są dostępne oczywiście dla wszystkich z całego kraju, więc można do nas przyjeżdżać i się szkolić.
8: Mm-hmm. To na podsumowanie, jeżeli słucha nas młody człowiek albo ten, który właśnie tą swoją karierę chciałby zmienić i jest tutaj oczywiście z naszego Wrocławia, to z twojej perspektywy, jak zacząć?
9: Na pewno w przypadku florystyki istotny jest warsztat. To znaczy, jest to zawód rzemieślniczy, ale może być zawodem artystycznym. Oczywiście to już zależy od osoby, która wykonuje i tego, gdzie prezentuje swoje prace.
8: To tak jak z robieniem na przykład tatuażu.
9: Na przykład.
8: Też jest ta dyskusja.
9: Tak. Druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze w przypadku dydaktyki, florystyki, czy w ogóle uczenia się tego jako pasjonat, czy osoba, która chce zacząć, to jest przede wszystkim znajomość roślin i postępowania z nimi, bo biznes florystyczny jest trudny. To znaczy, Ja zawsze porównuję to do sklepu z odzieżą. Jeżeli czegoś nie sprzedamy, możemy schować na zaplecze i wystawić później jako przecenę czy promocję. W przypadku roślin, jeżeli czegoś nie sprzedamy, to najczęściej musimy to po prostu wyrzucić bądź wykorzystać to w innej kompozycji, właściwie odwrotnie. Jeżeli nie możemy wykorzystać w kompozycjach, to po prostu po pewnym czasie to są straty. Kolejna rzecz to jest to poranne wstawanie, tak, włożenie tych kwiatów, to też się troszeczkę zmienia, ale trzeba pamiętać, że florystyka to jest głównie praca fizyczna, to jest praca artystyczna, przyjemna, z kwiatami, z zapachami, z kolorami. Trzeba mieć taki dryk, jak to się mówi, artystyczny. Jego też można się nauczyć oczywiście, ale warto rozpocząć od takiej solidnej pracy u podstaw, czyli albo zapisać się na jakiś podstawowy kurs, albo w ogóle pójść, nie wiem, do pracowni florystycznej, zatrudnić się, czy w kwiaciarni i po prostu zobaczyć, czy to jest na pewno to, co chcemy robić. I jak już złapiemy tą podstawę, to wtedy możemy zdecydować, czym byśmy chcieli się zajmować. I wtedy możemy otworzyć swoją kwiaciarnię, otworzyć swoją pracownię, możemy otworzyć sklep internetowy z roślinami doniczkowymi, prawda? Możemy zatrudnić się, nie wiem, w sieci hoteli, która wymaga, to znaczy, która posiada florystów, którzy no dekorują właśnie hole, lobby hotelowe, czy scenografię do różnego rodzaju eventów, bo to też staje się coraz bardziej popularne, więc najważniejsza jest ta podstawa, ale ja chyba nie powiedziałem niczego odkrywczego, tak jest w większości zawodów, że
8: Ale często ludzie też mają jakieś, wydaje mi się, wyobrażenia i potem zestawienie z tą rzeczywistością bywa dla nich trudne. Szczególnie tych, myślę, że młodych, z ambicjami.
9: Kiedyś czytałem taki artykuł, wpadł mi w ręce, mój pierwszy biznes, kwiaciarnia. I jak ja przeczytałem, że to ma być pierwszy biznes, to jest jeden z trudniejszych biznesów, żeby od niego zaczynać. To właśnie zgadzam się z tobą, że ludzie myślą, że to jest taka przyjemna praca wśród kwiatów. Ja wielokrotnie to słyszę, Boże, jak ja bym chciał być na twoim miejscu, czy tam też bym chciał układać kwiaty. Chętnie się w niektórych sytuacjach zamienię, jak już robi się to po raz enty, ale to, co jest piękne w tej pracy. Myślę, że nie mam porównania, nie jestem w stanie teraz dać porównania z innym zawodem, ale sezonowość materiału. Może w kuchni jeszcze to się, prawda, bo to owoce, warzywa, przyroda jak się zmienia. Bardzo to jest fajne we florystyce, że pracujemy sezonowo na kwiatach, że one się zmieniają w trakcie roku, że co chwilę pojawia się coś nowego, jakaś nowa roślina wchodzi, jakaś nowa odmiana. No rynek jest tak niesamowicie bogaty teraz, jeżeli chodzi o ten materiał roślinny, więc tym bardziej trzeba mieć taką ugruntowaną wiedzę, żeby po prostu no, nie dokładać do tego pierwszego biznesu, jaki mogłaby być kwiaciarnia.
8: Mm-hmm. Ale tak może na jeszcze jedno podsumowanie, żeby tak też nie zabrzmiało, żebyśmy nie zniechęcili
9: nie,
8: po prostu.
9: Nie, absolutnie. Oczywiście tu bardziej chodziło mi o to, że po prostu to jest pewne wyzwanie, prawda, jak każda, nie wiem, zmiana drogi życiowej, czy żeby tą florystyką się zagłębić. Trzeba po prostu brać pod uwagę to, że ona, ta branża też się stale zmienia. Trzeba się właśnie szkolić. Trzeba patrzeć, co jest na rynku. Jeżeli ktoś się zdecyduje, nie wiem, na to, żeby być florystą, który na przykład obsługuje śluby, no to musi śledzić te wszystkie trendy, nie tylko związane z samą florystyką, ale z tym, jakie są suknie ślubne w danym sezonie, prawda? Jaki typ wesela się podoba, no bo to też się bardzo zmienia. I jeżeli ktoś jest dobry w tym, co robi i wkłada w to serce, to na pewno szybciutko mu się to zwróci i opłaci.
8: Opłaca się więc szkolić, korzystając na przykład z zajęć w Branżowym Centrum Umiejętności przy Szkockiej. Opłaca się, bo chyba z dyrektorem tego miejsca, Filipem Markiem, nie przypomnieliśmy jeszcze raz, że te warsztaty są darmowe tylko w maju i czerwcu tego roku. Tak więc jeśli temat Was ciekawi, no to koniecznie zaglądajcie na media społecznościowe wrocławskiego BCU o florystyce.
0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Pogoda.
15: Deszczowe chmury powoli opuszczają Wrocław, ale zrobiło się zimno. Na termometrach mamy tylko 8 stopni i tak zostanie w zasadzie przez cały poranek. Przed południem będzie dyszka, a maksymalnie dziś termometry pokażą 14-15 stopni. Tyle będzie po południu. Wieczorem poniżej 10 stopni. Na niebie dziś sporo chmur, ale będzie też słońce.

Oby dzisiaj było łatwiej, tak myślą wszyscy ci, którzy mają coś do ogarnięcia, nie tylko ósmoklasiści. Jesteśmy z wami. Inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, hej, siema. Podkręcamy tempo, jest już siódma.

Florida i Kesha, Ride Round w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a zapro na koncert Florida są dla was do zdobycia w Melo Radio. Wbijajcie na meloradio.pl, zgłaszajcie się do tej zabawy. No i pamiętajcie o tym, że liczy się wasza reakcja, gdy zadzwonimy do was. Musicie odpowiednio zareagować na dźwięk, który usłyszycie w telefonie, jeżeli chcecie wybrać się na to mega wydarzenie, na ten wyjątkowy koncert Florida. Wbijajcie jak najszybciej na meloradio.pl. Dzisiaj kolejna okazja do tego, żeby zgarnąć takie zaproszenia w Melo Radio.

0: Marlon Hofstadt w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana dla was, żeby się wam lepiej wtorek układał, to dajcie nam znać, co dzisiaj koniecznie musi się wam udać. Wiecie, jak to jest, jak na głos to powiecie, tak oficjalnie sobie to zafirmujecie, tak to się ładnie mówi, nie? To będą większe szanse, że się wydarzy. Co dzisiaj na pewno się wam uda, co musi się wam udać, dajcie znać, czekamy na wasze głosówki.
1: Afirmacja, afirmacja, afirmacja.
0: Meloradio.pl, można tam wejść, ale można też po prostu koniecznie wejść z komórki i na dole nacisnąć ikonkę słuchawki i nagrać. Uwaga, słuchajcie, mamy fajny ranking. Przejrzałem, sprawdziłem i jest ranking najbardziej poważanych zawodów w Polsce. I wynika z niego, że najlepiej i najgorzej ocenianym zawodem przez Polaków, takim bardzo szanowanym, jest zawód ratownika medycznego. Polacy doceniają też strażaków, pilotów samolotów pasażerskich, lekarzy oraz pielęgniarki. No i to pasuje idealnie, dlatego że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Brawo, brawo. Szanujemy, pozdrawiamy. Z kolei uwaga, jak jest ranking, to wiadomo, że każdy ranking ma dwa końce. Najgorzej ludzie oceniają influencerów, youtuberów, telemarketerów i posłów.
2: Czy mnie to dziwi? No, niekoniecznie. I chociaż w sumie tak teraz myślę, że też chciałabym, wiecie, kręcić kołem fortuny i losować, w jakim kolorze dzisiaj jem przez cały dzień, jak taki typowy youtuber. No i jeszcze by mi za to płacili. Idealnie.
0: Daria, no, pomimo, że tego nie robisz, my cię bardzo szanujemy. Wiktoria Kida w Meloradio, już teraz 19 minut po 7:00. Już mamy.

0: Dawid Duby, Loki Khalid w Melo Radio. Podkręcamy tempo, żeby wam dzisiaj lepiej poszło, to dajcie na głos znać, co koniecznie dzisiaj musi się wam udać. Na takie głosówki czekamy. Wbijajcie na meloradio.pl z komórki najlepiej, tam na dole ikonka ze słuchawką, wystarczy nacisnąć. No i już nagrywacie nam głosówkę, a za najlepsze to możecie zgarnąć merch od Melo Radia. No to co takiego dzisiaj musi koniecznie się wam udać? Tobie?
1: Dobrze by było dzisiaj zrobić trening.
0: Dobrze by było. No, powiedziane na głos, na pewno się uda. Czekamy na wasze głosówki. Za chwilę Calvin Harris w Melo.
2: Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
3: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10,
4: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu Grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu Grunwaldzkim już 28 maja od 9.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
19: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
20: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
19: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
21: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, taniej
22: masz. Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. I już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
24: Lidl. To się opłaca.

0: Armin van Buuren, Sofia Lis Baxter w Melo. Podkręcamy tempo od samego rana we wtorek. Słuchajcie, jak zrobić, żeby filmiki z waszej jazdy po mieście autobusem oglądało mnóstwo ludzi i było ciekawych, co tam się działo? Trzeba być Lewandowskim i Szczęsnym. No niezła była ta parada, nie?
1: Ja się prawie ze śmiechu tam popłakałam.
0: Niezłe filmiki krążą, uwaga, Robert.
2: Trochę jedziemy z farmazonem. Trzeba trochę pofarmazonić, ale my zagadamy do mikrofonu. Człowiek zmiennym jest.
0: Tak jest, jedziemy, człowiek zmiennym jest, tydzień zmiennym
1: Let's go!
0: Jest.
1: Let's go!

0: Prosto z 30 Meloradia. Bauza, Magnetic w Meloradiu. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. 30 Meloradia zawsze w piątkowy wieczór, ale w każdej chwili możecie wbijać na meloradio.pl i zagłosować na swoje ulubione. Bauza to ostatnio numer 29. A za chwilę newsy w Melo.
1: A w tych newsach opowiem wam m.in. o statku z hantawirusem.
2: A już o 8 zagramy
0: Bibi Rexa i Fightless, New Religion. Ma moc ten numer i tak zaczniemy tuż po 8. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio za 8:08.
2: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM. Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
18: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2290.

0: Autoglas wymienia.
1: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: O reklamie.

0: korki tworzą się we Wrocławiu na ulicach Buforowej i Opolskiej z powodu remontu wiaduktów na Brochowie. Ulica Gazowa jest zamknięta. Zmieniła się organizacja ruchu na skrzyżowaniach Konduktorskiej z Buforową oraz Karwińskiej, Opolskiej i Krakowskiej. Cierpliwość.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
0: Ten tydzień we Wrocławiu będzie chłodniejszy. Temperatury maksymalne od 14 stopni dziś do 17 w czwartek. Dziś już nie powinno padać, jutro i w czwartek również, choć nadal nad miastem będzie sporo chmur. Przelotny deszcz wróci w piątkowe przedpołudnie i może zostać na początek weekendu. Nocami będzie chłodno.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Jest ruch prokuratury w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa oraz czy ktoś pomagał mu w podróży do Stanów, wyjaśnia Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
4: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. Nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
3: Według prokuratury Zbigniew Ziobro miał popełnić 26 przestępstw. Wszyscy pasażerowie holenderskiego wycieczkowca ewakuowani. Według Światowej Organizacji Zdrowia doszło na nim przynajmniej do 8 zakażeń hantawirusem. 3 osoby zmarły. Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1. Już za 2 lata ma być gotowy nowy tor w Padborg. Jego budowa będzie kosztowała 530 milionów euro.
2: Podkręcamy tempo dzisiaj od rana. We wtorek jesteśmy razem z wami. Za chwilę szansa dla was, żebyście udowodnili, że jak zawsze jesteście gotowi na wszystko. A teraz podkręcamy tempo. Jest 8.

Kleo i Łowcy Gwiazd w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na was już teraz. 321-321-777. Za chwilę zabawa, gotowi na wszystko. Merch od Melo Radia do zgarnięcia. Są fajne skiety i Melo torby. Mamy dla was i czekamy. Dwie osoby jak zwykle mają szansę zmierzyć się, odpowiedzieć poprawnie. Na to liczymy, na dwa pytania i zgarnąć merch od Melo Radia. Dzwońcie teraz jak najszybciej. Czekamy na dwie osoby. Zabawa, gotowi na wszystko. Startuje za chwilę. Bez was nie zaczniemy, więc dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777. Teraz Melo Vintage Culture.

0: minut po 8, to co, nie odwlekamy, tylko zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: Są oni razem z nami, to znaczy ona i on. Cześć Dominika.
2: Cześć.
0: Cześć Dominika, uśmiechnij się proszę, nie stresuj się, bo ja mam takie wrażenie, że ty się stresujesz, jakbyś co najmniej do szkoły na jakiś egzamin jechała, co?
2: No nieco, nieco.
0: Nieco, to nie stresuj się, dobra? I jest też Andrzej, siema Andrzej.
3: Cześć, siema.
0: Siema Andrzej, to w pracy jest, a w pracy ma kwiatki kolorowe przed sobą, fajnie. A ja mam tutaj dla was propozycję, czyli zabawę, w której do zgarnięcia za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. No i trzeba oczywiście zgłaszać się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. To najważniejsza zasada. Czy to jest jasne? Możemy zaczynać?
3: Tak,
2: jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Jacy zdecydowani. Pytanie numer jeden. W którym kraju leży Machu Picchu? W Kolumbii czy w Peru?
3: Andrzej.
2: Dominika.
0: Andrzej pierwszy. Słuchamy Andrzeja.
3: W Peru.
0: Dobrze. Patrzcie, zdecydowanie. Bez wahania. Słychać, że wiedział. Dobra, jeden punkt dla Andrzeja. Dominiko, spokojnie, jest jeszcze drugie pytanie. Trzymamy kciuki. Andrzej też, uwaga, gotowość. Pytanie numer dwa. Ile razy dziennie bije ludzkie serce? Około 100 tysięcy razy czy około 500 tysięcy razy?
2: Dominika.
3: Andrzej.
0: Dominika tym razem.
2: Słucha. 500.
0: 500, powiedziała Dominika. Dominika, powiem tak, no jak jest lekki stresik i emocje, no to trochę więcej, ale nie aż tak dużo, że 500, bo około 100 tysięcy razy. Daria, wiesz, słuchała przez cały dzień wczoraj i
4: tak,
0: dokładnie
4: sprawdzałam.
0: Policzyła. 100 tysięcy razy, około. Dominika, w tej zabawie chodzi o to, żeby się uśmiechnąć. Ty się uśmiechnęłaś, więc już jesteś zwycięzczynią, dlatego dla ciebie też coś fajnego mamy. Merch od Meloradia wysyłamy do Dominiki, a Andrzej zgarnia dzisiaj melotorbę. Dzięki wam bardzo. Dobrego, fajnego dnia.
3: Dzięki.
2: Dziękuję.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradiu.

0: Another Talk To You. Dobrze, że są takie numery, dzięki temu wtorek jakoś tak zdecydowanie łatwiej można wziąć. No i razem z tym wszystkim, co ten wtorek wam przynosi. A do podziałania dzisiaj pewnie macie sporo. To my mamy jeszcze więcej takich numerów. David Guetta za chwilę.
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobil One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
15: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
16: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
17: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
18: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Wadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może cię tam zabraknąć. 23 maja, hala Orion. Bilety na eventim.pl.
19: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
23: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
24: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
23: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
24: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
23: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
25: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
26: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Bambi jak Leosia w Melo. Podkręcamy tempo i mamy dla was szybką kasę, żebyście wy też mieli środki na realizację fajnych pomysłów, ale to powiedziałem, co? No właśnie, Patryk, jaki masz pomysł? Na co pójdą te pieniądze?
1: Na nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować.
0: No jasne, żeby się przydało, żeby poczuć odpowiedni klimat u siebie w aucie. Słuchajcie, jakie wy macie pomysły? Na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Wbijajcie na meloradio.pl i zaskoczcie nas jakimś fajnym pomysłem.

0: Satisfy. Calvin Harris i Jazzy i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was jak zwykle w Melo Radio. Na te numery głosować możecie także na meloradio.pl. To propozycje do 30 Melo Radia. Za 8 minut będzie godzina 9. To też mam propozycję, żeby newsy były. Co ty
1: na
0: to?
1: A ja mówię weto.
0: Znowu?
1: No znowu, weto.
0: Ciągle
1: koniec.
0: To samo.
2: A już o 9 zagramy
0: Thomas Gray w Melo Radio. Za chwilę też więcej o pogodzie na wtorek w Melo Radio.

0: reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action niskie ceny, duży uśmiech.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza, aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
10: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: O reklamie.

0: 97 i 8 FM. Trafik.
1: Kto często spaceruje lub jeździ na rowerze między wrocławskimi Kleczkowem i Ołbinem, nie będzie musiał nadrabiać drogi. Miasto chce wybudować tunel pod torami w rejonie kanału miejskiego między mostami warszawskimi a trzebnickimi. Jest już przetarg na projekt budowy.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
1: Myślę, że możemy już uznać deszczowy, pochmurny poranek we Wrocławiu za nami. Teraz pogoda powinna się poprawić, wyjdzie słońce, momentami nawet całkiem sporo, ale chmury wrócą do miasta po południu. Na szczęście już bez deszczu. No i do końca dnia niestety zostanie z nami silny wiatr. Na termometrach dziś maksymalnie 14-15 stopni po południu.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
3: Już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
4: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jak tłumaczy, zrobił to, bo Polska musi mieć służby walczące z korupcją.
5: Nowoczesne demokracje nie rezygnują z walki z korupcją. One ją wzmacniają. Silne państwo nie może otwierać drzwi dla bezkarności, nadużyć i nieuczciwości.
4: Zgodnie z rządowym pomysłem CBA miało znaleźć się m.in. w strukturach policji i ABW. Krajowa Administracja Skarbowa sprawdza tych, którzy sprzedają w internecie. Fiskus dostał raporty o internetowych transakcjach i wysyła wezwania. Szuka prowadzących działalność na czarno. Na koniec Włochy na lekcję historii licealista przyniósł jako ilustrację wykładu dobrze zachowany pocisk moździerzowy z czasów I wojny światowej. W całej szkole ogłoszono alarm, wezwano saperów i ewakuowano budynek.
3: Prawdziwa lekcja życia. Im nie gadają, my już dla was gramy w Meloradiu, bo jest już dziewiąta. Waldek, Marcin i Daria, podkręcamy tempo dzisiaj od samego rana we wtorek. Thomas Gray.

Odliczamy do 23 maja, to wtedy w Warszawie koncert Florajdy. Mamy dla was zaproszenia. Dzisiaj po południu będą do zgarnięcia w Melo. Najpierw jednak szybko wejdźcie na meloradio.pl i napiszcie, dlaczego chcecie pójść na koncert Florajdy. Zostawcie też swój numer telefonu, a jak do was zadzwonimy, to pamiętajcie, że najważniejsza jest wasza reakcja na dźwięk, jaki usłyszycie. Trzeba krzyknąć głośno i wtedy bilety będą wasze. Mega impreza to już 23 maja w Warszawie. Koncert Florajdy już dziś do zgarnięcia. Zapro na to wydarzenie.

0: właśnie, słuchajcie, tak mocno wczoraj świętowali mistrzostwo Robert Lewandowski, Wojtek Szczęsny, ale być może niedługo będzie znów powód do dumy, bo pewien Polak chce przebiec 50 maratonów w 50 stanach. Słuchajcie, już mam zadyszkę i się zmęczyłem, jak o tym mówię. W ciągu 50 dni. To wszystko ma być w Stanach Zjednoczonych dokonane. Takie wyzwanie postawił sobie polski ultramaratończyk Tomasz Sobania, a to wszystko z okazji 250-lecia Polaków w Stanach Zjednoczonych. No jest duża szansa, że się to wszystko mu uda, bo Tomek przebiegł już maratoński dystans w San Francisco i w Oregonie, no i a finał jest zaplanowany na 28 czerwca z metą w Nowym Jorku.
1: No ja myślę, że jak on to wszystko przeżyje i nie umrze na koniec tego ostatniego maratonu, to może będzie świętował jednak na trzeźwo, nie tak jak chłopcy.
0: Słuchaj, ty to wiesz, jak pocieszyć, naprawdę. Jak sam mówi o sobie nasz maratończyk, chłopak z małej miejscowości na Śląsku ma szansę napisać nową historię. I słuchajcie, z takim podejściem trzeba wchodzić w każdy dzień, także ten wtorek. W końcu to wy dzisiaj piszecie całkiem nową historię, no nie? 18 minut po 9.

0: Ale Falben i Body, tak. W Melo Radio podkręcamy tempa. Dziś półfinał Eurowizji. Trzymamy kciuki za występ Alicji Szemplińskiej. Bardzo mocno trzymamy kciuki. Za was też codziennie trzymamy kciuki. Jak widać, jest FX. Daria za chwilę zaśpiewa. Daria Marx w Melo Radio.
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? Jula, dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból szyi po pracy?
6: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
13: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
19: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
20: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
21: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: ZUS, podatki, czynsz, konto.
1: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
0: Ty nie?
1: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
0: Płacą ci? Dużo?
1: 4000 się zbierało.
0: No żartujesz.
22: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
23: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
24: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
25: Jest 7 miejsc.
24: I rower, i mój kocyk. No i buba.
26: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
27: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
28: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

Bryska i Lato w Melo Radio. A jak lato, to wiadomo, mega impreza z super gwiazdami nad polskim morzem. To Sunrise Festival w Kołobrzegu już od 31 lipca do 2 sierpnia. Patrzę na line-up. Są Afrojack, Hardwell, Cosmic Gate, Axwell i James Hype. To będą 3 dni pełne intensywnego Melo. A już w piątek o 21 wystartuje na naszej antenie nowy program Sunrise on Air w Melo Radio, gdzie usłyszycie najlepszą klubową muzę ze scen Sunrise Festival. Mamy dla was bilety na Sunrise Festival, będą do zgarnięcia już dzisiaj. Słuchajcie uważnie Melo Radia. Na Sunrise zagra też Rainer Zonnewald. Już teraz u nas Igor Do i Loco Loco w Melo. Podkręcamy tempo za 18:10.

0: wielkie David Guetta, Just The Way You Are i najlepszy drop nowych hitów w Melo. I mamy też Adiego, który powie wam, że dobrze jest. Dobrze jest?
1: No pewnie, że jest dobrze. Słuchajcie, no czerwcówkę niedaleko i w ogóle na spokojnie damy radę ze wszystkim. A dzisiaj wtorek, co prawda trochę szary, ale ja z dobrą muzą dodam wam trochę koloru.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Millennium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
0: To ja jeszcze więcej mocy dodam wam jutro od samego rana, od 6:30.
1: No i zabrzmiało trochę, jakbyśmy byli w Star Warsach. Jasna strona mocy versus ciemna strona mocy. Którą wybierzecie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
11: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
12: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
14: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: dla lubiących wycieczki na Ślęże przypominam, że wróciły autobusy, które dowiozą Was z Wrocławia przez Sobótkę, Sulistrowiczki na Przełęcz Tompadła. Autobusy kursują w soboty i niedzielę, 3 razy w ciągu dnia i 3 razy z powrotem. Rozkład znajdziecie na stronie Polbusa.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
0: Coraz więcej słońca mamy nad Wrocławiem, ale to nie będzie tak, że za chwilę będziemy mieli bezchmurne niebo. Nic z tych rzeczy, będą chmury, a po godzinie 16 z powrotem będzie ich bardzo dużo i może całkowicie przykryją słońce. Dopiero w nocy możemy liczyć na bezchmurne niebo. Na termometrach dziś maksymalnie 14 stopni, to po południu, wieczorem około dyszki.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Dawid Filipowski, zapraszam. Do piątku można zgłaszać swoje pomysły na wydarzenia w ramach wrocławskiego programu Mikrogranty. Warto wziąć pod uwagę, że te pomysły będą realizowane od końcówki czerwca do połowy września. Radzi Marta Konieczna z Wrocławskiego Instytutu Kultury.
3: Wszystko, co dzieje się w plenerze, co zachęca do wyjścia na dwór, oczywiście będzie bardzo chętnie przyjmowane.
0: Autorzy wybranych projektów otrzymają wsparcie logistyczne, marketingowe oraz do 10 tysięcy złotych. Park Młodych Ekologów na Karłowicach został wybrany we wrocławskim budżecie obywatelskim i tego lata ma być oddany do użytku. Przy ulicy Kasprowicza powstają m.in. wiklinowy labirynt i strefa edukacyjna. W parku znajdą się też budki lęgowe dla ptaków oraz hotele dla owadów i jeży. A jeśli chcecie pomóc kotom, to wrocławska grupa Ratuj ma sporo podopiecznych czekających na adopcję. Za godzinę powiem o budowie nowych mieszkań na wynajem we Wrocławiu.
4: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Zawieszenie broni z Iranem jest podtrzymywane przy życiu, tak mówi Donald Trump. Prezydent USA odrzucił najnowszą propozycję pokojową Teheranu. Teraz 6,35 za litr benzyny 95 i 6,93 za litr diesla. To maksymalne ceny paliw na dziś. A skoro o cenach mowa, to kupujemy mniej obrazów i rzeźb. W zeszłym roku rynek dzieł sztuki i antyków był wart prawie 545 milionów złotych. To o 17% mniej niż rok wcześniej. Za ponad 80% tego wyniku jest odpowiedzialne malarstwo. GUS Krzysztof Jedlak.
6: Wartość sprzedaży w tym segmencie rynku wyniosła 443 miliony złotych. O 30% spadła sprzedaż malarstwa dawnego, o ponad 5% współczesnego.
5: Mimo spadków galerii i domy aukcyjne trzymają się nieźle.
4: Siemanko, we wtorek, Kati po tej stronie. No to zaczynamy. Mam nadzieję, że macie trochę siły, a jak jej nie macie, to się nie przejmujcie, bo od tego macie mnie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Illenium, Ellie Goulding już teraz. Teardrops in the night, teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

Locality Griffin w Melo. Save My Love i 15 minut po 10. Ten niedźwiedź wziął i utknął na kwadracie. Czytam właśnie, że w USA, w stanie Colorado, niedźwiedź trochę narozrabiał. Chłop miał utknąć w studzience okna piwnicznego. I dodam tylko, że to zwierzę waży jakieś, nie wiem, 110 kg. Oczywiście udało mu się pomóc, jest teraz w pełni bezpieczny i myślę, że dalej sobie hasa po tym amerykańskim lesie. Tylko wiecie, tak biorąc pod uwagę całokształt sytuacji, to ten niedźwiedź miał wszystko i wszystkich dosłownie w życiu. Kto grał w Wiedźmina, to na pewno wie, o co chodzi.

0: James Dobhas i For Money w Meloradio. Win i 25 minut po 10. Słuchajcie Meloradia, słuchajcie, z dobrych wieści już nie jest poniedziałek, tylko wtorek i jak tak dobrze pójdzie, to czas szybko zleci i będzie środa i zaraz będziemy mówić znowu o weekendzie. Także nie ma tego złego. A muzycznie jeszcze Denzel, You Spin Me Round Like a Record Baby.
1: Autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie,

0: Agencja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
13: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
14: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
13: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
15: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
16: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
17: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
16: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
17: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
18: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
19: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
20: Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
21: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
22: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
23: Sprawdź to sam, czeki out, kusi cenę, każdy dział.
22: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanujesz?

0: Denzel w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. Facet, który szczególnie w Polsce jest bardzo popularny. To tak jak nasza zabawa Szybka Kasa, w której do zdobycia macie 200, a nawet i 500 zł. I jedyne, co trzeba w niej zrobić, to powiedzieć, na co chcielibyście to wydać. I tak zrobił też Patryk.
1: No, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować.
0: No zdecydowanie, dlatego jeżeli też macie jakiś wydatek, albo po prostu chcielibyście od tak wydać sobie 200, a nawet i 500 zł, to nie ma problemu. meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wchodzicie, piszecie, na co by to poszło? No i ciach, to wszystko.

0: James Hype i Me Mine w Meloradio. Pewnie to zagra na tegorocznym Sunrise Festival, ale zanim o Sunrise, no to pogadamy jeszcze o tym, co w newsach, bo jest Marcin. Siemano.
1: No hej, jeżeli wśród naszych słuchaczy są nastolatkowie albo ich rodzice, to dowiecie się, w jakiej branży trzeba szukać w przyszłości pracy.
0: A to cenna informacja, by później nie żałować.
2: A już o 11 zagramy
0: Sam Felt i Hey Sun w Meloradio. Rada od starszego kolegi. Uczcie się tej matmy.
1: Ale ty chyba nie żałujesz.
0: Ja nie, ja to mam super. Ja mam We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników.

0: Eko 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie. Pogoda.
2: Trochę cieplej zrobiło się we Wrocławiu, ale bez szaleństw. Na termometrach mamy 11 stopni, a maksymalnie będzie 14 po południu. Wieczorem około 10 stopni. Do godziny 15 możemy liczyć na przejaśnienia nad Wrocławiem. Później z powrotem zrobi się pochmurnie, a w nocy ma się rozpogodzić. Dziś wiatr umiarkowany.
1: Są newsy Meloradia Wrocław.
2: Dawid Filipowski, zapraszam. TBS Wrocław wybuduje prawie 350 mieszkań na wynajem. Budynki powstaną na Brochowie i Nowych Żernikach. Będą posiadały miejsca na lokale usługowe. A w tym na Brochowie ma zostać otwarte przedszkole. Budowy ruszą latem i mają potrwać 2 lata. Znamy też dalsze plany wrocławskich mieszkań na remont podwórka w kwartale ulic Piastowska, Sienkiewicza, Reja, Nowowiejska. Miejska spółka otworzyła oferty, ale najtańsza jest i tak zbyt droga, mówi Katarzyna Galewska z wrocławskich mieszkań.
3: Tą brakującą kwotę uzupełni gmina Wrocław. Wystąpimy formalnie do dysponenta o zwiększenie środków i po zgodzie będziemy mogli przystąpić do podpisania umowy z wykonawcą.
2: Formalności mogą potrwać do czerwca. Piłkarski Śląsk Wrocław poczeka natomiast na awans do Ekstraklasy. Wczoraj zremisował 2-2 z ŁKS-em Łódź, a zwycięstwo w tym meczu gwarantowało awans. Za godzinę podsumujemy drugi etap wrocławskich szkoleń z bezpieczeństwa.
4: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Rosja wznowiła ataki na Ukrainę i to zaledwie kilka godzin po zakończeniu 3-dniowego rozejmu. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem licznych dronów na Kijów oraz inne miasta. Posłowie PiSu złożyli projekt zakazujący handlu kryptowalutami w Polsce. Według ich pomysłu działalność w zakresie kryptoaktywów stanowiłaby nieuczciwą praktykę rynkową. Praca przy Atomie czeka na dzisiejszych nastolatków. Nawet 24 tysiące stanowisk może wygenerować powstająca na Pomorzu elektrownia. Atom zostanie z nami na dekady, mówi wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych Bogumiła Ożarska-Karbowiak.
6: I teraz z punktu widzenia młodzieży, dzieci, które zaczynają swoją edukację z fizyką, no mamy nadzieję, że dotrzemy do nich z edukacją o energetyce jądrowej.
5: A do uruchomienia pierwszego z 3 reaktorów elektrowni w Choczewie mamy jeszcze całą dekadę.
4: 11 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi i walczymy z wtorkiem, bo w całej Polsce jakoś zrobiło się tak trochę smutno i deszczowo, dlatego z uśmiechem Hello Black, Samfeld i Hey Sun, gramy to już teraz, Adi z tej strony, siema!

i Benny Hollow w Meloradiu. 15 minut po 11, a tej wycieczki szkolnej nie da się zapomnieć. Słuchajcie, dzieciak, 6-letni chłopak o imieniu Henryk razem ze szkolną ekipą ruszyli do Norwegii, a tam niechcący udało się odnaleźć miecz wikingów. No i jak się okazało, ten artefakt ma około 1300 lat i trafił już do muzeum. A ja mam tylko nadzieję, że ten chłopak dostanie jakąś, nie wiem, niespodziankę, jakiś hajs za to, bo wiecie, machać mieczem i brać go później do muzeum, to każdy potrafi, ale za to zapłacić, no to już takiego wikinga ze świecą szukać.

Za dwa dni pojawi się w Las Vegas. Jan Summit i All The Time w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo we wtorek. Do środy jeszcze trochę, niedaleko. Na do weekendu też już naprawdę jest dobrze. Słuchajcie, jest okej, jest w porządku. Jest maj i zaraz będzie ciepło, obiecuję. Zwłaszcza, że modelki nagrały bardzo gorący numer. Lubicie jak lato? No to skoro nagrały taki numer, to wakacje też już muszą być niedaleko.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Floride w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Oh, sometimes I get a good feeling. Krzyczysz. Yeah!

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Tchibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Tchibo.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
8: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Coccolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
10: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Wadovia, Sereno E, Piccolae Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może cię tam zabraknąć. 23 maja, hala Orion. Bilety na eventim.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

Takie to proste. Show me love, Robin Schulz w Melo Radio. No proste, no bo tak naprawdę niewiele trzeba, żeby pokazać miłości. Ja na przykład mogę wam powiedzieć, że kocham muzykę i dlatego w piątek po 21 startujemy w Melo Radio z bardzo fajnym programem. Sunrise On Air w Melo Radio. Tam będziemy gadać bardzo dużo o Sunrise Festival, no bo jest o czym opowiadać. Same ciekawostki z imprezy, no ale też przede wszystkim pogadamy o artystach, którzy tam się pojawią. Poznacie te sylwetki jeszcze lepiej. No i co najważniejsze, będą do zdobycia bilety. Także słuchajcie uważnie. Sunrise On Air w Melo Radio, 21 w piątek.

0: Dub Dogs, How Does It Feel? To jest Melo Radio, 10 minut do 12. Tak, podkręcamy tempo we wtorek i walczymy z deszczem, a razem ze mną jest już Marcin Sikora. Siema.
1: No cześć, zajrzymy między innymi do konkursu Eurowizji.
0: O, no dobrze, poważne rzeczy, koniecznie bądźcie z Melo.
2: A już o 12 zagramy
0: Handy Dust, Carrie C. Zokuria. Andy Dust ostatnio jarał się tym, że supportował Enrique Iglesias. Ja powiem tak, jeszcze trochę i to Enrique Iglesias będzie supportował Andy'ego Dusta. Tak to wygląda. A Zokuria punktualnie o 12.

0: Reklama.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Pogoda.
2: W kalendarzu pojawili się zimni ogrodnicy, pan Krace Serwacy i Bonifacyi. Rzeczywiście od dziś w mieście jest chłodniej. Maksymalnie 14 stopni. Jutro 15, a w czwartek 17. Dziś nad miastem sporo chmur. Jutro też będzie ich dużo, a po południu dodatkowo popada. W czwartek możemy liczyć na przejaśnienia i bez deszczu.
0: To są newsy Meloradia Wrocław.
2: Dawid Filipowski, zapraszam. Ponad 1200 osób wzięło udział w drugim etapie wrocławskich szkoleń z obrony cywilnej. Dodatkowo 900 w szkołach. Zajęcia skupiają się na praktyce, by mieszkańcy wypracowali właściwe reakcje na potencjalne zagrożenia. A jak pomóc osobie, która właśnie przechodzi udar? W Europejskim Dniu Profilaktyki Udarowej wrocławscy lekarze przypominają, jak rozpoznać ten stan. Objawy to wykrzywione usta, brak zdolności do utrzymania uniesionych rąk, zaburzona mowa i rozmazane widzenie. Wystarczy jeden z objawów, by zadzwonić pod 112. Tylko do piątku, do końca dnia, macie czas na zgłoszenie swoich projektów do drugiego w tym roku naboru do programu Mikrogranty, przypomina Marta Konieczna z Wrocławskiego Instytutu Kultury.
3: Nie wybieramy samych wykładów lub koncertów, ale właśnie stawiamy na warsztaty, na coś, co sprawi, że ludzie będą po prostu z nami też działać.
2: Zwycięzcy dostaną do 10 tysięcy złotych oraz wsparcie w organizacji wydarzeń.
4: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Lot walczy o duże odszkodowanie od Boeinga. W sądzie w Seattle trwa batalia o miliony dolarów, które mają zrekompensować polskim liniom lotniczym straty związane z uziemieniem części maszyn. Stało się to z powodu poważnych kłopotów z bezpieczeństwem w Boeingach 737 MAX. Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. W Polsce średnia wieku w tym zawodzie wynosi 55 lat. Na 1000 mieszkańców naszego kraju przypada 5,7 pielęgniarki. Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi dziś jako przedostatnia z numerem 14. Wokalistka wczoraj po próbie cieszyła się z pozytywnego odbioru występu.
6: Tak, bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować.
5: Start dzisiejszego półfinału o 21.
4: Jakby coś, Alicja Szemplińska bardzo lubi macze. Wiem to z Instagrama. 12 na zegarach. Siemanko, Nadi po tej stronie. Podkręcamy tempo i zaczynamy z grubej rury, no bo kłania się nasz rodak Andy Dust i jego Sokuria. To będzie dobry wtorek.

kto zapomniał o drugim śniadaniu, to to jest dobry moment, by coś przekąsić i jeszcze jakąś kawą się poratować. Jakieś americano? Może latte? Nie wiem, co tam lubicie. Jak chcecie, dajcie znać, może coś zrobię akurat. Alok Khalid, Dive Into Me w Melo. A teraz uwaga, wiemy, jakie hobby wybierają osoby z wysokim IQ. Podobno mają to być opcje, które angażują wszystkie funkcje poznawcze, to znaczy granie na instrumentach, czytanie, czy też między innymi łamigłówki, jakieś sudoku i tak dalej. I tu też kluczowe jest wybranie tego, co faktycznie nas jara, bo to ma być zdecydowanie zdrowsze dla naszego mózgu. No i tak biorę pod uwagę wszystkie te aspekty, które zdążyliśmy tutaj poruszyć, tak? No i wychodzi na to, że gaming to jest idealny! No, dobra, to pora na CS-a.

0: Vintage Culture, Gaps i Lost w Meloradio. 27 minut po 12, tak podkręcamy tempo. A to na pewno usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland. No właśnie. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze spotkamy się z gościem, który no bardzo interesuje się piłką nożną. Ostatnio to jest naprawdę zaangażowane mocarnie, co zresztą możecie zobaczyć na jego Instagramie. DJ Remo, Sofia Loren, to oczywiście też razem z Tymkiem. Posłuchamy tego już niedługo.
1: Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie.

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda Cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
18: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
17: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
18: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
19: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
21: Lidl. To się opłaca.
22: O reklamie.
23: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: DJ Remo, Tymek i Sofia Loren w Melo Radio. 18 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Jeżeli uważacie, że coś wam dzisiaj w pracy nie wyszło, to się nie przejmujcie. Jesteśmy w tym razem. Ja właśnie zepsułem laptopa znowu. Nieważne. Jeżeli potrzebujecie szybkiej kasy, tak a propos, to meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie, bo Patryk ma pomysł na to, jak wydać siano.
1: Nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować.
0: No koniecznie, no bo zaraz będą jakieś wyjazdy i tak dalej, a nikt chyba nie chce jeździć ekspresówką w gorąc. No zdecydowanie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Do dzieła i trzymajcie kciuki, żebym naprawił laptopa.

0: Widziałem pod klipem do tego numeru, że sporo osób z Torunia się zameldowało. Afrojack, Sia i David Guetta, Wake Tonight! 8 minut do 13, tak podkręcamy tempo. A ze mną Ula Harciary.
1: Cześć.
0: Szyba, co
1: i
0: tam
1: newsy
0: słychać?
1: Będą. A w newsach, jak to o tej porze, będą ceny maksymalne paliw, bo są nowe, ale poszukamy też ultra bogatych Europejczyków. Gdzie są?
0: No właśnie. I dlaczego nie w Polsce?
2: A już od 13 zagramy
0: Sony Podera, D.O.D. i Pop Backscomp. Think About Us zagramy punktualnie o 13, a jeśli chodzi o te kwestie bogacenia się, to oczywiście jak zawsze ja wam tego z całego serca życzę. Ale jak coś, to pożyczcie. I nie na procent, dobrze?
2: Reklama. Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem!
8: Przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
8: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Kto zwalcza ból?
10: Fundary!
9: Kto?
10: Voltaren!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Cappuccino. Caffè latte.
15: Co robisz?
14: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
16: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Keno kręci nas już 18 lat.
19: A my się rozkręcamy.
18: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
20: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
21: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
20: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
19: Ale to kręci.
18: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
23: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
24: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
23: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
25: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
0: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
1: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
10: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
26: 8,11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
27: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
28: Minuta do 13 to są newsy Meloradia. Ula Harciarek.
29: Jutro kierowcy mniej zapłacą za benzynę 95, 6,28 i za diesla 6,84, a za litr 98 będzie kosztował maksymalnie 6,87. A teraz gigantyczny dług Gapowiczów, ponad 360 milionów złotych mają do zapłaty Polacy podróżujący bez biletu. Najszybciej rosną długi osób przed 18, mówi Jakub Kostecki z Kaczmarski Inkasso.
30: W przypadku osób młodych problem często nie polega na braku pieniędzy, ale braku doświadczenia w zarządzaniu zobowiązaniami. Są oni przekonani, że niewielka zaległość sama się rozejdzie albo szybko się przedawni.
29: Najwięcej nieletnich Gapowiczów mieszka w Wielkopolsce, a w Europie przybywa osób ultrabogatych, to znaczy takich, których majątek wynosi co najmniej 120 milionów złotych. W czołówce są Niemcy, Francja i Szwajcaria, Polska na 12 miejscu.
28: I tak, nieźle, fajnie nam idzie, super.
31: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
28: Ja znam kogoś z tej redakcji Meloradia, naszej ukochanej, kto jeździ na gapę, ale nie będę mówił na głos, kto to jest.
32: To nie ja.
28: Nie, to nie ty. To jest ktoś inny. Ale ta osoba, jeżeli to słyszy, to wie. Siemanko, Adi po tej stronie.

0: Notary i Talk to You w Mel Radio. 15 minut po 13, tak, podkręcamy tempo. No i przynosimy garść bardzo mocarnych newsów. No bo jestem bardziej niż pewny, Mikołaj. Dzień dobry, w ogóle siemano.
1: Siemano, siemano.
0: Że no tak 97,9% słuchaczy Meloradia chciałoby się wybrać na koncert Florajdy.
1: Ja powiem, że chyba nawet 100%.
0: Nawet 100.
1: Nawet 100.
0: No to słuchajcie, jeżeli chcielibyście faktycznie 23 maja doskonale bawić się z Florajdą, który jest, no co by nie mówić, jednym z królewiczów dobrego melo, to wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zgłosicie się i kiedy usłyszycie później w słuchawce telefonu taki dźwięk, to zrobicie tak. Sometimes I get a good feeling. Yeah. To jest wszystko jakby. To jest tyle.
1: Tyle wystarczy, to prawda.
0: Także to działa.
1: Jest zabawa.
0: Fajnie jest.

0: Gdyby Meduza był Polakiem, pewnie nazwałby się Węgorz albo Szczupak, bo to król polskich wód. Meduza, Don't Wanna Go Home w Meloradiu, 28 minut po godzinie 13, tak podkręcamy tempo. A w tej godzinie jeszcze zadamy sobie bardzo ważne pytanie, które nurtuje nas już od chyba no prawie 20 lat, czyli znacie Every Night? Będzie mandaryna.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie. A warto?
9: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
16: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. Lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
17: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
18: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
19: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.
23: 3,17,41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8,11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Mandaryna w Meloradio. Every Night, no wy na pewno znacie Every Night. Mamy 17 minut do 14, a jak chcecie zobaczyć, czy się zmieniła, czy się nie zmieniła, to możecie to obejrzeć na Instagramie Meloradia. Serdecznie zapraszam w wolnej chwili. A przy okazji, słuchajcie, w piątek po godzinie 18. Przypominam, że jest 30 Meloradia. Można głosować i wybierać numery, które wam się bardzo podobają. No i proszę bardzo, na przykład numer, który ostatnio, no totalny, zrobił potężny sztos. Ellie Goulding i Lenium i Don't Want Your Love. Gramy to już teraz, żebyście mieli lepszy wtorek. Two ships in the night.

0: David Guetta. Iga, Mikołaj, siemano!
1: Hej.
0: Cieszę się, że mogliśmy razem sobie ponucić. Jak się czujecie w tę abstrakcyjną pogodę, która nie powinna mieć dzisiaj
1: miejsca? Mi się to podoba.
0: Słucham?
2: Tak, no tak średnio właśnie bym cię powiedział.
0: Bardziej mnie zastanawia, dlaczego Iga powiedziała, że jest git.
3: Właśnie nie wiem, bo oszukuje słuchaczy i zawsze mówi, że jest fajnie. Jak
0: ale
3: nie jest
0: brzydko.
3: Fajnie, to też
1: nie,
3: mówi, że jest
1: ja
3: fajnie.
1: Po prostu czerpię z życia w
3: Dobra. A już o 14:00 zagramy I Run, Haven i Caitlin Aragon.
1: Ale odwieziesz mnie, prawda?
3: Jak będziesz grzeczna, to cię odwiozę.
1: O.
0: Mam ciekawostkę. No. Jak kiedyś zapowiadałem tę piosenkę na antenie, potem napisał do mnie kolega na Instagramie i zapytał się, czy pójdziemy na Kepsa, bo Iron.
3: A, dobra, rozumiem. Świetnie.
4: Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz... Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz. Yeah!

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
17: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Ej, ale co się działo?
19: Cały czas tłukło.
20: Ale gdzie tłukło?
19: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
18: Ale jak to brzmiało?
19: No i? Ani spać, ani się położyć.
0: No jak to? Wstawać!
15: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
18: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
20: Waldek,
21: Marcin
15: i Daria.
20: I to nie było bzzz, tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
1: Niespokojnie w pogodzie i MGW ostrzega przed burzami w części województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Z kolei na południu kraju nocą możliwe przymrozki. Sklepy internetowe będą musiały mieć na stronie przycisk odstąp od umowy. To ma ułatwić robienie zwrotów, ale sklepy nie są przygotowane. Alcendo i Michał Wójcik.
3: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
1: Na czasu niewiele, bo zmiany mają wejść w życie 19 czerwca. No i szykuje się na koniec impreza urodzinowa, bo jeden z najbardziej rozpoznawalnych bocianów na Mazurach, Krutek, doczekał się 5 piskląt. Tak licznej gromadki jeszcze nie miał.

0: Night w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Mikołaj,
2: co?
1: Zdarzyło ci się rozmawiać z Jezusem?
2: To moja prywatna sprawa, dobrze?
1: A wiesz, że można czatować z Jezusem?
2: Ale co, tak za życia jeszcze, czy po prostu grozisz mi śmiercią w tym momencie?
1: Nie,
2: tak publicznie przy wszystkich.
1: Za życia można z nim rozmawiać, rozumiesz to?
2: No to takie są budynki w Polsce,
1: nie.
2: Jest ich wiele, taki
1: mylisz
2: krzyżyk
1: się
2: na dachu.
1: Nie?
2: Nie?
1: Nie.
2: Okej.
1: Okay. Porozmawiamy o nowych nowinkach technologicznych. Mikołaj, hej!

0: Michel Schulte, Rehab, Waterfall w Halo Radio. Słuchajcie, internet mnie zadziwia. Pewna firma z Kalifornii postanowiła stworzyć
1: awatara
0: Jezusa, z którym można prowadzić wideorozmowy. Minuta tej przyjemności kosztuje mniej więcej 1,99.
1: Ile?
0: Ale dolarów.
1: Ile?
0: Minuta. Jezu, no prawie 2 dolary.
1: To się w ogóle nie opłaca. To w kościele masz co łaska chociaż.

0: ale my podkręcamy tempo. Axel F. Mikołaj, a pójdziemy sobie na jakieś juwenalia?
1: Tylko nie do Częstochowy, bo tam drama, jeśli chodzi o juwenalia. Studenci się oburzyli, ponieważ na częstochowskich juwenaliach ogłoszono line-up.
0: Super.
1: I uwaga, czytam artystów z tego line-upu.
0: Tak?
1: Będzie Malik Montana, będzie Kukon, będą modelki, będzie Fagata i będzie Budka Suflera.
0: Budka Suflera, panowie
1: ciekawe
0: chyba
1: połączenie,
0: chcą
1: prawda?
0: Popatrzeć sobie po prostu.
1: Ale to właśnie Fagata zrobiła tutaj największe kontrowersje, ponieważ no, zaproszenie jej bardzo nie spodobało się studentom, które mówią, że to jest niepoważne i obrażają studentów i ich inteligencję. Natomiast organizatorzy powiedzieli, że mają zapewnienie od artystki, że jej występ będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi.
0: A to świetnie się składa. No, ona w sumie porusza tematy seksualne, prawda?
1: Tak, chociaż nie wiem, czy to taka wartość edukacyjna. Mi się wydaje, że jeżeli ma faktycznie takie zapisy, to ona wejdzie na scenę, przywita się i wyjdzie.
0: Ale to wejście też może być... O, zobaczymy.

0: Kaigo, Khalid, Save My Love w Meloradiu. Sydney Sweeney, kojarzysz tę aktorkę z ogromnym talentem aktorskim?
1: Tak. Znam jej talent bardzo dobrze. Studiowałem go bardzo długo.
0: Ja się bardzo cieszę, że ty jesteś taki, wiesz, pro...
1: No dobra, ale co z nią?
0: Tłumaczę się, dlaczego sprzedawała swoją wodę po kąpieli. Znamy powody. O tym za chwilę.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18.

0: podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Odświętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co Ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa, to spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
13: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.wroc.pl.
14: Masz już Modivo Club Gold?
15: Nie. A warto?
14: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
15: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
14: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
15: Brzmi super. No to jak dołączyć?
14: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
16: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: kisses, takie buziaki od nas dla was z powodu tej pogody. Mua, bless. Melo Radio. Sydney Sweeney, aktorka znana m.in. z Euforii, zadziwiana z codziennie. Jakiś czas temu sprzedawała mydło zrobione z wody po jej kąpieli.
1: No kiedyś już było przecież coś takiego. Gamer Girl Bathwater można było kupić sobie w internecie.
0: Tak, i ludzie jej zarzucają, że to jest fatalne. No jest aktorką i sprzedaje takie mydło, a ona powiedziała, że ona tylko odpowiada na życzenia swoich fanów.
1: Ja to bym był ostrożny na jej miejscu, bo jak była właśnie ta poprzednia sprawa z tą wodą po kąpieli, to ktoś ją zbadał laboratoryjnie i tam wyszły dziwne rzeczy.
0: Bardzo?
1: No takie rzeczy, które trzeba leczyć.
0: Boy, you turn me. Felix Jan Kaskada.

0: Uwielbiam, mogłabym non-stop tego słuchać. Magnetic Bausa w Meloradiu. Mikołaj.
1: No.
0: Jakbym zamieniła się w komputer, to co?
1: To bym grał na tobie w jakieś gierki.
2: No ja nie.
1: Może być.
2: Ciekawie to zabrzmiało, słuchajcie. Ale w newsach nie o tym będzie. Będzie o sztucznej inteligencji i o tym, że no, przedsiębiorcy raczej sobie z nią nie radzą.
3: A już o 15:00 zagramy
1: New Religion, Bibi Rexha i Faithless. A poszłoby na tobie GTA 6?
0: Na 100%.
1: Okej.
0: Ja jestem, wiesz.
1: To zamieniaj się szybko, bo na moim nie pójdzie.
0: Dobra sztuka.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój
2: Direkta,
1: żeby
2: zaskoczyć
1: swoją siostrę na
2: urodziny. Już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
12: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Wadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może cię tam zabraknąć. 23 maja, hala Orion. Bilety na eventim.pl.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Renu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat 6 scen. Sunrise Festival.

0: 97,8 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. Kierowca wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Premier zapowiedział transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych poza Polską.
3: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
2: Donald Tusk wezwał ministrów i parlamentarzystów do jak najszybszej pracy nad rozporządzeniem. Co druga polska firma jest rozczarowana efektami wdrażania sztucznej inteligencji, wynika z badania firmy EY. Dla wielu przedsiębiorców wciąż pozostaje jedynie drogim gadżetem.
4: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i w tej godzinie dużo niespodzianek.
1: Wiesz co, czasami mam dobre przeczucia.
4: Tak?
1: Tak.
4: A zdradzisz dlaczego?
1: No nie mogę powiedzieć.
4: Okej. Iga Mikołaj, New Religion, Bibi Rexa, Faithless.

0: Non stop, ale chillersko się zrobiło. A za chwilę zrobi się takie podkręcone tempo, że ja nie wierzę po prostu.
1: No właśnie, Iga, wiesz co mi podnosi najbardziej poziom dopaminy?
0: Nie wiem, ja?
1: Myśl o Sunrise Festiwalu.
0: No to się świetnie składa, bo za chwilę My Lovin' i Sony Fodera. Wiesz, że Sony Fodera wystąpi w Kołobrzegu?
1: Co ty gadasz, gdzie? Na której scenie?
0: 31 lipca na białej scenie.
1: To moja ulubiona jak na razie, na ten moment. Ale wiecie, cały czas to się może pozmieniać. Ogłaszani są kolejni artyści. No będzie grubo, po prostu będzie grubo!
0: A wiesz, że w piątek będzie specjalna audycja?
1: Wiem, no! Sunrise on Air! Słuchajcie, w piątek po 21. Muza z festiwalu i bilety.

0: wersów. No i Trip z Meloradio. Florida. Nie wiem, czy wiesz, ale jedziemy na Florajdę.
1: Co? Nie, no wiem oczywiście, bo Florajda, przecież gadałem z nim jak był w Łodzi,
0: no
1: i powiedział, że przyjedzie jeszcze raz i że będzie zabawa, że będzie w Warszawie tym razem, no bo gra na letniej scenie Progresji.
0: Kiedy?
1: Już niedługo.
0: Dokładnie, więc my teraz zadzwonimy do Oli, która wbiła na meloradio.pl i bardzo sobie marzy takie bilety.
1: No to w takim razie dzwonimy, 5 sygnałów oczywiście na odebranie od nas telefonu, a potem zadanie specjalne.
0: Oby odebrała.
1: Ale to trzeba wykręcić.
0: Wykręciłam.
1: O.
0: To jest ciekawe. No dobrze, to spróbuję jeszcze raz, a ty w tym czasie opowiedz, jaki jest Florajda, z którą z nim gadałeś.
1: Florajda, słuchajcie, to jest naprawdę spoko ziomek. Widać, że cały czas zajarany tym, co robi, pomimo tylu lat na scenie, no bo ja też go słuchałem jeszcze za dzieciaka, a co dopiero niektórzy z was, drodzy słuchacze. I dzwonimy, coś tam dzwonimy, nie? Ha.
0: No dobrze, to ja proponuję, żebyśmy spróbowali po prostu zrobić to za moment.
1: Dobrze. Nie, no na Florajdę. No kogoś wyślemy, nie? Tak czy inaczej, nie może tak być, że nie.
0: Dobra, za chwilę próbujemy jeszcze raz, bo mamy jakieś delikatne problemy techniczne. Ale ty nie jedziesz.
1: Nie?
0: Nie.
1: To czemu ja się tak cieszę?

0: A to jest Florida, Good Feeling. Uwielbiam tę piosenkę, uwielbiam to, że my was wysyłamy na koncert Florida 23 maja w Warszawie.
1: Na szczęście nasz telefon też już czuje się dobrze. Naprawiliśmy, sprawdziliśmy, co nie działało i teraz wszystko powinno być tip-top. Florida.
0: To próbujemy, dzwonimy jeszcze raz do Aleksandry. Mamy nadzieję, że
1: ale
0: ona od nas odbierze.
1: Ostatni raz! O. I czekamy 5 sygnałów, tradycyjnie.
2: Halo? Oh, sometimes I get a good feeling.
0: Brawo, Ola! Wygrywasz bilety na Florida w Warszawie.
2: Jezu, ale super! Dziękuję bardzo.
0: A czemu tak się jarasz tym artystą?
2: Ponieważ zawsze był, od dziecka jakoś był takim moim głównym artystą, którego słuchałam. I jak pojechałam na Florydę, to jeszcze wzmocniło to moją taką zajawkę.
0: Super! Mamy to?
1: Mamy to!

0: Ej, Ben, halo, tak się podkręcał nas tempo w Meloradiu.
1: A gablota z mistrzostwami Roberta Lewandowskiego wypełniona. Robert jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i mamy teraz na to liczbowe dowody.
2: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy,

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
14: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

0: On the move, podkręcamy tempo w Meloradiu. Teraz piłka.
1: Teraz
0: niektórzy
1: piłka.
0: Mają dwie piłki, inni właśnie trzy, jak są piłkarzami, no bo dobra, nieważne.
1: No i tak to właśnie jest z Igą rozmawiać o sporcie. Ale teraz pochylimy się właśnie nad piłką, ponieważ Robert Lewandowski,
0: tak?
1: No i zresztą Wojtek Szczęsny,
0: tak?
1: Też zdobyli Mistrzostwo Hiszpanii. To już jest 14. krajowe mistrzostwo Roberta Lewandowskiego w całej jego karierze.
0: A ja mam pytanie.
1: Tak?
0: Bo oni też grają dla Polski, tak czy nie?
1: No w reprezentacji. Znaczy Robert gra, ale być może za chwilę przestanie, a Wojtek już nie gra.
0: Nie rozumiem.
1: No bo Wojciech Szczęsny generalnie poszedł już na emeryturę. On jest emerytem i na tej emeryturze już zdobył dwa mistrzostwa.
0: Fajna emerytura.
1: Fajna, nie? A przy okazji Robert może się pochwalić bardzo fajną statystyką,
0: tak?
1: Ponieważ zdobył 13 mistrzostw w ligach top 5, więc jeszcze jedno mistrzostwo. Hiszpanii, Włoch, Anglii, Niemiec, nieważne. Jeszcze jedno mistrzostwo i będzie najlepszy na świecie.
0: On już jest najlepszy na świecie. Jak tak patrzę na niego, to myślę, Robert, no ty naprawdę jesteś najlepszy.
1: A najlepszy to był ten stream po zdobyciu właśnie tego mistrzostwa Hiszpanii, jak z Wojtkiem jechali sobie na autobusie.
0: Ja wam przeczytam. Lewandowski. Ty jesteś elokwentny, powiedz coś od siebie. Szczęsny. Stoi na stacji lokomotywa. Lewandowski. Dyszy, dmucha, uf, jak gorąco. Może mu chodziło o to, że Szczęsny, wiecie, tam popala sobie.
1: To sobie popalał też na autobusie. No ale co, no na emeryturze jest i to mu się należy.
0: Ciekawe masz podejście do zdrowia, do sportu. Zakaria and it does.

0: My gramy tak dobrze, że ja nie wiem, co lubię najbardziej. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy w Meloradiu.
1: A już o 16 zagramy.
2: Rumors Tomasa Graja, to też ci się podoba?
0: Bardzo.
2: No to dobrze, bo zagramy ten numer punktualnie o 16.
0: Czemu?
2: Bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

0: promocja. Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dyskontowe asy w netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka. Opakowanie 500 gramów. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: IKEA. Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
10: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
11: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
12: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: O reklamie.
16: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: we Wrocławiu.
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Zaczynamy od nowej komedii z Hugh Jackmanem w roli głównej. Grany przez niego bohater kocha opiekować się stadem owiec. Codziennie przed snem czyta im kryminały. A kiedy umiera w tajemniczych okolicznościach, zwierzęta zaczynają śledztwo. Sprawiedliwość owiec obejrzycie we wrocławskich kinach Helios. Zabawnie będzie też w piątek w Impart Centrum. Prawy do lewego to komedia teatralna w gwiazdorskiej obsadzie. Pani ministra spotyka się na obyczajowych igraszkach z posłem partii opozycyjnej w ekskluzywnym hotelowym pokoju. I jak zawsze w takich sytuacjach czeka na nich wiele niespodzianek. A co skrywa Meksyk? Tego dowiecie się w sobotę we wrocławskim klubie wędrówki. Podróżniczka Teresa Chudecka opowie o kraju, w którym pradawne wierzenia wciąż przenikają się z nowoczesnym stylem życia.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Nowe informacje w sprawie afery Zonda Krypto. W śledztwie zabezpieczono ponad 100 sztuk sprzętu elektronicznego i 13 terabajtów danych z serwerów. Śledczy przesłuchali już kilkuset pokrzywdzonych i przejęli niemal 2000 zgłoszeń. Nieznany sprawca zniszczył gniazdo bielika w lasach niedaleko Poddębic w Łódzkiem. Zginęły 2 czterotygodniowe pisklęta. Sprawa trafiła na policję. A ósmoklasiści mierzyli się dziś z egzaminem z matematyki. Składał się z zadań otwartych i zamkniętych, mówią uczniowie z Lublina.
5: Procenty, geometria dużo.
6: Geometria ogólnie dużo, 45-50%.
5: No z 80.
4: Egzamin, mimo że obowiązkowy, nie wpływa na ukończenie szkoły.
2: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu. Jak co wtorek w tej godzinie bawimy się w... Czy... Coś?
3: A, myślałem, że mówisz, że wy i my, że wspólnie razem się bawimy.
2: No tak, w sumie. Czy no coś ta. Ci dzwoni?

0: Jeden, dwa, trzy.
1: Co
0: nikt
1: tak liczysz?
0: Z nas nie jest bogaty.
1: Aha, no. Nawet jakbyśmy się złożyli wszyscy do kupy, to dalej nie jesteśmy bogaci.
0: A wiecie, że przybywa bogatych ludzi?
1: O, świetnie. Super.
0: I o tym porozmawiamy już za moment.

0: Kevin Hart, podkręcamy tempo w Meloradiu. Podobno pieniądze szczęścia nie dają.
1: Tak pewnie mówią ludzie, którzy nie mają pieniędzy.
0: Ale ci, co mają, twierdzą, że to jest w ogóle najlepsza rzecz na całym świecie i świetnie, bo w ciągu ostatnich lat, 5, w Europie jest coraz więcej bogatych osób.
1: Fantastycznie. To teraz jakbyśmy jeszcze tak wprowadzili więcej podatków dla tych najbogatszych, to może klasa średnia by coś tam zaczęła jakoś istnieć.
0: Daj spokój, o co ci w ogóle chodzi? Na szczęście Meloradio rozdaje pieniądze. 200, nawet 500 złotych, możecie
1: być bogaci. Więc nie wpadniecie w ten najwyższy próg podatkowy, ale zawsze coś tam do kieszeni trafi.
0: Jej.

0: Tak jest, no. On My Way w Melo Radio.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: Jak co wtorek, o godzinie 16 bawimy się w Czy coś ci dzwoni. Dzisiaj do wygrania może torba i pomadka.
2: Może być.
0: Puszczamy wam starcze dźwięki, wy zgadujecie, co to takiego.
2: A dzisiejszy dźwięk, no, mi towarzyszył przez długie lata.
0: Chyba nawet wiem dlaczego.
2: Często do niego wracałem.
0: Aha. No to myślę, że gramy, jeżeli wiecie, co to takiego, to wbijacie na WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Przyjmujemy głosówki i tekstówki. Anuszka ci chodzi, widzę.
2: No ja już się cieszę na samą myśl o wspomnieniach i kultowych tekstach.
0: Mi się wydaje, że przez kogoś innego oglądałeś ten serial.
2: Porozmawiamy o tym, jak już będziemy wiedzieć na 100%, co to jest.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: Dajcie znać. WhatsApp Meloradia. Głosówki i tekstówki do wygrania. Torba i pomadka. Czekamy na wasze wiadomości.

0: My lubimy tak podkręcać tempo. Specjalnie dla Was Daphne to me, Alok Khalid. A teraz trwa zabawa, czy coś ci dzwoni. My Wam gramy starcze dźwięki i Wy zgadujecie, co to takiego.
1: I dzisiaj wszyscy zgadli.
0: Niesamowite, przypomnijmy dźwięk.
1: Ale mnie to nie dziwi, no to jest jednak klasyka gatunku komediowego w Polsce.
0: Bardzo dobry serial, jednak najszybsza okazała się Patrycja Asia.
2: 13 posterunek, tego się nie zapomina!
1: Dokładnie. Wielu z Was też nuciło piosenkę Radiotelegrafisty. Pozdrawiamy Was serdecznie.
3: Czy coś ci dzwoni? Reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja od 9.
16: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
17: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
16: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
18: Skoczysz do Carrefoura?
19: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
21: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
20: Serio? Też na wysokie kwoty?
21: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
22: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
23: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
24: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
25: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Natalia Nykiel w Meloradiu. Generacja Z to nie jest pokolenie, które jest leniwe. My znamy swoją cenę.
1: Dobrze.
0: To nie są moje słowa.
1: Podobno właśnie Zetki tak szukają tej pracy i chcą pracować, ale z drugiej strony nie chcą pracować, bo by chcieli więcej pieniędzy. No i tak zamiast pójść pracować za średnie pieniądze, to nie pracują za żadne pieniądze.
0: Ja to rozumiem, no bo zobacz, twoje stare pokolenie na przykład miało jakieś mieszkania, a my biedne Gen Z.
1: Co ty do mnie mówisz w tym momencie?
0: A ty nie jesteś aż tak stary? Przepraszam.
1: No tak. Wy to najbardziej poszkodowani.

0: Ja to jest nowość w Monoradiu. Be Mine i James Hype.
1: Na Red Stage'u będzie.
2: Już o 17 zagramy.
1: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: Na Sunrise Festival w Kołobrzegu?
1: No będzie normalnie na Red Stage'u, James Hype.
0: Nie mogę się doczekać, to jest mój ulubiony kolor. Yeah! Sunrise, jej! A to punktualnie zagramy wam o 17.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: promocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3890.

0: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
9: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
10: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Nawrot długołęka. Nawrot

0: 13,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Co jest grane we Wrocławiu?
3: Dawid Filipowski, zapraszam. Kultowa gra Mortal Kombat ponownie przenosi się do kina. Tym razem ulubieńcy widzów stają do walki w ostatecznych, pozbawionych hamulców krwawych zmaganiach, żeby obalić mroczne rządy Shao Kahna, zagrażające istnieniu Ziemi i jej obrońców. Drugą część Mortal Kombat obejrzycie we wrocławskich kinach Helios. A w Zamku w Leśnicy potańczycie na balu dzikich. To impreza, na której możecie zapomnieć o wszystkim i bawić się na własnych zasadach. Z głośników popłynie specjalnie wyselekcjonowany house prosto z winylowych płyt. Impreza jest przebierana, ale strój nie jest obowiązkowy. Jeśli jednak chcecie, to koniecznie na literę B. Impreza w piątek. W sobotę z kolei wrocławski transformator wypełni się muzą The Prodigy. Zaproszeni DJ-e zafundują wam rave w rytmie drum and bass i breakbeat.
4: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
5: Ula Harczarek on the mic.
6: Nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Była znana m.in. z filmów Pieniądze to nie wszystko, czy Nie ma róży bez ognia Stanisława Barei. Miała 79 lat. Jutro kolejny dzień obniżek na stacjach paliw. Cena diesla spadnie o 9 groszy. Ma kosztować maksymalnie 6,84. O 2 grosze tańsza będzie benzyna 95, maksymalnie 6,28 za litr. A na koniec przywitajmy zimną Zośkę, czyli sporo chłodzenia, deszcz i przymrozki. Załamanie pogody potrwa do piątku, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
7: W kolejnych dniach czeka nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną Zośką. Temperatury w ciągu dnia często nie będą przekraczać 12-14 stopni, a nocami pojawia się ryzyko przymrozków.
6: A od weekendu powoli wkraczamy w letnią pogodę.
5: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu, porozmawiamy o randkach, o błędach na randkach.
8: O, dobrze.
5: Coś się zestresowałeś.
8: Myślałem, że nie wiem, coś mi sugerujesz, czy co?
5: Nie, no co ty. Gamikoj, hej.

0: domu, z pracy. DJ is your second name, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu. A teraz czas na moją autoprezentację, Mikołaj, skup się.
1: Dobrze.
0: Jesteś gotowy? Ja nie widzę tego.
1: Słucham ciebie bardzo uważnie.
0: Dobrze. Nazywam się Iga Dudziuk, mam 26 lat, interesuję się muzyką, mam dwa koty i lubię czarny.
1: Kolor w sensie, dobra.
0: Kolor.
1: Wiesz co, Iga, chyba nic z tego nie będzie.
0: Dlaczego?
1: Bo na naszej pierwszej randce za dużo mówisz o sobie, a rzadko dopytujesz.
0: Aha, jaki jest twój ulubiony kolor?
1: 8. Czekaj, co?
0: Co? No generalnie byśmy nikogo nie poderwali, natomiast mamy mistrza z Love is Blind, który tak dobrze podrywa, że postanowiliśmy o tym wam opowiedzieć.
1: On to robi bez słów.
0: Au, beautiful.

0: na Rydżołu w Meloradiu. Najlepszy tekst na podryw to?
1: Cześć, nazywam się Mikołaj, a ty?
0: W ogóle mam na imię, więc generalnie to masakra.
1: Dobra, dobra.
0: Ale jeżeli wy macie jakieś teksty na podryw, to śmiało, WhatsApp Meloradia. Natomiast my musimy wam przedstawić mistrzów podrywu.
1: No właśnie, bo podobno jest jakiś nowy program. Ja tak. W ogóle bardzo lubię, Iga, w pracy z tobą to, że odkrywam cały czas jakieś nowe durnoty i doceniam jeszcze bardziej ten spokój, który mam u siebie w domu.
0: Ależ to nie są durnoty. Posłuchaj Damiana, który chyba wyrwał na to dziewczynę.
2: Czuję się zaszczycony, że będę tym specjalnym człowiekiem w jej życiu. Fajnie będzie ją wziąć za rękę w końcu i pójść na kepsa, opowiedzieć talerz.
0: Gentleman.
1: Jakby, no, ale ja też bym poszedł na kepsa.
0: Tak, a co powiesz na wypowiedź Jacka?
3: Au.
4: Nice.
3: Au.
4: Au.
3: Au.
2: Au.
3: O mój, nic pęta się obudził.
1: On coś mówi jeszcze oprócz tego, czy tylko au?
0: Generalnie au to jest nowe słowo, które określa wszystko. Miłość, nienawiść, złość.
1: Ale to też już kiedyś było. Widzicie, cały czas przywracacie stare trendy, nawet nie wiecie, że to robicie.
0: Jeżeli wy macie natomiast jakieś pomysły na teksty na podryw, to my przyjmiemy z przyjemnością głosówki i tekstówki przez WhatsAppa Meloradia.

0: to się nazywa Lato w pigułce, Talk to You. Jak ja uwielbiam ten kawałek, tak się podkręca tempo, a my sprawdzamy wasze najlepsze teksty na podryw. Jeżeli chcecie się nimi podzielić, to wbijajcie na meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do WhatsAppa. Przyszły głosówki.
1: No i co tam mamy?
0: Mamy na przykład Kacpra, sprawdźmy.
2: Narzeczoną wyrwałem na taki tekst: masz bardzo ładną mamę, wygląda jak moja przyszła teściowa.
1: No, fajne, ale może być takie obosieczne, nie?
0: To prawda, zobaczmy jak Patty.
3: Podbijam do faceta i mówię: hej, wyglądasz na takiego, który chciałby mnie zaprosić na kawę.
0: Fajne, pewność siebie.
1: Nie wiem, czy by zadziałało.
0: Czemu?
1: No co czemu, bo to ja jestem facetem, więc to ja decyduję, czy działa, czy nie.
0: A co ty taki trudny jesteś?

to promocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florida w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Oh, sometimes I get a good feeling. Krzyczysz. Yeah!

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
2: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Trwajcie, a my sprawdzamy najlepsze teksty na podryw.
1: Uff, no chyba będę musiał szklankę wody zaraz sobie tutaj oporządzić, ponieważ no są suche te teksty. Na przykład, czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia, czy mam przejść jeszcze raz?
0: No dawaj, przejść jeszcze raz.
1: O, a może takie, witaj, twoja uroda jest jak śmieć na orbicie. Wywalona w kosmos.
0: Sugerujesz mi, że wyglądam jak śmieć?
1: To nie ja! To, wiesz co, jak czytam te teksty, to ja się nie dziwię, że my mamy taki przyrost naturalny niski.
0: Boy, you turn me, Felix Jan.

0: w Maloradiu.
1: Czego się tak śmiejecie?
0: Bo dzisiaj sprawdzamy teksty na podryw. Dobrze, że jesteś.
1: Okej.
2: Bo mamy taki dla ciebie jeden. Skonstruowaliśmy specjalnie autorski.
0: Mikołaj, czyń honory.
2: Dobrze, Oluś. Powiedz, czy jesteś gorącym Hiszpanem, bo pociągasz mnie jak Ankę Lewandowską?
1: Aha. Ale to takie z wysokiej półki, muszę przyznać. Ale ja też mam coś dla was.
0: Słuchamy.
1: Uwaga, Iga, ja mam takie personalizowane.
0: Świetne.
1: Iga, kręcisz mnie jak twoja fryzura.
0: Wow.
1: Mikołaj, a to będzie dla fanów Legii Warszawa.
0: Ojej.
1: Podobasz mi się, jak Milecie Rajewiciowi strzelanie goli.
2: Dzięki. Ale kolega. Już o 18
1: zagramy. Can't deny it, Jazzy.
2: On teraz ma kontuzję, dobrze?
0: No ja nie rozumiem, o czym mówicie.
1: No i tyle wystarczy.
0: No to
1: bo to jest męska miłość mnie i Mikołaja.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20. Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
3: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Wadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może cię tam zabraknąć. 23 maja, hala Orion. Bilety na eventim.pl.
1: Po reklamie.
0: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
4: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
5: Polski MSZ skierował do ambasady w USA w Warszawie notę, w której zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren USA. Możliwość zamieszkania ze zwierzęciem coraz ważniejsza dla najemców, wynika z raportu Oto Dom. Na liście priorytetów ten warunek wyprzedził nawet wyposażenie mieszkania w zmywarkę. A na koniec trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską. Wieczorem powalczy o finał Eurowizji. Wystąpi jako przedostatnia. Występ Alicji w szkolnym zespole wspomina wicedyrektor liceum w Siechanowie Robert Widacki. Opiekował się krachbandem, w którym Alicja była jedyną kobietą.
6: Odnalazła się bardzo dobrze. Bardzo szybko nawiązała się między nimi nić porozumienia, współpracy i naprawdę wszystko to przebiegało bardzo sprawnie.
5: Koncert półfinałowy o 21:00.
4: Trzymamy mocno kciuki.
5: Oczywiście.

0: Idę w Melo.
1: No to co, słuchajcie, lecimy z tą końcówką wtorku, a skończymy ten dzień najlepiej jak się da, bo jesteście z Meloradiem, a my wam mocno podkręcimy tempo. Ale Farben i Body Talk, to mam dla was na pewno w tej godzinie, będzie Armin van Buuren i jego In and Out of Love, a zaczynamy od numeru Can't Deny It, to Jay-Z, a ja jestem Pychu, siemano.
0: Meloradio, idę w Melo.

Everybody Talk, to Ale Farben i René Miller w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 9 minuty po 18, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie.

0: Melo, tak podkręcamy tempo. 18:18 na zegarach. Szybka kasa od Melo Radia. No i to jest ten moment, kiedy właśnie wybrałem numer. No i dzwonimy do Patrycji, która mam nadzieję, że odbierze telefon. Czekamy 5 sygnałów. Pierwszy już się pojawił, na Apatii potrzebuje hajsu. No i to na takie miłosne rzeczy bardziej bym powiedział, więc niech to serce mocniej zabije, tak jak bije teraz sygnał telefonu. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
1: Hej, hej.
0: No cześć, Pati. Słuchaj, 200 od Melo Radia. Gdybyś miała dostać, to powiedz, na co byś się wydała?
1: Ostatnio poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
0: A ty w ogóle go znasz? To będzie pierwsze wasze spotkanie, czy jak?
1: Osobiście go nie znam właśnie.
0: Czyli mam ci tak zasponsorować taką pierwszą randkę?
1: Można tak powiedzieć.
0: No to ja nie mam w ogóle serca, żeby zrobić inaczej. Pati, ten dźwięk oznacza, że 200 wylecą do ciebie, a ty leć do bankomatu je wypłacić.
1: Dzięki wielkie.
0: No i tak jak pewnie niejednokrotnie się zdarzycie na gokartach, to mam nadzieję, że wasze serduszka też się tak zdarzą. Szybka kasa od Melo Radio.

Bad Angel, to Anima i Liza w Meloradiu. Jedna z naszych nowości, 27 minut po 18. A wy pamiętajcie, że na wasze wszystkie nowe ulubione hity możecie głosować na meloradio.pl. Już w piątek po 18. 30 Meloradia, wasza lista hitów. Na naszej stronie głosujecie. No i kto wie, być może Anima i Liza powędrują bardzo wysoko w tym tygodniu.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
8: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Smolasty i Trips. To duże oczy w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 18 minut do 19, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Iben. Tego gościa możecie bardzo dobrze kojarzyć z anteny Meloradia z dwóch wielkich hitów. Było Hearts, no i teraz aktualnie Hollow. A tym razem zobaczymy, czy skompletuje hat-tricka i czy zrobiły trzeci numer, który wam się aż tak mocno spodoba. Runaway się on nazywa, no i jak on brzmi? Posłuchajcie sami.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Pitbull i T-Pain w Melo, a za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes. Ten numer punktualnie o pełnej, no a po 19 będę miał też dla was wlotki na Sunrise Festival. Dużo się zadzieje w Melo Radio.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
6: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład trymer Getze & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
7: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Wadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może cię tam zabraknąć. 23 maja, Hala Orion. Bilety na eventim.pl.

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
1: 19 punktualnie na zgarach. Kiedyś o tej porze to się dobranocka oglądała, ale my nie śpimy, my gramy i to bardzo mocno. Gipsy, Win, to na pewno wam zagramy w tej godzinie. Będzie Rudimental i LR z hitem Waiting All Night, a zaczynamy od Eliego Oaksa i jego Breaking Dishes. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Specjalnie dla tych, którzy lubią szybką jazdę. On też ją kocha. Gips i win w Melo. Tak podkręcamy tempo. 8 minut po 19 na zgarach, a za chwilę będę miał coś dla fanów festiwali. Ktoś z was dostanie wlotkę na Sunrise Festival. A to Sean Baker.

0: ale ja kocham końcówkę tego numeru. Ariana Grande i Z to Break Free w Mela. Tak właśnie podkręcamy tempo. Na takim bicie kończymy wtorek. A dużo dobrych bitów będzie też właśnie tam.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Środek wakacji, morze, Kołobrzeg, masa bardzo dobrych artystów, 6 scen, no i wy. I to może nie być tylko opowieść, którą mówię 12 maja, to może stać się rzeczywistością. No bo mamy dla was wlotki na Sunrise Festival, konkretniej mam teraz podwójną wlotkę na ostatni dzień tej imprezy, na drugi dzień sierpnia, na niedzielę. Wtedy wystąpią m.in. Afrojack, Hardwell, Oliver Heldens. No po prostu jaram się maksymalnie, jak sobie już o tym pomyślę, a co dopiero, jak wiem, że mogę kogoś z was tam zabrać. Mam podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival. Jeżeli chcecie ją zgarnąć, to dajcie mi znać, jaki numer jest idealny na zakończenie imprezy i dlaczego. Możecie dać znać pisząc, nagrywając głosówki, ale też możecie zanucić. Czym bardziej kreatywnie, tym lepiej. Czekamy na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. A już teraz gramy. John Summit i Julia Church to Shades of Blue w Melo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Jaki numer jest najlepszy na zakończenie imprezy i dlaczego? Czekam na wasze odpowiedzi. WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.

palcami o wasze kierownice w samochodach. Widzę wszystko. Pitbull, Neo, Afro, Jackie Nair, to Give Me Everything w Melo. Tak podkręcamy tempo, takie klasyki wam gramy. Za to zaraz będzie coś nowszego, tak wam gra Melo Radio. 26 minuty po 20, a już jutro kolejna szansa na to, żeby zgarnąć wylotki na Sunrise Festival. Tam między innymi właśnie Afrojack zagra, ale będzie też masa innych wspaniałych DJ-ów. No a poza tym umówmy się, środek lata i muza elektroniczna nad morzem, no czego po prostu chcieć więcej? A jeszcze więcej, Sunrise Festival będziecie mieli w piątkowe wieczory, bo w ramach biforu przed Dobrym Melo startujemy z nowym programem Sunrise On Air. Będzie playka wypchana gwiazdami, które w Kołobrzegu zagrają tego lata, ale będziecie też mogli zgarnąć wlotki na to wydarzenie. Ja się mega jaram, więc wbijajcie w piątki po 21, a już teraz gram wam zupełną nowość na playce Melo. Calvin Harris i Jazzy, to Satisfy.

0: Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Te kolejki przed pałacem to stoją na zewnątrz.
5: Przed ratuszą też stoją, tak. To my się bardzo cieszymy, zawsze wyglądamy, ojej, stoją. Przed Muzeum Teatru też stoją, no bo ono jest malutkie.
6: Jak ułożyć sobie trasę w noc muzeów, żeby jednak za długo w kolejkach nie stać? Jakie miejsca będzie można w ogóle odwiedzić? O tym u nas posłuchacie. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i zaczynamy jednak od zaproszenia do tworzenia przez Was własnych wydarzeń w ramach wrocławskiego programu Mikrogranty.
7: Marta Konieczna, Wrocławski Instytut Kultury, Mikrogranty.
6: Drugi już w roku nabór do mikrograntów. Kto i z czym może się zgłaszać?
7: Do programu może zgłosić się każdy aktywny mieszkaniec i mieszkanka Wrocławia, ale też nie tylko mieszkańcy, ale osoby, które chcą w naszym mieście działać, aktywizować mieszkańców, mieszkanki, swoich sąsiadów, sąsiadki. Osoby, które mają pomysł na to, jak spędzić wspólnie czas i sprawić, że będziemy trochę bliżej siebie.
6: Ale jak spędzić wspólnie czas na przykład?
7: Aktywnie, to znaczy ucząc się nowych umiejętności, poznając historię miasta, spacerując, warsztatując. Tutaj naprawdę tych rodzajów aktywności, które można zgłosić do programu, jest bardzo dużo. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Ważne, żeby udział osób uczestniczących był aktywny, czyli nie wybieramy samych wykładów lub koncertów, ale właśnie stawiamy na wspólne aktywności, na warsztaty, na coś, co sprawi, że ludzie będą po prostu z nami też działać, będą mogli coś od siebie dać. A z takich formalnych tutaj wymogów, to zależnie od ścieżki. Do ścieżki dla osób fizycznych, grup nieformalnych, może zgłosić się każda osoba pełnoletnia, a także grupy nieformalne, czyli na przykład koledzy, koleżanki, sąsiedzi, również małżeństwa. Jest też ścieżka dla NGO, to są młode organizacje pozarządowe lub takie, które w danym roku księgowym nie przekroczyły wskazanego obrotu, oraz grupy młodzieżowe dla grup od 13 do 21 lat. Te dwie pozostałe ścieżki koordynuje Fundacja Umbrella, a pierwszą z nich Wrocławski Instytut Kultury.
6: To jest dosyć oczywiste dla Wrocławian, którzy będą brali udział w tych wydarzeniach, że to jest ciekawa, fajna sprawa. A dlaczego warto się zgłaszać jako organizator, właśnie pomysłodawca takich wydarzeń?
7: Warto sprawdzić się w działaniu, warto spróbować swoich sił, ponieważ mikrogranty są takim programem, który jest pewną akademią projektową, czyli jeśli mamy jakiś pomysł, zapał, ale przeraża nas na przykład papierologia tak zwana, lub rozpisywanie budżetu, lub przygotowywanie umów, takie kwestie administracyjne, to właśnie ten projekt, ten program jest dla Państwa, żeby się trochę z tym oswoić, bo wszystkie kwestie administracyjne, prawne, załatwianie zgód, to wszystko jest właśnie po stronie organizacji, które koordynują ścieżki, czyli Wrocławski Instytut Kultury i Fundacja Umbrella. Pomaga Państwu się po prostu z tym wszystkim uporać, a Państwu zostawia możliwość działania, integrowania mieszkańców, kwestie merytoryczne, a jednocześnie mogą Państwo podglądać właśnie tę kuchnię projektową, no i czegoś się nauczyć, co później, jak widzimy tutaj po naszych byłych realizatorach, realizatorkach, po prostu owocuje na lata i później widzimy Państwa w kolejnych projektach już samodzielnie.
6: No i są też pieniądze.
7: Oczywiście, że są pieniądze, nie tylko ta pomoc niematerialna, o której już powiedziałam, ale oczywiście pomoc, wsparcie finansowe. W ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych do 10 tysięcy złotych, podobnie w ścieżce dla NGO, a dla ścieżce młodzieżowej do 1000 złotych brutto.
6: Jakie projekty mają szansę na wygraną?
7: Szansa na wygraną ma każdy projekt, który przede wszystkim, jak już wspominałam, w sposób aktywny podchodzi do mieszkańców i mieszkanek, aktywizuje ich. Ale też bardzo lubimy projekty, które pochylają się nad tożsamością danego osiedla, danego obszaru lub po prostu specyfiki osiedla, które na przykład potrzebuje jakichś zajęć. Państwo wiedzą, że nie ma teraz będę wymyślać, na Tarnogaju zajęć z tańca, jeśli są, to przepraszam, ale mogą Państwo zaproponować, że właśnie Państwo z takim projektem chcą coś takiego zaproponować, czego po prostu Państwu i Państwa sąsiadom brakuje.
6: Zaczęliśmy od tego, że to jest drugi w tym roku nabór do mikrograntów. Może wyniki tego pierwszego coś podpowiedzą tym, którzy chcą się zgłosić?
7: Tak, tutaj mogę podpowiedzieć, że w ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych przede wszystkim tańczymy i to tańczymy współcześnie, ale tańczymy też folkowo. Mamy też dużo projektów proekologicznych, upcyklingowych, czyli takich, gdzie na przykład doskonalimy pewne rzeczy już używane, na przykład ubrania, już znoszone, ozdabiamy pięknie i mamy nowe, wspaniałe ciuchy. To takich projektów też jest dużo i one zawsze się cieszą popularnością. No i też proszę nie zapominać, że ten nabór, jak i poprzedni, przypada na miesiące ciepłe, więc wszystko, co dzieje się w plenerze, będzie bardzo chętnie tutaj przyjmowane do naszego programu. Zresztą tutaj dodam, że dodatkowe punkty można uzyskać za wykorzystanie infrastruktury WBO, czyli na przykład jakiejś siłowni pod chmurką.
6: To jeszcze popatrzmy w kalendarz. Do 15 maja nabór. Kiedy wyniki i kiedy realizacja? I czy realizacja tych projektów z pierwszego naboru właśnie się dzieje? Można brać w nich udział? Jak to się w ogóle układa wszystko razem?
7: Kalendarz mikrograntów. 1 maja wystartował nabór. Otworzył się system, który zamknie się dokładnie o 23.59 15 maja. Następnie komisja będzie wnioski oceniać i do 10 czerwca, to jest środa, podamy Państwu wyniki. I później czas na realizację. W ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych od 24 czerwca do 15 września, w ścieżce dla NGO od 1 lipca do 30 września i w ścieżce młodzieżowej podobnie od 1 lipca do 30 września. I rzeczywiście, kiedy już będziemy zaczynać projekty z drugiego naboru, jeszcze będzie taki moment, no krótki co prawda, gdzie te projekty z naboru pierwszego będą się dziać, bo one mogą się dziać do 30 czerwca, więc ten ostatni tydzień, taki niecały czerwca, to jest ten moment, kiedy jeszcze coś się może zazębić. Natomiast przede wszystkim tutaj drugi nabór to jest lato, wakacje, także proszę też zobaczyć, co się będzie działo w mieście.
6: Więcej informacji znajdziecie na facebookowym profilu mikrograntów, a ponieważ zbliża się Noc Muzeów, która już w sobotę 16 maja, sprawdzimy, co się wtedy będzie we Wrocławiu działo.
8: 110 podmiotów, więc rekordowa liczba. Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, Urząd Miejski Wrocławia. Wśród tych podmiotów także wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza Arsze Klasztoru we Wrocławiu, Kotłowni Wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek, więc zajezdnia historyczna. Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną, ale także salę miejskich rajców oraz wyjątkowo także gabinet prezydenta, który na ten dzień będzie otwarty, czyli wszyscy ci, którzy chcieliby doświadczyć tego, w jakich warunkach na co dzień pracuje, funkcjonuje włodarz miasta, są serdecznie zaproszeni. Oczywiście to są takie miejsca, które będą obowiązywały też zapisy. Te zapisy ruszają w terminach, które przy każdym obiekcie są każdorazowo pokazane. Oprócz takich standardowych obiektów będą także liczne wydarzenia. Nocy Muzeów towarzyszy także Biennale, więc liczne wystawy sztuki, performance realizowane przez Akademię Sztuk Pięknych, oczywiście we współpracy z licznymi miejskimi podmiotami. No, bardzo dużo atrakcji, jak zawsze również specjalny transport, który jest realizowany przy wsparciu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego, a więc te zabytkowe pojazdy będą jeździć na kilku trasach, zarówno tramwaje, jak i autobusy. Tu w przypadku autobusów także dzięki pomocy zajezdni, czyli Ośrodka Pamięci i Przyszłości, tego zabytkowego tak zwanego ogórka, który będzie kursował także po wyznaczonych trasach, które dzięki czemu ci, którzy będą chcieli odwiedzić możliwie dużo miejsc tego dnia, będą mieli taką okazję przy wykorzystaniu tego transportu, który oczywiście tego dnia będzie bezpłatny. fajne. Ja uwielbiam tą sferę Muzeum Architektury. To jest jedno także z tych miejsc, które miało rekordową frekwencję w ubiegłym roku. Zresztą wśród takich trzech rekordowych miejsc są trzy ważne muzea. To jest Muzeum Narodowe, Muzeum Miejskie, no i właśnie Muzeum Architektury, pewnie ze względu na specyfikę miejsca, klimat klasztorny, kościelny, bo to piękny obiekt, także bardzo serdecznie tam zapraszam, ale zapraszam do odwiedzenia wszystkich tych miejsc. Pewnie nie uda się 110, ale można sobie wybrać te najbardziej ciekawe, interesujące.
6: Sprawdźmy więc, na co zaprasza jedno z popularniejszych muzeów, czyli Muzeum Miejskie Wrocławia.
5: Muzeum jest przygotowane. Aleksandra Mańczyńska, zastępca dyrektora do spraw administracyjnych Muzeum Miejskiego Wrocławia. Mamy bardzo duże doświadczenie w ogóle, bo od początku, od samego początku tylko istnienia Nocy Muzealnej, my bierzemy w tym udział. Dlatego mamy też duże doświadczenie w tej sprawie i staramy się wykorzystać to doświadczenie do tego, żeby pomimo, że jest tak dużo osób, którzy chcą zwiedzać to muzeum, żeby nie było to też takie uciążliwe, prawda? W związku z tym nie otwieramy całego muzeum. Tutaj będzie otwarte tylko w pałacu, będzie otwarte apartamenty i skrzydło wschodnie, które pokazuje 1000 lat Wrocławia. Nie otwieramy natomiast zachodniego, bo tam już by było ciężko do przeprowadzenia tylu ludzi. Poza tym no to logistycznie trzeba też opracować, prawda? Przychodzą ludzie, każdy musi mieć trochę swobody, musi coś zobaczyć, nie może się tak przesuwać. Także staramy się też przygotować różne takie dodatkowe rzeczy, atrakcje dla dzieci na przykład, które też chętnie przychodzą i też się dziwię, co one o tej porze robią i nie śpią, ale przychodzą, dlatego też nasz dział pedagogiczny przygotowuje w każdym oddziale, bo nasze muzeum przygotowuje noc muzealną i tutaj w pałacu, i w Arsenale, i w Muzeum Teatru tutaj za plecami, i w ratuszu. No i tam w każdych tych miejscach można po prostu przyjść, zobaczyć ekspozycje, które są, ale dlatego tak liczymy na to, że przychodzą ludzie i tak się przeciskają, nie widzą tego dobrze, w związku z tym mamy zawsze nadzieję, że przyjdą, że jeszcze przyjdą raz, żeby sobie dopatrzeć swobodnie, zwłaszcza, że czwartki mamy muzeum bezpłatnie, nasze oddziały, także można przyjść i nawet jak ktoś nie ma po prostu pieniędzy na bilet, poza tym jeszcze też mamy oczywiście różne zniżki dla studentów, uwzględniamy karty nasz Wrocław, inne takie, także no i poza tym też bilety, umówmy się, nie są takie drogie i każdy może z tą sztuką troszeczkę sobie tutaj pobyć, posiedzieć proszę w naszym ogrodzie, pójść do kawiarni, którą tutaj mamy, zjeść sobie serniczek, napić się kawy, tak się zmęczy już każdy tym chodzeniem. Także staramy się, żeby każdemu było miło i żeby tak miło wspominał pobyt w naszym muzeum.
6: Mhm. Czyli w Pałacu Królewskim wystawa stała, a w pozostałych co będzie można zobaczyć?
5: W pozostałych też będą wystawy stałe do obejrzenia. Tu w Muzeum Teatru właściwie będą czynne pokoje Tomaszewskiego, gabinet profesora Deglera. Na dole jest atelier Arczyńskiego, także to będzie czynne. Natomiast w Arsenale mamy wystawę też stałą archeologiczną.
6: Mówiła pani dyrektor o tej masie ludzi, która przychodzi. Państwo generalnie jako muzeum są jedną z tych instytucji, która przyciąga najwięcej zwiedzających chyba w noc muzeów. Te kolejki na przykład przed pałacem to stoją na zewnątrz.
5: Przed ratuszą też stoją, tak, tak. To my się bardzo cieszymy, zawsze wyglądamy, ojej, stoją. Przed Muzeum Teatru też stoją, no bo ono jest malutkie i po prostu my musimy też tak zrobić, że nie możemy wszystkich, którzy przyszli, wpuścić, bo po prostu panie wszystkie są, mają telefony na salach i na przykład dzwonią i mówią, żeby zwolnić trochę, prawda? Żeby ci, którzy, no bo to nie każdy idzie równym tempem, no to wiadomo jest, że trzeba, żeby nie wszystkie osoby były jednocześnie, bo to też to nie ma sensu, nie? Jeżeli w ogóle nikt nic nie zobaczy.
6: Nazwa Noc Muzeów, ale to nie tylko noc. Wydarzenia zaczynają się wcześniej.
8: Tak, Noc Muzeów, oczywiście to dosyć symboliczna nazwa. Pierwsze wydarzenia już w okolicy południa, to są te wydarzenia warsztatowe, przygotowane z myślą właśnie o dzieciach. Ostatnie tak naprawdę późną nocą, więc tutaj ta rozpiętość czasowa też jest bardzo duża. Można sobie to tak zaplanować, żeby rzeczywiście te kilkanaście miejsc przynajmniej tego dnia czy tego wieczoru odwiedzić. Nigdy nie policzyliśmy dokładnie frekwencji w takim ujęciu, żeby były liczone konkretne osoby, które biorą udział w tych wydarzeniach. Natomiast liczba odwiedzin jest dosyć imponująca, bo ona przekracza 100 tysięcy. Przy założeniu oczywiście, że jedna osoba może tych odwiedzin mieć kilka. Najczęściej odwiedzane miejsca to jest około 5 tysięcy odwiedzin w ciągu tej jednej nocy, więc dla wielu instytucji też jest to doskonała okazja do tego, żeby się zaprezentować możliwie największej liczbie uczestników. I raz jeszcze warto powtórzyć to wydarzenie, które jest całkowicie bezpłatne dla wszystkich uczestników i jest to okazja rzeczywiście, żeby za darmo po prostu wejść do cudownych przestrzeni naszych muzeów.
6: Noc muzeów we Wrocławiu i oczywiście w innych miastach w sobotę 16 maja.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Bardzo młodzi będą rozwijać swoje kulturowe pomysły. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zamek we wrocławskiej Leśnicy został właśnie operatorem programu Bardzo Młoda Kultura. W jego ramach tytułowi Młodzi z Dolnego Śląska będą mogli realizować swoje inicjatywy z zakresu kultury. Jak wiadomo, no w dobie tych smartfonów, jakkolwiek boomersko by to nie zabrzmiało teraz, ale w dobie po prostu smartfonów, mamy telefon blisko nas, tam jest wszystko, no to łatwo wybierać te szybkie rozwiązania niż skorzystać z oferty jakiejś instytucji. No i teraz organizatorzy chcą sprawić, żeby dla tej młodzieży ta druga opcja stała się równie atrakcyjna.
13: Paweł Kamiński, dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych Zamek.
12: Ośrodek OPT, właściwie Zamek, w skrócie został regionalnym operatorem takiego wyjątkowego programu Bardzo Młoda Kultura. No i co to oznacza dla tej dolnośląskiej młodzieży?
13: To się okaże. Program rzeczywiście jest wyjątkowy z wielu powodów. Po pierwsze, jest to program wieloletni, ponieważ obecna jego edycja, tak jak i poprzednie, będzie trwała 3 lata i w tym roku startujemy. Pracujemy cały rok 2027 i 2028 i to jest wyjątkowość tego programu, bo nie jest to sytuacja, w której otrzymujemy grant, tak, i w ciągu 2 miesięcy go realizujemy, rozliczamy i koniec. Wyjątkowe też jest to, że ten program jest dedykowany przede wszystkim młodzieży. Młodzież jest taką grupą, która jest... przyciągnięcie jej do instytucji kultury jest pewnym wyzwaniem. Młodzież ma specyficzny sposób skorzystania z kultury. Korzysta z niej bardzo aktywnie, ale trochę na własnych zasadach. Zresztą całkiem niedawno we Wrocławiu przy okazji Forum Narodowego Obserwatorium Kultury były prezentowane badania, tak, z których to jasno wynikało, że uczestnictwo w kulturze przez młodzież, no niejako omija instytucje. I ten program ma na celu takie podmiotowe włączanie młodzieży do kultury, czyli taką sytuację, w której młodzież nie jest tylko konsumentem treści czy propozycji wypracowanych przez osoby dorosłe, ale sama wymyśla, tak, co chciałaby zrobić, a my jakby tworzymy warunki do tego, żeby taka inicjatywa kulturalna mogła się ziścić.
12: Ja przepraszam, przerwę. A jak ta młodzież będzie zgłaszała te pomysły? Tak w praktyce?
13: W praktyce będzie można to zgłosić przez formularz elektroniczny, ponieważ od początku czerwca będziemy prowadzili nabór takich partners lokalnych, czyli takich minimum 3 osób, które będą miały jakiś pomysł na działanie. Przy czym nie chodzi o to, żeby od razu mieć gotowy pomysł. Chodzi o to, żeby trochę jakby znać swoje środowisko, orientować się też w jakichś jego zasobach, takich kulturowych, historycznych i mieć pomysł na to, jak chce się działać, a nie koniecznie co chce się zrobić. Do tego dojdziemy, ponieważ ten projekt zakłada, że każde takie partnerstwo będzie przeprowadzało tak zwaną mikrodiagnozę lokalną i dopiero w oparciu o wyniki tej mikrodiagnozy będzie opracowywać tą inicjatywę kulturalną.
12: Czyli troszeczkę też tak, że ta młodzież, a w ogóle możemy określić ten wiek, bo młodzież to dla każdego różny przedział wiekowy.
13: No mówimy tutaj raczej o takiej młodzieży nastoletniej, a nawet starszej.
12: Mm-hmm. No i dobra, i właśnie ta młoda publiczność będzie troszeczkę pracowała z tą starszą, więc taka wymiana chyba doświadczeń.
13: O to chodzi, tak. I zależy nam na tym, żeby osoby dorosłe, animatorzy kultury, edukatorzy pomogli tym młodym ludziom odnaleźć się w tej sytuacji i stworzyć inicjatywy kulturalne, które będą interesujące właśnie dla młodzieży.
12: A jeżeli mielibyśmy pomóc tej młodzieży, bo ten zakres pomysłów wydaje mi się, że może być całkiem duży, to jakbyśmy mniej więcej określili, co to mogłoby być, albo jakie są zasady, jeżeli chodzi o regulamin.
13: To mogą być wszelkie pomysły, inicjatywy kulturalne. Nie chodzi nam i nie zależy nam na takich inicjatywach, no nazwijmy to rekreacyjno-sportowych, choćby z tego powodu, że ten projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast tutaj jest bardzo szeroka gama. Mogą to być cykle warsztatów, może być to stworzenie na przykład przedstawienia, może być to cokolwiek z jakiejkolwiek dziedziny sztuki. Kluczowe jest to, żeby to młodzież stworzyła tą inicjatywę. Oczywiście nie musi tego robić sama, otrzyma wsparcie zarówno takie merytoryczne, no jak i na końcu finansowe.
12: A czy może być to grupa młodzieży, która jest, nie wiem, koordynowana przez jakąś starszą osobę? Mam na myśli, nie wiem, jakąś grupę taneczną, czy chociażby właśnie warsztaty, które no gdzieś od tej odgórnej strony prowadzi jakaś starsza osoba, ale głównie biorą w niej udział te młode osoby.
13: Może tak być i w przypadku osób niepełnoletnich nawet oczekujemy, że będzie taka osoba dorosła, która będzie tę grupę reprezentować. Też może być tak, że młodzież po prostu znajdzie sobie na przykład lokalną instytucję kultury i umówi się z nią i wskaże jako właśnie taką instytucję wspierającą i wówczas zaaplikuje do nas, zgłosi się z taką propozycją i ta instytucja będzie pełniła taką funkcję instytucji parasolowej.
12: Mm-hmm. A ile tych partnerstw w sumie będzie?
13: Co roku będzie 6 partnerstw na terenie całego Dolnego Śląska. Może nie jest to dużo, ale no z perspektywy 3 lat mówimy już o większej liczbie zarówno partnerstw, jak i osób, które będą w to zaangażowane. Zakładamy, że takie partnerstwa to będą minimum 3 osoby.
12: Właśnie, na terenie całego Dolnego Śląska, no i już wiemy, że w planach nie tylko ta stolica naszego regionu.
13: Zdecydowanie. Ten program ma charakter regionalny. My też we wniosku mocno wyakcentowaliśmy to, że Dolny Śląsk jest takim najbardziej zróżnicowanym kulturowo regionem i zależy nam na tym, żeby te inicjatywy, które powstały, żeby one w jakiś sposób czerpały z dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Dolny Śląsk ma charakter takiej mozaiki kulturowej i chcemy, żeby te inicjatywy do tego nawiązywały.
12: Mhm. A ten harmonogram, jeżeli chodzi, wracając już do naszego Wrocławia, jak wygląda ten harmonogram we Wrocławiu?
13: We Wrocławiu spotkamy się 14 maja w klubokawiarni Recepcja przy Ruskiej 46. To jest przestrzeń należąca do Wrocławskiego Instytutu Kultury, który również jest naszym partnerem w programie.
12: 3 lata. Czy 3 lata to dużo, żeby zrealizować całkiem pewnie może wymagające projekty?
13: Myślę, że to jest sporo czasu na to, aby w jakiś sposób rozpoznać te zasoby w regionie, żeby zidentyfikować osoby i grupy, właśnie te partnerstwa, które mają potencjał. Ten projekt ma taki charakter procesowy. Na starcie robimy diagnozę edukacji kulturowej w całym regionie. Przez cały okres programu będziemy ewaluować jego działanie i na końcu w ostatnim roku napiszemy z tego raport ewaluacyjny. Warto dopowiedzieć, że ten program, to już jest kolejna jego edycja. On był realizowany w różnych wersjach, bo też jego zasady się nieco zmieniały. Dla mnie jest to w pewnym sensie powrót, ponieważ ja miałem przyjemność współrealizować ten program w pierwszej edycji, w drugiej edycji byłem jego koordynatorem, w trzeciej edycji niestety nie miałem z nim nic wspólnego, a teraz no, kieruję instytucją, która została operatorem programu.
12: Mm-hmm. To może jeszcze kulisy, jak to się stało, że Ośrodek Postaw Twórczych Zamek został właśnie tym operatorem?
13: No między innymi dlatego, że ja, ale także inne osoby z zamku mieliśmy dobre doświadczenia z tym programem, to po pierwsze. Po drugie, że jakby zawsze dostrzegaliśmy deficyt takich działań o charakterze regionalnym, również o charakterze takim sieciującym. Dolny Śląsk, tak, zwłaszcza jeśli chodzi o środowisko animatorów, kultury i edukatorów. Dolny Śląsk się tym różni od innych województw, że nie posiada posiada Dolnośląskiego Instytutu Kultury, który pełniłby taką funkcję właśnie integrującą środowisko i rolę parasolową w stosunku do tych małych gminnych czy miejskich instytucji kultury w regionie. Inne województwa mają, tak? I my trochę wchodzimy w tą rolę. Zamek jest instytucją miejską, ale jego potencjał, jego znaczenie zdecydowanie wykracza poza rogatki Wrocławia. Stąd zdecydowaliśmy, że złożymy wniosek i podejmiemy to wyzwanie.
12: Wrocław chyba też ma potencjał ten kulturowy. Wydaje mi się, że też dla tej młodzieży. Wrocław mówi się, że jest tak otwarty i tutaj dużo się dzieje i oczywiście troszeczkę nieobiektywnie, ale mieszkając we Wrocławiu widzimy, co się dzieje na co dzień i ta młodzież chce się rozwijać i jest tu spory potencjał, żeby takie czy inne pomysły tutaj realizować.
13: No bardzo liczymy na to, że we Wrocławiu zawiąże się przynajmniej jedno partnerstwo, które będzie z nami współpracować w programie. W przeszłości również tak było i we Wrocławiu były realizowane bardzo ciekawe inicjatywy w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.
12: Wiemy jakie? Czy możemy teraz zdradzić?
13: Tak, to dość zamierzchła historia, natomiast była bardzo ciekawa inicjatywa realizowana na Nowym Dworze. Druga inicjatywa dotyczyła sztuki współczesnej. Było ich co najmniej kilka, naprawdę ze świetnymi efektami, no ale to miało miejsce już ładnych kilka lat temu. Wrocław jest bardzo bogatym kulturowo miejscem, ale nie zapominajmy, że Dolny Śląsk jest najbardziej zróżnicowany i najbogatszym kulturowo regionem w Polsce. I perspektywa Wrocławia jest nieco inna i wystarczy pojechać do Jeleniej Góry, Legnicy czy Wałbrzycha i okazuje się, że tam też są wspaniali ludzie, wspaniałe instytucje i bogate dziedzictwo.
12: Jednym chyba też z takich ważnych aspektów tego programu, przynajmniej w tym roku, jest troszeczkę zaangażowanie tej młodzieży po pandemii.
13: Na pewno ta sytuacja postpandemiczna jest sporym wyzwaniem. Rzeczywiście duża część młodzieży w jakiś sposób prywatyzuje uczestnictwo w kulturze i nie korzysta z kultury w sposób wspólnotowy, nie korzysta z kultury, z tej oferty instytucjonalnej. Młodzieży najczęściej wystarcza do kontaktu z kulturą smartfon i słuchawki. To między innymi ujawniły te badania, o których wspomniałem, zrealizowane pod kierownictwem profesora Marka Krajewskiego. Nam zależy na tym, żeby młodzież wciągać do gry, tak? Nie mówimy im odłóżcie smartfony, ale mówimy im zapraszamy do współpracy i podzielcie się tym, co robicie fajnego i zróbmy coś razem.
12: Mhm, to jakbyśmy mieli zachęcać tą młodzież w taki, nie mówię, że młodzieżowy sposób, ale może jest coś, co ich szczególnie zachęci, żeby wziąć udział, żeby po prostu się nie bać i spróbować.
13: Na pewno nie ma się czego bać, ponieważ każde partnerstwo otoczymy opieką. Każde partnerstwo po pierwsze będzie miało swojego mentora, który będzie z nim pracował i to są osoby bardzo doświadczone w animacji kultury, we współpracy z młodzieżą również. Każde z partnerstw otrzyma pakiet szkoleń, z którego będzie mogło skorzystać. Będzie również wsparcie badacza, który pomoże zrealizować tą mikrodiagnozę lokalną. To nie będą jakieś bardzo zaawansowane badania, raczej badania o charakterze animacyjnym, które nie będą trudne w realizacji, ale pozwolą właśnie na pogłębienie wiedzy o lokalnym środowisku. Oczywiście będzie wsparcie merytoryczne, organizacyjne. No i na końcu budżet do dyspozycji partnerstwa w kwocie 20 tysięcy złotych.
12: Mhm, a w sumie tam jest chyba 800 tysięcy, jeżeli się nie mylę.
13: Dotacja Narodowego Centrum Kultury to jest 750 tysięcy złotych. Wartość programu w ciągu 3 lat to jest 900 tysięcy złotych, ponieważ 50 tysięcy złotych rocznie musimy zapewnić z wkładu własnego dzięki uprzejmości naszego organizatora, czyli miasta Wrocławia.
12: Mhm, to na podsumowanie, żeby każdy zapamiętał, do kiedy można się zgłaszać.
13: Nabór wystartuje 1 czerwca i potrwa do 21 czerwca, natomiast wcześniej warto skorzystać z naszego wsparcia, warto skorzystać ze spotkań informacyjnych najbliższe już 14 maja na na Ruskiej 46, kolejne 22 maja w Wałbrzychu w Starej Kopalni i ostatnie w tym cyklu 26 maja w Galerii Sztuki w Legnicy.
12: Wracając jednak do Wrocławia, to jeśli chcielibyście dowiedzieć się dokładniej, jak może wyglądać to wasze uczestnictwo w tym programie Bardzo Młoda Kultura, o czym dziś z Pawłem Kamińskim, czyli reklama.
0: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
14: I to razem przyjemnie spędzić czas.
15: Ale pachnie!
0: Spróbować czekolady.
14: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
15: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
16: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

0: eterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Czy przedsiębiorcy z Wrocławia i Dolnego Śląska wykorzystują albo planują wykorzystywać drony i w jakich branżach? Co z powstałą prawie rok temu wrocławską Doliną Dronów? Tak, o dronach będziemy mówić i na te pytania spróbujemy odpowiedzieć. Przy okazji tego, że od września cztery wrocławskie szkoły ponadpodstawowe otwierają klasy dronowe.
5: Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, Lotnicze Zakłady Naukowe Wrocław, dyrektor. To będzie innowacja pedagogiczna, z którą ruszamy. Oczywiście mamy już opracowany program, mamy drony, mamy trenażery lotów. Celujemy w klasę dwuzawodową, technik mechatronik, technik automatyk. Dlaczego? Dlatego, że potrzebna jest taka ogólna wiedza techniczna i to bardzo taka ścisła, żeby można było powiązać i te zasoby elektroniki z programowaniem, z pilotażem.
6: Witam, Robert Mangold, jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Lotniczych Zakładach Naukowych. Te zajęcia będą się przede wszystkim odbywały z praktyki, czyli będą to loty. Uczniowie będą przygotowani także do zdania egzaminu, który będzie polegał na tym, żeby zdobędą uprawnienia do możliwości kierowania lotami. Część teoretycznie będą to zajęcia związane z meteorologią, z prawem lotniczym, natomiast część praktyczna przede wszystkim no i bezpieczeństwo, higiena pracy, jak również kwestie związane z przygotowaniem uczniów do pilotowania dronami. Przewidzieliśmy również w tej innowacji pedagogicznej część związana z reperowaniem dronów, przygotowaniem ich do dalszego użytku i takie kwestie związane również z takimi mechatronicznymi, elektronicznymi rzeczami, więc także będą poruszane również te kwestie w tej innowacji.
7: Taki dron składa się z wielu części elektronicznych. Stefan Hałat, nauczyciel zespołu szkół nr 1 we Wrocławiu. Jest tam płytka sterująca, silniki, kamera, jest też przekaz radiowy, prawda, żeby operator mógł widzieć obraz i sterować tym dronem. To nasi uczniowie będą również poznawali podstawy elektroniki, żeby mogli samodzielnie takiego drona zmontować. Miasto wyposażyło przyszłe placówki w zestawy dronowe. Są to takie plecaki, w których mamy podstawowe podzespoły, takie jak dron, okulary, dzięki którym możemy widzieć to, jak widzi dron przez kamerę. Dodatkowo posiadamy również zestawy naprawcze do tych plecaków. Dzięki temu będziemy mogli wymieniać podzespoły, które wchodzą w skład tych dronów.
5: Ze względu na to, że nasi pasjonaci, tutaj nauczyciele, którzy od kilku lat prowadzą takie zajęcia, do tej pory nieobowiązkowe, bo to były zajęcia rozwijające pasję i z tymi dronami mieliśmy już wcześniej do czynienia. Niemniej jednak odpowiadamy na potrzeby rynku rozwijającego się i myślę, że to jest ważne, żeby te systemy bezzałogowe nie mogły funkcjonować, to potrzebne są do tego kadry. My dajemy taką kwintesencję tej wiedzy, takie są nasze założenia, żeby uczeń kończący klasę, czyli za 5 lat, miał podstawy do przystąpienia do egzaminu, który będzie kończył się uzyskaniem uprawnień pilota dronów. Jest to egzamin na chwilę obecną rekomendowany i który się zdaje w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Czyli my mamy ten wkład merytoryczny, praktyczny, dajemy zielone światło, natomiast jak uczniowie wykorzystają to, co my im chcemy zaproponować, to już jest w ich podejściu, w ich zaangażowaniu, w ich zainteresowaniu.
4: Kto się sprawdzi w takich dronowych specjalizacjach? Jakie cechy charakteru, umiejętności trzeba mieć, żeby być dobrym?
6: Przede wszystkim jest to spokój, prawda, zrównoważona osoba. No i przede wszystkim cierpliwa. Związane jest to przede wszystkim z bezpieczeństwem no i takim no, dobrą pracą, prawda, związaną ze skupieniem. Czyli przede wszystkim osoby, które są otwarte na nowe innowacje techniczne. No i przede wszystkim spokój, ponieważ jak wiemy, pilotowanie dronów wiąże się również z zmiennymi warunkami atmosferycznymi, z różnego rodzaju takimi sytuacjami skrajnymi, więc tutaj przede wszystkim patrzymy na te również cechy uczniów.
4: Czyli można to porównać tak jak piloci samolotów tych tradycyjnych?
6: Tym bardziej, że to są te same organy, te same instytucje, które również nadają te uprawnienia dotyczące bezzałogowych statków powietrznych.
4: Czy wrocławscy i dolnośląscy przedsiębiorcy już potrzebują specjalistów od dronów?
8: Tak, z tego względu, że pewnie mało kto wie, że są takie branże, które bardzo potrzebują ze względu na to, że drony ułatwiają pewnego rodzaju działania. Mariusz Szebrowski, wiceprezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Ja podam tylko taki jeden przykład. Spotkałem się z przedsiębiorcami, którzy już to wykorzystują, przede wszystkim w dużych powierzchniach firm logistycznych. Proszę sobie wyobrazić, gdzie mamy setki palet, prawda? I dotychczas, no jak to życie, te palety trzeba było liczyć ręcznie, prawda? Czy przez wskaźniki, tak? A dzisiaj dron, który jest odpowiednio przygotowany, może nie tylko szczytywać, liczyć, ale i nagrywać, prawda? No i w tym momencie po pierwsze ułatwia, jeżeli chodzi o przede wszystkim liczenie, ale po drugie to też jest bezpieczeństwo. Ludzie, którzy przemieszczają się na różnego rodzaju platformach, drabinach, wózkach, widzieliśmy wielokrotnie różnego rodzaju nieszczęśliwe zdarzenia. Ponadto tutaj nie jesteśmy w stanie po prostu, jeżeli chodzi o inwentaryzację, bo to głównie o tym mówię, nie jesteśmy w stanie zgubić tych palet, prawda? I jest to szczegółowe, dokładne liczenie, a poprzez nagrywanie możemy to utrwalać i wykorzystywać, jak to się mówi, w każdej przyszłości. Także drony to, tak jak mówimy, że my jako przedsiębiorcy oczekujemy wykwalifikowanych młodych ludzi, pasjonatów, podkreślam, ale nauka podąża do przodu i kompetencje przyszłości na pewno też będą ukierunkowane przede wszystkim na ten zawód.
4: Branża logistyczna, jakie jeszcze branże?
8: Wszystkie branże też związane z bezpieczeństwem, bo my bardzo często odnosimy, że bezpieczeństwo to zapewniają nam służby mundurowe, ale chodzi o to kwestię, że drony mają bardzo szerokie wykorzystanie. To, co powiedziałem, umiejętność nagrywania, umiejętność przekazywania informacji. Ja chcę powiedzieć, że bardzo potrzebne jest również wykorzystanie na szlakach komunikacyjnych i na szlakach kolejowych. Tak? Nie będę sięgał dalej, ale proszę Państwa, ktoś będzie musiał przede wszystkim zabezpieczać te szlaki kolejowe, a w przyszłości to nie chodzi tylko, żeby to był mundurowy człowiek, który pracuje, ale również tam jest możliwość wykorzystywania wiedzy analitycznej, wiedzy rozpoznawczej, a także wiedzy, która będzie przydatna, no przede wszystkim w szerokim zakresie, jeżeli chodzi o obsługę tych dronów i powierzchni przemysłowych, powierzchni logistycznych. Także wykorzystanie jest bardzo szerokie, jeżeli chodzi o tę kwestię. Nie mówiąc już o tym, że spotykamy się z przedsiębiorcami, którzy naprawdę w bardzo malutkich biznesach również wykorzystują te drony.
4: No właśnie, bo mówimy tak trochę w czasie teraźniejszym, trochę w czasie przyszłym. Tak. Czy to takie wykształcenie związane z dronami, z techniką dronową, budowaniem dronów, to już jest konkretny zawód, którego przedsiębiorcy we Wrocławiu na Dolnym Śląsku szukają? Czy to jest jakby część obowiązków?
8: W tej chwili to jest jeszcze rozproszone, dlatego ta nasza inicjatywa z ubiegłego roku, tak jak powiedziałem, no ja jestem bardzo usatysfakcjonowany, że to jest kontynuacja. My w naszej strategii, dzisiaj to mówiliśmy o tym wycinku strategii, bo tak naprawdę to my chcemy, żeby najlepsi absolwenci szli do szkół wyższych. I w naszej strategii i w tym liście intencyjnym podpisanym w ubiegłym roku, łącznie wspólnie z Politechniką Wrocławską, Akademią Wojsk Lądowych, Portem Łukasiewicza, no to chodzi o to kwestię, żeby ta wiedza była kontynuowana. Więc ja mówiłem o takich szczeblach, że te zainteresowania to już powinny być objęte w szkołach podstawowych. Szkoła średnia to jest rozwój zainteresowań i pasji, a studia to już jest przyszły zawód. Więc tutaj my mówimy o tym cyklu około 10-letnim. I jeżeli takie osoby trafiają później na rynek pracy, to one są w pełni wykwalifikowane. To już jakby działania państwa, oczywiście Ministerstwa Edukacji, Nauki, prawda, powinny być ukierunkowane na to, żeby był w przyszłości taki konkretny kierunek w szkołach średnich czy na studiach i zawód operator drona. Tu wracając jeszcze do tego, co pani powiedziała, no samo też wykorzystywanie w przemyśle filmowym, fotografowaniu. Dron widzi z powietrza nawet z kilku kilometrów więcej, czy z kilkuset metrów, jak człowiek z powierzchni poziomej. To samo, nie ukrywam, stoimy wielokrotnie w korkach na terenie ulic i my widzimy maksymalnie 10 samochodów przed sobą. Drony, które są w powietrzu, przekazują do centrum zarządzania, prawda, i informacje i obraz z odległości kilku kilometrów. Także możemy sobie również planować, jeżeli chodzi o te działania. Geodezja, tak? Czyli geodeci, którzy wykonują również swój zawód. Oni też potrzebują informacji, ale nieraz nie muszą się przedzierać przez trudne warunki, byśmy powiedzieli to naturalne, a dron może nam przekazać to informacje. Natomiast jak my ją wykorzystamy, to właśnie wszystko będzie zależało, jak edukujemy swoich właśnie przyszłych operatorów, tych młodych ludzi, którzy będą mieli odpowiednie umiejętności. Sam zawód, tak jak to powiedziałem, operator drona, bez umiejętności analitycznych, bez koncepcji, bez zrozumienia, to jest tylko pewnego rodzaju fragmentem. Tutaj potrzeba nam przede wszystkim osób, tak jak powiedziałem, z pasją, zainteresowaniem, którzy będą tę wiedzę zgłębiać, poszerzać i mam nadzieję, że jeszcze stworzą niektóre rozwiązania, o których my dzisiaj nie wiemy.
4: W czerwcu ubiegłego roku powstała Wrocławska Dolina Dronów. Projekt łączący urzędników, biznesmenów, naukowców i wojsko. Gdzie jest z nim Wrocław prawie rok później?
9: Bardzo ważne jest, że całe przedsięwzięcie funkcjonuje w ramach Bezpiecznego Wrocławia. Ewa Wolak, przewodnicząca Komisji Edukacji i Młodzieży Rady Miejskiej Wrocławia. I w ramach Bezpiecznego Wrocławia, na przykład, to jest jeden z przykładów, tak? Otrzymaliśmy środki finansowe na realizację zadań związanych z ustawą OC i OL, obrona cywilna i ochrona ludności, gdzie również inwestujemy środki finansowe w zakup dronów, tak? Bardzo ważne jest, aby też ci młodzi ludzie, wszyscy ci, którzy chcą się dzisiaj nauczyć obsługi dronów, żeby mieli gdzie się nauczyć tej obsługi dronów i ważne, żeby też zdobyli certyfikaty. Dzisiaj to jest tylko Urząd Lotnictwa, a to na to potrzebne też są środki, aby opłacić tą certyfikację. Ale wiemy też, że na przykład MPWiK posługuje się dzisiaj właśnie za pomocą dronów, monitorowaniem terenów wodonośnych. Wszystko, co wiąże się z bezpieczeństwem wodnym, bezpieczeństwem w zakresie też poszukiwania ludzi, monitorowania kolei. To jest wszystko to, co po prostu jest w ramach dronowych przedsięwzięć. Ale ważne właśnie ze względu przede wszystkim bezpieczeństwa dzisiaj. Jesteśmy w szkole, więc jeszcze raz podkreślę, że nie można realizować żadnych przedsięwzięć, jeśli nie mamy kadry. I na tym nam bardzo zależało, kiedy rozmawialiśmy o powstaniu i przedsięwzięciach związanych z dronami, kiedy tworzona była ten projekt Wrocławska Dolina Dronów. O to zresztą zabiegali też przedsiębiorcy, bo mamy firmy, tak, ale firmy, nawet jest firma wrocławska, która te drony buduje, tak, ale potrzebuje kadry, a dzisiaj jest ogromne zapotrzebowanie. Ja powiem jeszcze jedną ważną rzecz, bo też złożyliśmy wniosek razem z panem Mariuszem Gaskiem i z panem Mariuszem Żebrowskim do Urzędu Miasta, aby we Wrocławiu odbyły się zawody dronowe, to międzynarodowe zawody. Może one będą tylko lokalne, ale to zobaczymy, związane z właśnie uczestnictwem młodych ludzi, czy to będą szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i być może studenci. Może zrobimy to w projekcie, powiedzmy sobie, też poza wrocławskim, żeby wzmacniać zainteresowanie dronami i taką chęć do po prostu też obsługi tych dronów. Bo dzisiaj bardzo ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że to związane jest z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, ale też no, jest to przyszłość po prostu. Znaczy przyszłość już właściwie jest teraźniejszością, ale no, ważne jest to.
4: Dodam jeszcze, że nie tylko uczniowie klas dronowych będą mieli dostęp do tych statków bezzałogowych w szkole. Miasto już wyposażyło w zestawy dronowe 9 wrocławskich szkół. Do tej pory szkolenia z ich obsługi przeszło mniej więcej 300 uczniów i nauczycieli.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Siemka, siemka, tutaj Julka Drobiszewska. Nie wiem, czy macie plany na weekend od 15 maja, ale właśnie wtedy warto wybrać się do Długołęki. Po raz kolejny ruszą tam dni gminy, no ale wbrew temu, co może sobie teraz pomyśleliście, nie będą to klasyczne dożynki, a 3 dni porządnego imprezowania. W planach koncerty, tańce, warsztaty, będzie co robić. Zresztą posłuchajcie.
11: Cześć, witam Was. Nazywam się Kuba Makis Michalski. Jestem organizatorem wydarzenia Dni Gminy Długołęka Rytmy Integracji.
10: Widzieliśmy się jakiś czas temu, to troszeczkę miesięcy minęło i rozmawialiśmy o tamtej edycji, więc mogę powiedzieć, że dzisiaj o drugiej w naszym wydaniu, no i rozumiem, że ta pierwsza się mocno przyjęła. Ja w sumie chyba byłam na miejscu, więc widziałam, że sporo osób było.
11: Tak, jak najbardziej się przyjęła. Fajnie, że jakby zrobiliśmy sobie tą flagową nazwę Rytmy Integracji. Także jedziemy z tym dalej, powtarzamy to. No, jakby nie zwalniamy tempa, będzie tylko grubiej.
10: To jak grubo będzie? Bo może zacznijmy od tego, kto zagra, bo te koncerty to coś, co przyciąga.
11: To prawda, no, ludzie tak naprawdę oczekują naprawdę wysokiego poziomu koncertów. Teraz z 2 dni przeżyliśmy na 3 dni, także bawimy się od 15 do 17 maja.
10: Cały festiwal.
11: Dokładnie, można tak to nazwać. To co, może powiemy trochę o harmonogramie, o naszych głównych gwiazdach, także w piątek 15 na scenie pojawi się Makis, czyli ja, o 19.30 gram.
10: A to może poczekaj, zacznijmy właśnie od tego, skoro już tu jesteś, no to osobiście to warto wspomnieć. Co w twoim wydaniu?
11: W moim wydaniu będę rapował tutaj z przyjacielem nasze autorskie utwory. Poprzedzi to Festiwal Kolorów, także będzie tego dnia bardzo kolorowo. Zapraszamy pod scenę, bo będzie grał DJ. Można takie proszki nabyć, zakupić sobie. Też takie proszki będziemy rozdawać. Będą jakieś małe konkursy ze sceny, także będzie naprawdę muzycznie, tanecznie i kolorowo. No, zaraz tam po mnie po 19.30 wejdzie Imi, też znakomita wokalistka, która generalnie współpracuje ze Smolastym. No i właśnie też odkryją od razu karty, bo zaraz po Imi zagra też Alien i Mighties. Też można, myślę, że takich dwóch raperów, których znani są przede wszystkim z utworu takiego dosyć viralowego VIP. No i na koniec, no tak jak mówię, odkryłem karty, zagra Smolasty.
10: Czyli rozumiem, że ten piątek będzie taki bardziej młodzieżowy, bo rap to wiadomo, chociaż no nie będę generalizować, ale myślę, że szczególnie tych młodych dorosłych przyciągnie.
11: Tak, dokładnie. Tym bardziej, że stosunkowo późno zaczynamy tę imprezę, bo startujemy o godzinie 17, no ale to wiadomo, jak to w piątek. Ludzie też często 16-17 kończą pracę, także zaczynamy w ten sposób, ale tak, chcemy, żeby było właśnie stosunkowo tanecznie, popowo, hip-hopowo, też dla młodzieży, no bo w sobotę, jak możemy już przejść do soboty, trochę zmieniamy klimat, będą trochę cięższe jakby brzmienia, ponieważ zaczynamy już o godzinie 14 na głównej scenie od koncertu zespołu Apokalipsa. To jest taki właśnie też metalowo-rockowy zespół. Zaraz po tym zagra Łydka Grubasa, także jest ciekawie. Później zagra wieczorem Gabriel Fleszar. No i na koniec gwiazda wieczoru, myślę, że każdemu doskonale znana, pani Agnieszka Chylińska.
10: Zdecydowanie i tutaj już wiem po rodzinie, że nie tylko tych młodych przyciągnie, ale też te rodziny, też wiadomo, sobota, więcej czasu, jest weekend, rodziny starsze, a właściwie wszystkich. To jeszcze niedziela.
11: Jeszcze niedziela. No niedziela też mamy niesamowitych headlinerów. Zaczynamy na pewno od Wiktora Dyduły. Następnie pojawi się też legendarny zespół Wilki. Niedzielę zamyka Margaret.
10: No to już wiemy, że będzie grubo. Faktycznie festiwal z tego wyszedł, taki muzyczny. No ale to nie tylko muzyka, ale też będzie sporo się działo. To teraz wróćmy może do tej soboty. Co tam będzie? Sporo w ogóle ogólnie chyba będzie tańca, a jak już wiemy, a przynajmniej ja wiem, ty tańczysz i masz z tym dużo wspólnego, dlatego pewnie też ten taniec się pojawi.
11: Tak, właśnie dlatego jak tam pomknęliśmy tutaj o headlinerach, to chcemy też powiedzieć, że stawiamy drugą scenę, tak jak robiliśmy na pierwszej edycji Rytmów Integracji. Oczywiście ta scena nazywa się Scena Dance i tego dnia w sobotę na scenie pojawią się występy naszej szkoły, z którą współpracujemy z Artiom. Będą to występy naszych prowadzących. Będą też pokazy tańca na szarfie ze Szkoły Akrobatyki Powietrznej i generalnie każdy może wziąć udział, bo będą poprowadzone również tego dnia warsztaty z hip-hopu oraz z modern jazzu.
10: A to będzie jakoś wiekowo się rozdzielało? Myślę o tym na przykład o akrobatyce, bo wiem, pracowałam w takim miejscu, tam głównie dzieciaki, ale może tych dorosłych zainteresuje.
11: Jakby robimy to wszystko dla każdego wieku, także zapraszamy. Każdy, kto chce spróbować swoich umiejętności, może nauczyć się jakiegoś krótkiej choreografii, no to może się z nami dobrze bawić i nie ma żadnych podziałów.
10: A sportowo?
11: Sportowo w sobotę zaczynamy od turnieju siatkówki plażowej, także też zapraszamy do kibicowania. Będzie też strefa Ninja Spot, to jest taka, w sumie też nawiązaliśmy ciekawą współpracę, gdzie będzie można jakby spróbować swoich sił na przeszkodach, rurkach, także trochę się będzie pod tym względem działo. Będzie oczywiście też dużo rzeczy dla dzieci, bo będą też warsztaty, będą specjalne strefy, będzie strefa pojazdowa, gdzie będą elektryczne autka jeździły, ale też nie chcę zapomnieć i powiedzieć o tym, że tego dnia będzie strefa zdrowia. Zapraszamy od 10 do 14, aby kobiety mogą się zbadać w cytobusie. Również będą szkolenia z pierwszej pomocy, będzie strefa NFZ, strefa Stowarzyszenia Osób z Chorobą Nowotworową, gdzie będą przeprowadzone wszelakie warsztaty profilaktyczne. Także jakby każdy znajdzie coś dla siebie, a zarazem może też się czegoś nauczy.
10: To ja zahaczę o to zdrowie. Czy to jest coś, co faktycznie przyciąga? Bo wydaje mi się, że no wiadomo, jeżeli takie akcje dzieją się chociażby w centrum jakimś handlowym, to jest tak, że jesteśmy na zakupach i jest większa motywacja, żeby zrobić to tu, teraz, bo jesteśmy, a inaczej jak mamy zadzwonić, inaczej jak musimy umówić termin, to wydaje mi się, że będzie coś, co będzie też przyciągało.
11: Myślę, że tak, tym bardziej wszystko jest bezpłatne. Myślę, że warto mieć świadomość i jakby cały czas doszkalać się w pewnych kwestiach. Naprawdę te strefy są prowadzone przez ludzi, którzy podchodzą do tego z pasją i sercem, także naprawdę zapraszamy, bo jest okazja, można za darmo i zrobić badania i czegoś się nauczyć. Nigdy nie wiadomo, co jakby przyjdzie w życiu i jest czas, więc można skorzystać z tego, tak?
10: Warto chyba też wspomnieć, że jeżeli się nie mylę, to chociażby w tym cytobusie od razu, jeżeli, może nie w cytobusie, ale przy okazji takich badań, jeżeli na przykład jakaś, wiadomo, no nie, tutaj kolokwialnie mówiąc, grubsza sprawa, no od razu nie wyjdzie, ale jeżeli coś zaniepokoi te osoby, które badają, to chyba, jeżeli się nie mylę, są kierowane dalej.
11: Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o badania w cytobusie, będzie można jeździć tam później, odebrać sobie, także zapraszamy, badajmy się, dbajmy o swoje zdrowie i bądźmy świadomi.
10: Fakt, warto się badać. No i będziecie mogli to zrobić już od 15 maja, bo właśnie wtedy ruszają Dni Gminy Długołęka, Rytmy Integracji. A co jeszcze zaplanowano na tych kulturaliach? Wracamy do jednego z organizatorów, Kuby Michalskiego. Nie wiem, czy wspomniałeś, to może już mniej temat zdrowotny, chociaż troszeczkę też zumba będzie, bo nie pamiętam, czy padło.
11: Tak, zumba będzie, aczkolwiek zumba będzie też na scenie dance, tylko że w niedzielę. Jeśli chodzi o niedzielę, przygotowaliśmy też oczywiście jakby działania na drugiej scenie dance i zaczynamy generalnie dzień od 14 jogą na trawie. Także każdy, kto chce się trochę wychillować, wyciszyć, serdecznie zapraszamy. Potem właśnie przyspieszamy zumbą. Następnie będą występy też ze szkoły Arti, która z nami współpracuje, z akrobatyki. Będzie też Akademia Tańca Musicalu. Będą występy koła tanecznego pani Izy Markiewicz-Stefanowskiej ze szkoły w Długołęce. I na koniec, może nie tanecznie, ale zakończymy działania sceny dance przed Wiktorem Dedułą krótkim koncertem Łucji Skibniewskiej.
10: A kto to jest? Znaczy, bardziej myślę o tym, że słuchacze pewnie nie kojarzą, a chciałabym, żeby mniej więcej ten gatunek muzyczny padł.
11: Łucja Skibniewska generalnie jest osobą, która grywa sobie tutaj na scenie we Wrocławiu. Nieraz też miała okazję wystąpić Vertigo. Także lubi klimaty soulowe, R&B. Także zapraszamy, bo będzie miała solowy występ z gitarą. Łucja bardzo pięknie śpiewa i mam nadzieję, że przybędziecie i będziecie wspierać Łucję przed koncertem Wiktora Dyduły.
10: No to jeszcze warto, żeby słuchacze

0: warsztaty stricte plastyczne. Na pewno będzie jakieś ograniczenia, aczkolwiek tak, zaplanowaliśmy wszelakie warsztaty i też strefy i strefy partnerów, które też będą prowadzić wszelakie warsztaty, że każdy coś dla siebie znajdzie i na pewno nie będzie się nudzić i na pewno długo czekać.
1: Ruszają też, albo ruszyły właściwie, juwenalia. Czy myślicie, że przyciągniecie też właśnie tych młodych, dorosłych studentów? Tutaj padło kilka takich aktywności, które mogą do nich docierać.
0: Myślę, że tak. No tak naprawdę jakby z imprezy na imprezę działamy coraz szerzej. No wiadomo, jeśli chodzi o artystów, no to też jakby trzymamy wysoki poziom i uważam, że nie chcę oczywiście się porównywać z juwenaliami. Nie chcemy, aczkolwiek nie schodzimy z poziomu, wręcz dodajemy kolejnych rzeczy. Chcemy, żeby każdy znalazł coś dla siebie, bo jakby też na przykład mówiąc o strefie na przykład gastronomicznej, która będzie zdecydowanie większa niż na rytmach, na ostatnich rytmach integracji, i strefa wystawców będzie coraz większa i będą zabawki do kupienia i po prostu będzie tyle rzeczy, że ja teraz jakbym miał sobie właśnie pomyśleć o tym, no to jeszcze myślę, że moglibyśmy tutaj godzinę gadać, tak?
1: To skoro mówimy o tej imprezie, to warto wspomnieć, że dużym plusem jest to, gdzie się dzieje. Oczywiście w zależności od pogody, ale jest to miejsce, do którego można dotrzeć w taki, że tak powiem, piękny sposób, to znaczy z pięknym otoczeniem, i też samo miejsce jest duże i daje duże możliwości.
0: Tak jest. Jest to Park Szczodre, zrewitalizowany park. Jest to miejsce piękne, historyczne. Naprawdę polecam do zapoznania się z historią tego miejsca. I jakby z racji, że też to miejsce jest duże, to staramy się na maksa wykorzystać jego potencjał, tak? To jeszcze może napomknę na temat tego, jak dojechać. Oczywiście...
1: Właśnie, tych to było kolejne pytanie.
0: Tak, to właśnie dokładnie tych zmotoryzowanych, no to zachęcam do tego, aby oczywiście nie przejeżdżali autami, ponieważ tego dnia niestety park zamykamy. Będą specjalne parkingi w kilkunastu miejscach, gdzie będzie można zostawić auto. Tam można zostawić swoje auto i stamtąd będą jeździły busy, które będą zabierały do parku. To jest jedna z możliwości. Jeśli chodzi o koniec imprezy, też zapraszamy do tego, żeby albo właśnie pojawić się na nogach, czy przyjechać taksówką. Z parku też będą odjeżdżały taksówki, bo organizujemy to w ten sposób, że chcemy bardzo dużą ilość taksówek zorganizować i też z przystanków przy Parku Szczodrym będą odjeżdżały po prostu wielkie ilości busów, które będą jechały w stronę miasta i wyrzucały ludzi, czy to na Psim Polu, czy na Kromera, żeby dalej mogli po prostu wracać w swoje miejsce.
1: Mm-hmm. Czyli tych nie tylko, jak wspomniałeś, z Psiego Pola, bo to blisko Długołęki, ale tych z całego Wrocławia oczywiście zapraszamy, bo tak jak mówisz, ta komunikacja będzie sprawna, po prostu.
0: Tak. No, dlatego tak to staramy się usprawnić, żeby gdzieś tam po największych koncertach te busy zabrały jak największą ilość osób i żeby wszyscy po prostu bezpiecznie wrócili do domu. Też oczywiście zachęcamy do tego, ponieważ bardzo jakby koło Parku Szczodre, gdzie się wchodzi do Parku Szczodre, też jakby 10 minut, czy tam 12 minut, można powiedzieć, na nogach jest dworzec PKP, tak? Także też można przyjechać pociągiem.
1: To na podsumowanie, bo myślę, że słuchaczy już zachęciliśmy, a tak z perspektywy organizacji, bo jak wspomniałeś, nie 2, a 3 dni. Czy te 3 dni są trudniejsze do realizacji, czy wręcz przeciwnie?
0: Są na pewno, bo no wiadomo, jeden dzień mniej, no to no teoretycznie, no praktycznie mniej roboty, aczkolwiek...
1: Trzeba skondensować.
0: Tak jak mówię, ale rozwijamy się i po prostu względem poprzedniej imprezy jest jakby coraz więcej atrakcji, więcej się dzieje, więcej stref jest, także parking będzie po prostu, Park Szczodre będzie zepchany na maksa. Tym bardziej, tak jak mówię, strefa gastronomiczna będzie wielka. Oczywiście zapomniałem napomknąć, że będzie też Luna Park, tak?
1: To bez dla tego dzieci by się,
0: ważne. A nie tylko dla dzieci, okay. ponieważ będą tam też tak ekstremalne niektóre atrakcje, że myślę, że każdy, kto lubi adrenalinę, też może spróbować swoich sił i dobrze się bawić, nawet będąc dorosły.
1: Jeśli więc ostatnio brakuje wam adrenaliny albo zwyczajnie dobrej zabawy, no to od 15 maja możecie tej pierwszej i drugiej zaznać na kulturaliach w Długołęce. Jak mówił jeden z organizatorów, Kuba Michalski, którego też zresztą, jak już wiecie, usłyszycie na scenie w tym rapowym wydaniu, Park Szczodre, gdzie odbędzie się ten event, daje duże możliwości, no więc jedynie trzymamy kciuki za ładną, tak się mówi, pogodę.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w

0: sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
1: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Coraz bliżej do wydarzenia pod hasłem WROW Showcase, czyli do festiwalu dla tych lokalnych artystów z Dolnego Śląska. Do 29 maja, bo właśnie wtedy rusza ten event, no będziecie pewnie u mnie regularnie bombardowani tym tematem. Nie bez przyczyny, bo osobiście uważam, że to impreza, która może zmienić wasze życie. Poznacie tam mnóstwo osób, no a jak wiadomo, nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie. No a do tego wszystkiego czeka na was multum wiedzy. O tym organizatorka Ola Kubera.
4: Takie tematy, które nie tylko tym osobom z branży mogą przypaść do gustu. Myślę o tym warsztacie skupionym na muzyce alternatywnej i na mainstreamie.
5: A, czyli porównanie tych piosenek, tak?
4: Mm-hmm.
5: Jasne, dobra. No to tutaj mówimy o anatomii piosenki, czyli czym się różni ta alternatywna od mainstreamowej. I o tym opowie nam Kuba Antkowiak. No bo jest to ciekawe, nie? Czasem mamy takie poczucie, że w kółko słuchamy tej samej piosenki.
4: No szczególnie wspomniałaś w radiu.
5: Tak, tak.
4: Na którym jesteśmy oczywiście.
5: Tak, ale bardziej miałam na myśli, szczerze mówiąc, playki.
4: Okej, okay, to też.
5: Na przykład z nową muzą, że przy ósmym numerze nie wiesz, czy to jest ósmy, czy piętnasty, bo jest jakiś trend, który teraz jest trendy. Mm-hmm. Wiem, że powtarzam, ale jakby celowo. No i tak się zastanawiasz. Mm-hmm. Więc właśnie Kuba też przez swoje doświadczenie potrafi wyłapać, co jest tym trendem, a co jest fajne, że jest jakąś odmianą. Ale oczywiście też zostawi miejsce na dyskusję, bo no wiesz, to jest muza, to każdy może czuć trochę inaczej, więc on na pewno wskaże, czym to się różni i tak jak mówisz, nawet dla laika może być to ciekawy temat. No takie zgłębienie trochę, nie? Tych naszych rozkmin jako słuchaczy, jako muzyków, jak chcemy być postrzegani, jak my jako słuchacze coś odbieramy. Wiesz, możesz sobie myśleć, że coś jest odkrywcze, a później ty tego słuchasz, znaczy muzyk sobie myśli, potem ty tego słuchasz i masz takie ej, przecież już 20 zespołów tak gra, nie?
3: Okej, okay, ale to nie będzie takie też porównanie, że coś jest złe, coś jest dobre. W sensie chodzi mi o to, czy tą alternatywę będzie się tak wrzucać w te hasło, że to jest pozytywna mainstream niekoniecznie, czy jeszcze nie wiesz?
5: Wiesz co, tyle co znam Kubę, to nie będzie raczej negatywnie, po prostu będą wskazywane różnice, no i wiesz, wybierasz, co ci pasuje. No jakby mainstreamowe piosenki z jakiegoś powodu takie są. Statystycznie, matematycznie można by założyć, że po prostu podobają się większej liczbie osób i to jest totalnie okej. Okay. No pytanie, co ty chcesz przekazać, nie? Jakby, żeby nie wiem, może trochę zwiększyć świadomość, no po prostu mieć to poczucie, co jest uznawane za alternatywne, co za mainstreamowe, ale no na pewno nie będziemy tam wytykać, nie, że ta mainstreamowa, bo ta jest mainstreamowa, więc jest zła.
3: No tak, bo modne jest być alternatywką tak zwaną.
5: Tak, no ale to ze skrajności w skrajność nie ma co dokładnie też wpadać, więc myślę, że raczej porównawczo po prostu.
3: Dobra, kolejna rzecz to coś, co już zdradzę, że rozmawiałyśmy przed samym wywiadem, bo mnie to o tyle zaciekawiło, że też pokazuje, jak bardzo ten, to środowisko jest może nie tyle, co zgrane, nie tyle, co, bo nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że po znajomościach, ale pokazuje, że osoby, które do was przychodzą, się rozwijają, bo myślę o tym, że będzie rozmowa z Piotrkiem. Piotrkiem, którego wydaje mi się, że moi słuchacze też poznali przy okazji pierwszego WROW-a dla tych młodych słuchaczy, a jeżeli nie poznali, no to właśnie. Kim jest Piotrek? I dlaczego u was wystąpi?
5: Dokładnie.
3: Może nie wystąpi, ale będzie z nim rozmowa.
5: Będzie jego wystąpienie, czyli
3: no
5: się zgadza.
3: Tak. No zgadza
5: tak
3: się.
5: Mowa o Piotrku Paduszyńskim, czyli naszym, no chcę powiedzieć lokalnym pianistom, ale no już nie tak lokalnie działa.
3: Tak jak powiedziałam, rozwijają się uczestnicy.
5: Tak, i to jest jakby zaczynek do tej naszej rozmowy, no bo my Piotrka znamy od kilku lat, znamy go też z innych projektów i naprawdę podoba nam się to, jak prowadzi tą swoją ścieżkę kariery, jakby tak jako odbiorca ja czuję, że to jest w zgodzie z nim. To nie jest wcale takie łatwe, bo wiesz, zawsze się mówi o sukcesach, a nikt nie liczy tych godzin ciężkiej pracy, a wiemy też, że Piotrek wykonał po prostu te godziny, żeby potem móc ogłosić, że gra 5 koncertów na przykład pod rząd. Więc tak, Piotrek Paduszyński, pianista, tutaj się będę posiłkować bio, żeby nic nie przekręcić. Niezależny pianista, kompozytor, który konsekwentnie buduje własny język muzyczny, tworzy utwory w filmowej, ilustracyjnej aranżacji opiera je o akustyczne pianino oraz o pozytywkę. To też możliwe, że słyszeliście o tym, że jakiś
4: to
5: chłopak pozytywka, z pozytywką...
4: Tak, to szczególnie myślę, że...
5: Grał właśnie na dużych koncertach podczas męskiego grania, grał też z Fukajem, z Zalią albo z zespołem LOR, więc...
4: Ja nie wiem, mogę palnąć głupotę, ale nawet nie wiem, czy nie było coś z PZ-em?
5: Właśnie też mi się wydaje, że jakieś...
4: Mam, świta mi coś w głowie.
5: Połączenie światów.
4: Tak, ale te nazwiska, które... pseudonimy, które podałaś, to już słuchaczom myślę, że są na pewno bliskie.
5: Tak, dokładnie. Więc no fajnie posłuchać, jakie on miał pomysły. Też mam wrażenie, że bardziej chodzi o nastawienie, nie? I o to, żeby zbudować sobie plan i wiedzieć, co jest dla ciebie ważne w tej drodze muzycznej. Bo nie łudźmy się, to nie będzie instruktaż, że zadzwoń tu, zrób to i uda ci się tak samo jak Piotrkowi. Ale myślę, że każda taka rozmowa pomaga, żeby samemu się nastawić, po prostu otworzyć może też na inne metody poszukiwania kontaktów w branży. No wiesz, po prostu przez doświadczenie czasami, innych możemy
4: tak,
5: się trochę
4: tak,
5: nauczyć.
4: Tak, bo czasami brakuje komuś takiego zapalnika do działania, bo są osoby, które są dobre po prostu i muzycznie naprawdę można obiektywnie, jakkolwiek w muzyce, jeśli mogę tak mówić, ale obiektywnie po prostu ich muzyka może trafić do jakiegoś grona odbiorców, ale nie potrafią tego zrobić i brakuje im kogoś, kto wskaże im drogę.
5: Tak, masz rację, ale też wydaje mi się, że może trochę tak powiem spaść maska u Piotrka, że może się komuś wydawać, że same sukcesy i tak dalej, a może powie coś takiego, że ej, słuchajcie, no ja też mam zły dzień, też jest tak, że wysyłam maile, nikt na nie nie odpisuje i no po prostu musicie trwać w swoich postanowieniach, tak, i robić, więc to tak jak mówisz, to może być taki bodziec, zapalnik, trochę taka otucha, no wiesz, to nie jest łatwa branża, więc fajnie po prostu zbierać różne metody, pomysły i próbować, ale tak jeszcze follow up do ciebie, no to wiesz, niby talent się obroni sam i wystarczy, no ale obie wiemy, że nie, dlatego nie ujmując oczywiście, bo Piotrek jest mega utalentowany, ale myślę, że gdyby nie jego ciężka praca, no to nie byłoby o nim artykułów.
4: Wiele czynników, żeby dojść na swój szczyt, albo żeby do niego dążyć i jakieś te małe sukcesy po kolei zdobywać. A co będzie jeszcze, co już wiemy, że będzie?
5: Trzecia z ogłoszonych już aktywności, to będzie warsztat, tak. Od uczestnika koncertu do fana, czyli jak zbudować fanbase na koncertach. O tym opowie nam Rafał Marczak, który przeprowadzi też tą rozmowę z Piotrkiem, o której było przed momentem. To jest taki warsztat, który odbył się na Zetce w tym roku, bo Rafał w bardzo taki obrazowy sposób pokazał, jakie mogą być modele promocji. Posiłkował się oczywiście zespołami, z którymi współpracuje, czyli na przykład Pola Hobot i Adam Baran, Jan, The Casino, ale znowu, to nie jest tak, że zróbcie dokładnie to samo i będzie to samo, tylko bardziej otwarcie w głowie skrytek, nie? Że ej, dobra, to my mamy fajne to. To może jakąś inną umiejętność kogoś z zespołu po prostu połączymy, nie? I no i właśnie jak siedzieliśmy sobie na Zetce my jako organizatorzy, to pamiętam Jędrzej do mnie podchodzi po tym warsztacie i mówi, to weź zróbmy, spytajmy go, czy na dużym festiwalu by mógł. No i podeszliśmy, zapytaliśmy, bo to nadal są rzeczy, które też trochę starszakom się przydadzą, nie? To nie o to chodzi, że on tłumaczył, co to jest promocja, tylko po prostu pokazywał różne pomysły, metody, trochę tak psychologicznie też w to wszedł, że po prostu no musimy jakoś zaciekawić tego odbiorcę i przyciągnąć go do siebie jako artyści.
4: Ale chyba też właśnie w duchu idei festiwalu, czyli myślę o tym, że tak jak przed chwilą rozmawiałyśmy, niektóre osoby od razu chcą wejść na ten duży szczyt i chcą osiągnąć coś, do czego prawdopodobnie albo nigdy nie dojdą, jakkolwiek źle by to nie brzmiało, albo dojdą w troszeczkę mniejszym wydaniu. Chodzi mi o to, że czasami trzeba wiedzieć, że zamkniemy się w jakiejś niszowej, powiedzmy tej naszej publice.
5: Tak, ale to wcale nie musi być złe.
4: Nie, to nie jest złe.
5: Bo to jest zaufana publika, która wraca, z którą budujesz relacje i też jakby na to stawiał nacisk Rafał. No oczywiście nie chcę tu spoilerować, przyjdźcie i usłyszycie sami. Ale no na pewno relacje ponad reklamę, o tak to zróbmy w slogan, nie? No wiesz, no każdy człowiek ma potrzeby, ta muzy jest tyle na świecie, że możesz włączyć cokolwiek, więc musisz trochę się postarać, żeby akurat odbiorca wybrał twoją muzykę, tak? I to nie chodzi o triki marketingowe, tylko bycie w kontakcie z tymi odbiorcami, ale bycie też w zgodzie z samym sobą, nie? Czyli no jak nie kręci cię robienie rolek, to ich nie rób tylko dlatego, że to jest trend, bo to i tak się nie sprawdzi, nie? Bo wyjdzie, że jest to nieautentyczne w twoim wydaniu.
4: Dokładnie.
5: Więc takie różne triki, które myślę, że po prostu otworzą głowę, nie?
4: To nie wszystko, a warto wspomnieć, że warto was śledzić, bo festiwal, jak już wspomniałyśmy, troszeczkę trwa, to nie jest jeden dzień i na pewno jeszcze coś się pojawi.
5: Tak, będzie 9 aktywności tych głównych, plus, no już jakby chciałam powiedzieć legendarne, tradycyjne speed meetingi, czyli networking party, tak to nazwijmy.
4: Na którym można zdziałać czasem więcej niż występując na scenie.
5: Tak, dokładnie. Plus jakby taki psychologiczny i społecznościowy booster, tak? Żeby, no, trzeba się pozbyć tremy, nieśmiałości, po prostu mówić o sobie i no zawsze kogoś się pozna, kto przyda się w przyszłości, nie? Ale oczywiście to jest skrót myślowy, gdzie, która relacja zaprocentuje.
4: Ale dzięki temu tak dodam tylko, że słuchacze akurat niektórych może nie poznać. Znali, o których dzisiaj wspomniałyśmy, ale poznali za to Angie, z którą miałam okazję rozmawiać na dużym WROF-ie rok temu, albo chociażby Villas, która co prawda no może nie była bezpośrednio na WROF-ie, ale też ma z wami coś tam wspólnego.
5: Tak, w ramach naszych aktywności, zresztą chyba 4 składy, które występowały podczas cyklu Włącz się na nowe, są teraz w line-upie WROF-owym, także też myślę, że fajnie, że to znaczy, że tworzą, rozwijają się i ten progres jest zauważalny, ale wracam do konferencji, bo znowu tutaj bajdurze. Speedy, one-on-one to też dobra formuła, żeby naprawdę skupić się na rozmowie i przedstawić swój projekt. Wróci też formuła dobrego wywiadu w praktyce. No to jest taka wprawka, żeby spoko się czuć przed mikrofonem. Poszłabym w to, jakbym była artystą, bo sama na sobie widzę, że
4: no tym bardziej artyści, tak. Mają dużo kropek w głowie i próbują to połączyć w sprawne zdania, to na papierze oczywiście to wszystko jest łatwe i pisząc jakąś, załóżmy, piosenkę, to jest łatwe, tak, ale tak. Już wypowiedzieć się na ten temat i zrobić to w sposób klarowny dla odbiorcy, to nie jest do końca tak, nie przekłada się jedno na drugie.
5: Jasne. I tak samo wiesz, jak piszesz post na Facebooku, to nikt nie wie, ile razy go edytowałaś, a tutaj można coś palnąć albo właśnie loguje ci coś w głowie i jest kiepsko. Ale też chodzi o takie zwykłe obycie, po prostu w tej sytuacji rozmowy, wywiadu, no zawsze trochę stresującej. No jakby ja sama widzę po sobie, nie, że moje wywiady 3 lata temu, a teraz jest różnica po prostu. Więc to jest super okazja, no bo to będą, że tak powiem, prawdziwi dziennikarze, właśnie Kuba Antkowiak, Ewa Bujak, więc no wiedzą, jak prawda, przeprowadzać wywiady. Trzeciego rozmówcy jeszcze nie zdradzę, bo chcę tutaj zostawić znak zapytania, żeby śledzić właśnie nasze następne ogłoszenia. Więc może tak w telegraficznym skrócie, bo tak jak mówię, więcej szczegółów można znaleźć na naszych socialach. No to tak, oprócz tego, o czym mówiliśmy, chcemy jeszcze się skupić na zdrowiu psychicznym w branży muzycznej. Jak pewnie zauważyłaś, zawsze się staramy, żeby te psychologiczne tematy też jakoś pojawiały się.
4: Przeplatały.
5: Tak, w tych naszych konferencyjnych tematach. I właśnie o zdrowiu psychicznym w branży muzycznej opowie nam Ewa Bujak, bo jest też współzałożycielką fundacji Brzmi Zdrowo. Oni tam robili takie duże ankietowe badanie, no i trochę chcemy posłuchać o tych wynikach, o tym, co wyszło jakby od aktywnie działających muzyków, jakie są ich największe bolączki w związku z pracą z muzyką, ale tu jakby ja trochę też jeszcze do końca nie wiem, bo tu Ewa będzie sterem, żeglarzem i okrętem, więc poczytacie, albo po prostu można przyjść w ciemno. Na koncerty też czasem warto iść w ciemno, bez, albo na filmy, bez oglądania trailerów, więc można po prostu wpaść.
3: Wpaść zdecydowanie warto na Festiwal Dolnośląskiej Muzyki WROF Showcase, który ruszy już od 29 maja. Razem z jedną z organizatorek, Olą Kuberą, omówiłyśmy dziś tę część warsztatową, a właściwie to jej część, no bo na WROF-ie pojawi się multum wiedzy, no i taki nasz jeden program raczej jest za krótki na całość tego harmonogramu. No ale tak jak mówiłam, jeszcze spokojnie ode mnie o WROF-ie na pewno przed samą imprezą usłyszycie, więc na razie zachęcam, by zaglądać na media społecznościowe wydarzenia, bo tam pełne ogłoszenia wraz z line-upem.
2: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
8: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: No hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Przypomnę wam, że we wrocławskim ZOO trwa remont terrarium. Ale uwaga, władze ogrodu pochwaliły się już pierwszym efektem. Co to jest? W lewej klatce schodowej pojawił się nowy mural, którego powstanie, tak jak sobie przypominam, zapowiadałam, jak pierwszy raz w ogóle wspominałam o tym remoncie. Słuchajcie, na ścianie zamieszkał kameleon Lamparci. Nie wiem, czy to coś wam mówi, ale muszę powiedzieć, że mural, sam mural jest kolorowy, no i rzeczywiście zdobi budynek. A co w sumie zmieni się w terrarium? Przypomnijmy sobie.
9: Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa za Wrocław.
4: Z tych pozytywno-negatywnych wiadomości to też duża rzecz, bo remont terrarium, a o tym remoncie to pamiętam, że mówimy od X czasu. Negatywno pozytywna wiadomość, no bo wiadomo, remont to jakieś utrudnienia, ale później będzie zdecydowanie tam lepiej i dla zwierząt, i dla odwiedzających.
9: My się bardzo cieszymy z tego remontu terrarium, dlatego że będzie szansa na nie tylko powiększenie wybiegów dla zwierząt, ale na poprawę jakości zwiedzania dla naszych gości i będzie winda. A ta winda umożliwi zwiedzenie chociażby motylarni osobom z niepełnosprawnościami czy matkom z dziećmi, no, ale w związku z tym czekają nas utrudnienia. Pierwszy etap zakłada właśnie budowę szybu windy, ale to w drugim etapie tych prac. Na razie to jest rozbiórka zarówno takich miękkich ekspozycji, potem wybiegów, jak i w efekcie rekonstrukcji stropu. Tutaj mowa o stropie w prawym skrzydle, czyli tak naprawdę w zachodniej części budynku. Tutaj będą prace konstrukcyjne na konstrukcji, która ma no ponad 100 lat grubo i piwnica i cały strop piwnicy tutaj jest objęta tymi pracami. Z punktu widzenia zwiedzającego, którzy do piwnicy dostępu nie mają, no to po prostu wiąże się to z utrudnieniami na parterze, ale także konstrukcja pierwszego piętra będzie wzmocniona, czyli właśnie w tej samej części budynku cały ten pion po prostu będzie podlegał renowacji, wymiana instalacji, zarówno elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, i czyli no taki zakres, który odświeży właściwie od podstaw, od konstrukcji całą tą część budynku, a w efekcie te ekspozycje, które tam zostaną odtworzone, będą trochę większe, czyli zwierząt będzie trochę mniej, ale będą miały trochę więcej do dyspozycji, więc inne rodzaje gatunków będziemy mogli tam przedstawić liczniej i to będzie przeznaczone dla waranów konkretnie. Natomiast w związku z tym remontem na razie są wygrodzenia i warto śledzić właśnie te tabliczki w terrarium, gdzie wejść można, gdzie nie można. Jak jedna klatka schodowa jest zamknięta, to jest wejście drugą, ale po prostu zawsze jest jakaś czynna i zawsze można na to piętro wejść, także trzeba po prostu zobaczyć na miejscu, jak to wygląda. Tutaj te prace będą płynne, aż docelowo nawet nie będzie przejścia z części tak zwanych smoków Indonezji do terrarium. Natomiast to będą takie cykliczne zamknięcia. Szczegóły są też na naszej stronie internetowej. Natomiast to jest pierwszy etap. W drugim, to już za parę lat, chcielibyśmy termomodernizować cały ten obiekt. Tym marzy nam się też remont dachu. Tutaj koszt będzie dopiero szacowany. I rzeczywiście jest to inwestycja z dużym rozmachem, bo to już mowa o kilkudziesięciu milionach złotych z pewnością, jeżeli chodzi o cały ten zakres. No też jest to ujęte w takim wieloletnim planie. Jest to jedna z tych inwestycji, która trochę potrwa, ale jest konieczna i też podyktowana zarówno takim komfortem zwierząt, jak i tym, żeby o te instalacje ten strop zadbać.
4: Ten pierwszy etap to, bo tutaj padło hasło o na przykład tych zwiększonych wybiegach, no to można podsumować, że, bo wiadomo, drugi etap, tak jak tutaj wspomniałaś, no jest jednak duży, na pewno będzie spektakularny pod względem też kosztowym, ale myślę o tym pierwszym etapie. On też dla samych zwiedzających no będzie widoczny.
9: Tak, ten pierwszy etap zupełnie odmieni oblicze terrarium, dlatego że wygląd tych ekspozycji będzie zupełnie nowy. Będzie właściwie całe nowe skrzydło, bo ta winda też zmieni trochę układ konstrukcyjny, będzie wydzielona po prostu w prawej klatce schodowej ta winda. No i same ekspozycje także będą wyglądały inaczej, odświeżone będzie będzie też szata edukacyjna oczywiście tam na miejscu, a potem no mamy nadzieję, że to się rozniesie na całość terrarium, bo reszta również będzie w podobnym klimacie, w podobny sposób remontowana. No ale to też jest ogromny gmach i tak naprawdę będą to prace rozłożone na wiele lat i cieszymy się, że już się rozpoczęły, a ich efektem będzie poprawa jakości zwiedzania i o wiele więcej ekspozycji dostępnych dla naszych zwiedzających i bardzo się cieszymy, że zmieniamy się dla Was.
4: Mm-hmm. To jeszcze jedna taka mała rzecz, oczywiście bez wchodzenia w grubszą historię, ale chyba tak też dla uświadomienia, bo ten remont jest ważny, gdyż budynek no jednak jest stary już.
9: Budynek jest naprawdę wiekowy, ma sto kilkadziesiąt lat, więc jest to już spory kawałek i no nie oszukamy natury po prostu zużycia pewnych elementów, dlatego że są takie normy wytrzymałości materiałów i no nie oszukamy rzeczywistości. Po prostu czasami trzeba wykonać przegląd instalacji, ich wymianę i to nie jest ani nic nadzwyczajnego, ani nic niespodziewanego, ani nic, co nas jakby zaskoczyło. Wynikało po prostu z takich planowanych prac, które już na szczęście rozpoczęliśmy i cieszymy się, że będziemy ten etap prowadzić stopniowo. Oczywiście te utrudnienia są tylko chwilowe, bo docelowo będzie naprawdę pięknie i będzie to terrarium służyło przez kolejne tyle lat. Mamy nadzieję bez takich większych zmian konstrukcyjnych i to wzmocnienie jest też ze względu na to, że no oczywiście są tam terraria, jest tam także do zrobienia winda, więc kompleksowo potraktowaliśmy tą całą sprawę i właściwie od piwnicy do tego strefu między pierwszym, między parterem a pierwszym piętrem wykonujemy wszystko kompleksowo, no dlatego, że w dłuższej perspektywie jest to po prostu lepiej zrobić od podstaw do końca dobrze i już będą wtedy te prace konstrukcyjne w tej części zakończone. Odnawiamy także taki daszek nad na zewnątrz, właśnie między parterem a pierwszym piętrem. Więc można powiedzieć, że całość tych prac konstrukcyjnych w tej części, w tej skrzydle jest taka kompleksowa i tutaj potraktowana, także będziemy tam mieli to najważniejsze, czyli ten jakby szkielet konstrukcji wzmocniony, to będzie gotowe.
3: Zanim gotowe będą wszystkie prace w terrarium, to skończony jest już ten piękny mural z tym kameleonem w roli głównej. O pracach w terrarium opowiadała nam rzeczniczka z Wrocław Weronika Łysek, a teraz my opowiemy sobie, a raczej przyjrzymy się równie egzotycznym klimatom, czyli dla tych, co nie słyszeli, mam dla Was relację z warsztatu w Branżowym Centrum Umiejętności Przyszkockiej z, uwaga, ikebany, czyli japońskiej sztuki układania kwiatów.
10: Viola Sum, jestem nauczycielem zespołu szkół numer 3. Obecnie prowadzę taki kurs dla zawodowców z dziedziny florystyki o ikebanie.
4: Ikebana, ja myślę, że dla słuchaczy to brzmi niezbyt znajomo, ale rozumiem, że jesteśmy w klimacie japońskim.
10: Tak, jest to sztuka układania kwiatów w stylu japońskim. My się inspirujemy tą ikebaną, no bo sama ikebana to jest takiego no, wieloletnie albo kilkudziesięcioletnie nauka, bo tam jest i filozofia, kultura Japonii, w tym wiązana. My się po prostu inspirujemy i robimy takie kompozycje z kwiatów, inspirowane właśnie tym stylem japońskim.
4: Mm-hmm. A jak mielibyśmy słuchaczom opisać te kwiaty, bo one rzeczywiście są wyjątkowe. Ja nie mówię o konkretnych nazwach, ale robią wrażenie i myślę, że nie każdy, no jakby ktoś tutaj był, wszedł, widział, to myślę, żeby zdecydowanie jego głównym zajęciem byłyby zdjęcia, bo jest bardzo kolorowo.
10: Pracujemy na kwiatach różnego gatunku, egzotyczne, ale również pospolite, także te, które u nas rosną w ogrodach, czyli na przykład, nie wiem, czosnek ozdobny, chryzantema, ostróżka, także to są dosyć pospolite w każdym ogrodzie i może jeszcze nie teraz, ale na pewno w lecie się znajdują i do tego dodajemy po prostu jakby taką umiejętność ułożenia tego, tak właśnie w tym stylu japońskim.
11: Ikebana Rika to najstarszy i najbardziej klasyczny styl japońskiej sztuki układania kwiatów. Jego propagatorem był Senkei Ikenobo, żyjący w XV wieku buddyjski kapłan. Stworzona przez niego szkoła Ikenobo Ryu od 45 pokoleń kształci kolejnych mistrzów w sztuce stojących kwiatów. Przekazuje im także filozofię ikebany, głęboką myśl, że najważniejszym celem układania kwiatów jest jest wyrażenie zrozumienia dla ulotnego życia rośliny i jej oczekiwania na swoją przyszłość. Tworzenie kompozycji jest rozumiane jako duchowa wymiana między człowiekiem a światem natury. Styl Rika od wieków był uprawiany w buddyjskich świątyniach.
12: Zobaczcie, jaka wysokość jest najwyższego punktu. Tu możemy sobie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli czterokrotność na przykład wazonu, tak? Wysokości wazonu. I teraz, jak sobie wyznaczymy tą wysokość, tą wysokość tego najwyższego punktu, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. To tutaj zrobimy sobie taką jakby zarys okręgu i tu muszą się kończyć te elementy niebo, ten Shin Soehike.
13: Dobra. Tak? I teraz w poziomie, jak dochodzimy do tej strony trójkąta, to wysuwamy na tą samą szerokość to Hike?
12: Mniej więcej tak samo, prawda?
13: Bo chodzi o ten kąt trójkąta, żeby go wiedzieć, w którym momencie go wykończyć.
12: Może troszkę krótszy wtedy, nie?
13: Ja go aż dotąd chyba wrzucę.
12: Tak, tutaj, bo wtedy będzie niżej i tak. Wychodzi pionowo i się naturalnie wygina. No naturalnie albo przy pomocy tego drucika. No to już tak tutaj wtedy robi to ścięcie, tak? Czyli tu musi być jakiś element. To nie wiem, czy tulipanem, czy czymś innym pani.
13: Nie, czymś tak.
12: No to właśnie.
14: Jestem artystką, która pracuje w dziale księgowości i skończyła jednocześnie szkołę florystyczną policjalną tutaj.
15: Czyli jest jakiś plan na dalszy rozwój?
14: Obrazy i po prostu dla mnie to te warsztaty są cenne pod kątem koloru. I inspirują mnie w mojej sztuce, w moim malarstwie, inspirują mnie rośliny, chociaż nie bezpośrednio, bardziej przez formę i przez kolor.
15: Usłyszałam, że już nie korporacja, a florystyka. To dlaczego?
13: Już od 10 lat florystyka i pracuję w pracowni, to jest moja pracownia florystyczna. Rękodzielnicza. Prowadzę też warsztaty, także tutaj się realizuję.
15: To czemu akurat ten styl?
13: Dlaczego ikabana? W codziennej pracy nie ma czasu na takie kontemplowanie nad sztuką układania kwiatów. Jednak te kompozycje wykonuje się dosyć szybko. Wykorzystuje się materiały, które teraz są potrzebne, czyli pracujemy na gąbce, tworzymy jakby bukiety wiązane do ręki. Natomiast zabawa z tradycyjną sztuką układania roślin, upinanie w kędzanie, upinanie gałęzi, na których opierają się rośliny, woda w ogóle jakby w naczyniu, z którego może się łatwo wylać. To są rzeczy, które są mało użytkowe, których nie zobaczymy na czymś weselu, bo to jest niebezpieczne, żeby zalać stół, tylko zobaczymy to właśnie jako taką sztukę po prostu układania kwiatów.
15: Mhm. Czyli rozumiem, że tutaj akurat jesteśmy na Szkockiej i z pasji. Takie szkolenie z pasji, żeby się porozwijać.
13: Tak, dokładnie tak, bo na samym kursie florystycznym, który kończyłam, ikebana była jednym z elementów wielkiego podręcznika. Natomiast tutaj 3 dni, dzień teoretyczny, 2 dni ćwiczenia tylko i wyłącznie w różnych stylach ikebany, to jest coś, co zdarza się rzadko. No i jest bliżej niż do Japonii.
15: To fakt, chociaż do Japonii fajnie by było polecieć i na pewno bezpośrednio może się zainspirować. No dobra, to ostatnie jeszcze pytanie, bo ułożyłaś swoją kompozycję. Całkiem sprawnie poszło. To jakbyś opisała słuchaczom, no bo oni jednak nie widzą to, co tu mamy i jak się zainspirowałaś.
13: Tworzyłam teraz w stylu Rika. Naczynie jest na postumencie dosyć jakby o szerokiej średnicy, natomiast dosyć niskim, nie nadającym też jakby zupełnie jakby stylu danej kompozycji, więc pozwoliłam sobie tu wykorzystać gałęzie jabłoni i kwiaty w kolorze żółci i niebieskiego, połączone z delikatnymi liśćmi paproci i mocniejszą zielenią jakby liści, które są o pokroju takim lekko płynącym.
3: No, mam nadzieję, że ten opis takiej kompozycji kwiatów od jednej z uczestniczek warsztatów z ikebany pozwolił wam odpłynąć w te japońskie klimaty. Mnie udało się to zrobić na żywo, bo no powiem wam, że naprawdę te wszystkie kwiaty różnego gatunku robiły wrażenie. Przypomnę też, że wszystko działo się w ramach szkoleń florystycznych w BCU, Branżowym Centrum Umiejętności przy ulicy Szkockiej. No i jeśli słucha mnie ktoś na przykład związany z tematem, to koniecznie zachęcam do brania udziału w podobnych zajęciach, bo przypomnę, że są one za darmo prowadzone tylko do czerwca.
2: Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
16: Oh, sometimes I get a good feeling.
2: Krzyczysz.
17: Yeah!

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Porozmawiamy sobie o pieniądzach, bo dolnośląskie firmy mogą skorzystać teraz z inwestycyjnej pożyczki obronnościowej. Czym ona jest i na co można ją wydać, o tym będzie u nas.
5: Mówimy o kwestiach związanych z przeznaczeniem na przykład magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców.
4: Zanim więcej o dolnośląskich inwestycyjnych pożyczkach obronnościowych, to najpierw zajmiemy się aplikacją mObywatel, a raczej nowościami, które się w niej pojawiają i które, jak przekonują dolnośląscy urzędnicy, sprawiają, że naprawdę warto mieć mObywatela na swoim telefonie. Czy rzeczywiście tak jest?
6: Mieszkańcy Dolnego Śląska, ale całej Polski, wszyscy ci, którzy używają aplikacji mObywatel, od pewnego czasu mogą korzystać z kolejnych nowych funkcji, które daje ta aplikacja mObywatel. Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego. Tutaj chciałbym oczywiście zapewnić, że jeżeli chodzi o aplikację mObywatel, nie ma mowy o tym, że ta aplikacja przestanie być rozwijana. To jest narzędzie, które cieszy się ogromną popularnością i stale pojawiają się tam nowe możliwości załatwiania różnego rodzaju spraw, formalności, wgrania dokumentów, które są nam potrzebne i których w wersji papierowej nie musimy nosić przy sobie. Wspomniałem o tej nowej funkcji, jest to chociażby zgłoszenie urodzenia dziecka poprzez aplikację mObywatel. Nie musimy już dzisiaj iść do Urzędu Stanu Cywilnego, aby zgłosić fakt urodzenia dziecka. Przypomnę, że mamy taki obowiązek na podstawie dokumentacji medycznej, ale po prostu możemy to zrobić w bardzo wygodny sposób przez aplikację mObywatel, dokładnie w zakładce usługi, sprawy urzędowe. Tam można po prostu rodzic, tak, czyli mama albo tato, może, jeżeli dziecko urodziło się w Polsce, może zgłosić taki fakt urodzenia. I to jest przede wszystkim oszczędność czasu i ta wygoda, co jest oczywiście celem rozwijania tej aplikacji mObywatel. Ja tylko przypomnę, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy do tej aplikacji dodano 20 nowych usług i umożliwiono wgranie 16 nowych dokumentów. To tylko pokazuje tempo rozwoju tego narzędzia przez Ministerstwo Cyfryzacji. A jeżeli chodzi o przykłady takich urządzeń, to jest chociażby taka usługa jak mStłuczka, gdzie w szybki sposób możemy zgłosić kolizję drogową. Dla przykładu w skali kraju od momentu uruchomienia to jest około 10 tysięcy zgłoszeń już było z tej aplikacji. Oczywiście.
4: No właśnie, chciałam powiedzieć, że pewnie będzie popularne.
6: Będzie popularne, natomiast też musimy pamiętać o tych detalach, które sprawiają, że nie wszyscy mogą z tego korzystać. No, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że osoba, z którą mamy to zdarzenie drogowe, musi mieć też aplikację mObywatel. I wtedy, jeżeli obie strony mają aplikację mObywatel, porozumiały się co do przyczyn i winy tej zaistniałej sytuacji, mogą oczywiście w wygodny sposób za pomocą aplikacji mObywatel dokonać niezbędnych formalności i co ważne, potwierdzić w tej aplikacji, czyli podpisać się w pewien sposób elektronicznie właśnie pod tym dokumentem i on jest normalnie honorowany zarówno przez ubezpieczalnię. To jest po prostu takie klasyczne oświadczenie, które spisujemy zawsze w takich sytuacjach, tylko przeniesione do aplikacji mObywatel, tak aby w wygodny sposób to zrobić. Kolejną taką usługą to jest oczywiście podpis kwalifikowany w tej aplikacji. W ciągu ostatniego roku to jest 58 tysięcy dokumentów w skali kraju podpisanych właśnie tą aplikacją mObywatel. Wnioski o dowód osobisty też możemy składać przez aplikację mObywatel. Przypomnę, że poza aplikacją mObywatel cały czas musimy mieć jeszcze fizyczny dokument, który też ma swoją ważność, więc też przy okazji zachęcam i apeluję, aby sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego, ponieważ Dokument w aplikacji mObywatel jest zupełnie innym dokumentem, a posiada swój odrębny numer. Natomiast my też z tej aplikacji mObywatel możemy sprawdzić, jaki numer ma nasz fizyczny dokument tożsamości. Możemy też przez aplikację mObywatel zgłosić utratę paszportu lub dowodu, więc tych usług jest bardzo dużo. Ale to, co jest ważne, to jest opcja zastrzeżenia numeru PESEL. To jest bardzo ważne, dlatego że w prosty sposób możemy uchronić się przed kradzieżą tożsamości i wykorzystaniem tego przy chociażby wyłudzeniu kredytu. O tym, jak bardzo ważna jest to funkcja, świadczą liczby i statystyki. W skali kraju od momentu wprowadzenia tej usługi swój numer PESEL zastrzegło 7,5 miliona ludzi i co ważne, 75% tych zastrzeżeń wykonano w aplikacji. Nie przychodzono do urzędu, tylko wykonano je właśnie z pozycji aplikacji. I co ważne, dlaczego warto to zrobić? Chociażby taki argument, że nie można wziąć kredytu lub zakupów na raty. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, czy jest mu to potrzebne, to użyję kolejnych argumentów. Chociażby poprzez zastrzeżenie tego numeru PESEL ktoś na nasze konto nie będzie mógł otworzyć rachunku bankowego, wyrobić duplikatu karty SIM albo dokonać czynności notarialnych. To są naprawdę rzeczy bardzo ważne, gdzie my wykorzystujemy numer PESEL, a w momencie, kiedy ten numer jest zastrzeżony, no uniemożliwiamy po prostu wykonanie takich aplikacji. Tak więc choćby z tego powodu warto pobrać aplikację mObywatel. Tak jak wspomniałem, aplikacja mObywatel będzie rozwijana, natomiast oczywiście jest w planach w tym roku, dokładnie pod koniec tego roku, też pilotaż europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Jeżeli ten pilotaż dojdzie do skutku, cel jest taki, aby właśnie aplikacją mObywatel, żebyśmy mogli w ramach tego europejskiego portfela tożsamości cyfrowej potwierdzać swoją tożsamość na terenie całej Unii Europejskiej. Więc ta integracja z tym europejskim portfelem tożsamości będzie pewnie da nam kolejne korzyści i ułatwienia, natomiast najpierw przed nami pilotaż, który zaplanowany jest w tym roku. Tak więc tych opcji i możliwości, dla których warto pobrać aplikację mObywatel jest bardzo dużo. Nie ma praktycznie miesiąca, aby nie pojawiały się tam różnego rodzaju nowe usługi, chociażby kwestia związana z dowodem rejestracyjnym. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Nawet też takie bardzo przyziemne sprawy, jak sprawdzenie jakości powietrza w naszej okolicy, co w sezonie jesienno-zimowym jest praktyczne, też możemy znaleźć. Możemy też dokonać różnego rodzaju zgłoszeń do instytucji. Tak więc zachęcam do tego, aby pobrać tę aplikację, postawić pierwszy krok i w ten sposób dołączyć do grupy ponad 11 milionów Polaków, którzy korzystają z aplikacji mObywatel. I co ważne, w ciągu roku to tempo nowych użytkowników rośnie bardzo, na bardzo jest wysokim poziomie, bo w ciągu roku przybyło tych nowych użytkowników blisko 2,5 miliona. 1,5 miliona ludzi dziennie loguje się do tej aplikacji, więc to pokazuje, że rzeczywiście to jest bardzo przydatne narzędzie w załatwianiu codziennych spraw. Ja sam powiem z własnego doświadczenia, że ostatnio odbierając chociażby dowód rejestracyjny w Wydziale Komunikacji, nie musiałem mieć przy sobie dowodu osobistego, aby potwierdzić swoją tożsamość. Po prostu wyciągnąłem smartfon, zalogowałem się do aplikacji mObywatel i w specjalne miejsce podałem kod, który urzędnik prosił, abym wpisał, żeby móc w systemie się uwiarygodnić. Trwało to 10 sekund i w prosty sposób urzędnik miał pewność już, że i tym samym też miał do dyspozycji moje dane i mógł zatwierdzać pewne kolejne kroki formalne właśnie za pomocą tej aplikacji mObywatel, co pokazuje, że też ten czas załatwiania spraw w urzędzie jest szybszy.
4: Tyle o mObywatelu, a teraz, tak jak zapowiadałam wcześniej, temat finansowy, a konkretnie dolnośląskie inwestycyjne pożyczki obronnościowe.
7: Produkt pożyczkowy, który będzie dystrybuowany do dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju.
8: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
7: Produkt, który ma przygotować dolnośląskie firmy na te wyzwania przyszłości, do których Mamy nadzieję, że nie dojdzie, ale staramy się i robimy wszystko, żeby sektor gospodarczy również wzeprzeć. Pożyczka oprocentowana nie komercyjnie, a preferencyjnie. Alokacja 30 milionów złotych na początek. Możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego, pożyczki preferencyjnej do kwoty 4 milionów złotych na różne cele. Cele związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa na chociażby zagrożenia związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, na zagrożenia związane z dostawami energii, tak żeby móc pracować, móc produkować w sytuacjach niedoborów energii, czy chociażby spadków napięć, ale pożyczka, która zwłaszcza ten sektor metalurgiczny może przygotować też na przestawienie produkcji, chociażby na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego i tutaj mam na myśli chociażby tokarki, obrabiarki CNC, które w czasie pokoju mogą produkować produkcję dla przemysłu, a w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, kiedy trzeba będzie przestawić swoją produkcję, będą mogły tą produkcję realizować. Czujemy taką potrzebę, widzimy taką potrzebę, żeby sektor gospodarczy, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw właśnie w tym kierunku przebranżawiać albo przygotowywać, albo też nakreślać trendy i wskazywać te zagrożenia i możliwości, bo oczywiście mamy świadomość tego, że na wszystkie potrzeby dolnośląskich firm nie odpowiemy.
5: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa to produkt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. Wszyscy wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się również przedsiębiorcy w ostatnich latach. W związku z tym Dolnośląski Fundusz Rozwoju razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zdecydował o przygotowaniu właśnie takiej pożyczki, która będzie skierowana w zdecydowanej większości do małych i mikroprzedsiębiorców, czyli takich, którzy prowadzą działalność z obrotami rocznymi do 10 milionów euro i zatrudniają do 49 pracowników. To są przedsiębiorcy, którzy są bardzo silnie związani ze swoimi regionami, z regionami, w których żyją i mieszkają, w związku z tym są zainteresowani również tym, aby wzmacniać obronność swojej lokalnej ojczyzny, aby budować odporność swoich przedsiębiorstw, tak aby w przypadku zagrożeń i sytuacji kryzysowych móc w sposób niezakłócony prowadzić swoje biznesy. Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju. Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców. Z tej strony zachęcam ich do kontaktu z pracownikami Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, którzy postarają się udzielić wszystkich potrzebnych informacji. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa ma wzmacniać odporność przedsiębiorców na czasy kryzysu, ma zapewniać ciągłość prowadzenia biznesu, gdyby wystąpiły zagrożenia, ale również ma transformować prowadzony biznes na cele podwójnego przeznaczenia, czyli w czasach spokoju mówimy o inwestycjach w kwestie cywilne, natomiast w czasach zagrożenia możliwość przestawienia produkcji i usług na cele związane z obronnością. Mówimy tu o szerokim zastosowaniu zarówno w kwestiach cyberbezpieczeństwa, ale również typowo produkcyjnych, związanych z tym, aby linie produkcyjne można było, tak wspomniałem, przestawić na cele związane z obronnością. Mówimy również o kwestiach związanych z przeznaczeniem na przykład magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności, czyli bardzo szerokie spektrum. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców we wnioskach, które będą kierowane do Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Pożyczka ma charakter inwestycyjny i ma być zastosowana w tym momencie na cele cywilne, a gdyby wystąpiła sytuacja kryzysowa, jest jest możliwość wykorzystania tej inwestycji na cele związane z obronnością, zapewnieniem bezpieczeństwa dla przedsiębiorców, ale również ludności z terenu, gdzie te inwestycje będą prowadzone. Mówimy tutaj o pierwszej puli tej pożyczki z 30 milionów alokacji, którą kierujemy w pierwszym rzucie. Pożyczka jednostkowa do 4 milionów złotych na 7 lat na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem 2,15, czyli niedostępnym na rynku komercyjnym. W związku z tym myślę, że spotka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, Dolnośląski Fundusz Rozwoju przeznaczy kolejne środki na finansowanie kolejnych inwestycji tego rodzaju.
4: Póki co liczy się kolejność zgłoszeń, więc zainteresowanym polecam nie zwlekać.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Hejka, z tej strony Julka Drobiszewska. Ostatnio przypominałam wam relacje z warsztatów o japońskiej sztuce układania kwiatów. Te zajęcia, jeśli nie pamiętacie, to odbywają się w Branżowym Centrum Umiejętności przy Szkockiej, no a w związku z faktem, że są one darmowe tylko do czerwca, no to dziś jeszcze raz przypomnimy sobie o jeszcze innych kwiatowych szkoleniach właśnie w BCU. Z nami pan kwiaciarz Filip Marek, czyli dyrektor tego miejsca.
10: Był jeden z kursów, dotyczył doniczkowych roślin, jak się nie mylę, i był skierowany właśnie dla osób 16-24.
11: Tak, ponieważ w ramach Branżowego Centrum Umiejętności mamy do przeszkolenia 200 osób, w przypadku akurat tego, które znajduje się na Muchoborze Małym na Szkockiej.
10: Już ustaliliśmy.
11: Tak. I jedną z tych grup jest właśnie ta, o której wspomniałaś. Szkolenie nazywało się Roślinni Pupile i to było szkolenie skierowane właśnie do osób młodych, żeby nauczyć ich, w jaki sposób dbać o rośliny, w jaki sposób je pielęgnować, w jaki sposób w ogóle je wybierać, jak znaleźć im miejsce. Ja zawsze powtarzam, że z kupnem rośliny doniczkowej jest troszeczkę jak z kupnem zwierzęcia do domu. No, nikt nie kupuje chomika samego, tylko musi wcześniej mu kupić, prawda, miejsce, w którym będzie żył, coś do jedzenia, jakiś dozownik do wody, prawda, i jak gdyby musi poznać charakter tego zwierzątka. I w przypadku roślin jest dokładnie tak samo. Fajnie jest na początku określić, jakie mamy warunki w domu, jak dużo czasu możemy poświęcić danej roślince, żeby później, no, nie frustrować się tym, że wybraliśmy niewłaściwą, która bardzo szybko nam więdnie, czy po prostu nie chce się z nami dogadać.
10: W jakich jeszcze tematach chcą się ci młodzi może na razie sprawdzać?
11: Znaczy, w przypadku naszego BCU to kurs dla osób do 24 roku życia właśnie dotyczył tych roślinnych pupili. Ogólnie nasze BCU zajmuje się głównie projektowaniem i aranżowaniem wnętrz i przestrzeni otwartych roślinami i kompozycjami florystycznymi. Rozwinę te przestrzenie otwarte, bo to może być nie do końca zrozumiałe. Chodzi o balkony, tarasy, lodżie. Jednym z naszych szkoleń jest między innymi właśnie dotyczące projektowania, aranżowania balkonów i tarasów. Mamy też szkolenie z zakresu scenografii florystycznych i szkolenie z ikebany, czyli z japońskiej sztuki układania kwiatów. I wszystkie te szkolenia dotyczą projektowania i aranżowania tych wymienionych przeze mnie elementów we wnętrzach i przestrzeniach otwartych.
10: Czy to są osoby, które, czy można przyjść na taki kurs totalnie zielonym, czy to są właśnie osoby, które są już z tematem związane?
11: My rekrutujemy przede wszystkim osoby, które są z branży, czyli którzy posiadają pracownie florystyczne, posiadają kwiaciarnie, którzy pracują na przykład w centrach ogrodniczych, czy są związani w jakiś sposób z roślinami. Natomiast rekrutujemy też osoby, które na przykład chcą zmienić swoją dotychczasową karierę, prawda? I jak gdyby skręcić tutaj w stronę roślin. Myślę, że dużą taką wartością naszych szkoleń jest to projektowanie, czyli u nas zajęcia są prowadzone w ten sposób, że jeden z modułów jest przeznaczony właśnie na taką pracę projektową z wykorzystaniem właśnie tabletów, laptopów, gdzie właśnie w programach projektujemy kompozycje. No dzisiaj ta sztuczna inteligencja dotyka też florystyki, plastyki, no za nas nie zrobi kompozycji, ale może być dużym ułatwieniem w pracy, w przeliczaniu jakiegoś materiału. My skupiamy się na projektowaniu, rysowaniu tego w programach graficznych po to, żeby później taka osoba, która chce przedstawić swój projekt, no chociażby, nie wiem, startuje w przetargu albo przychodzi do niej para młoda, która chciałaby zobaczyć, co ten florysta zaprezentuje, więc jest w stanie stworzyć projekt właśnie, który będzie czytelny i taki łatwy w odbiorze dla przyszłych klientów.
10: Mm-hmm. No właśnie, zahaczyłeś o te śluby i mnie ciekawi, czy jakaś konkretna dziedzina, a może inaczej, branża, praca, szczególnie w tej akurat są wykorzystywane właśnie rośliny. Jest teraz na topie. Mam na myśli to, czy to na przykład właśnie, czy może źle to zabrzmi, że duże zarobki, ale mam na myśli to, czy te osoby, które przychodzą, chcą właśnie się zamknąć w jakiejś konkretnej dziedzinie, chociażby w temacie tych ślubów.
11: No, my jesteśmy nakierowani jednak na pracę z roślinami doniczkowymi i kwiatami w obrębie wnętrz, prawda? I wiadomo, że niektóre z tych elementów mogą sprawdzić się w takiej realizacji ślubnej czy eventowej. Stąd mamy te scenografie florystyczne, ale florystyka jest bardzo szeroką dziedziną i myślę, że takie specjalizacje, czyli nie wiem, ślubna, funeralna, właśnie eventowa, no to trzeba znaleźć miejsce, w którym chcemy się szkolić. To, co my proponujemy, to są właśnie te balkony, tarasy, scenografie, tak w obrębie wnętrz i przestrzeni otwartych.
10: A jak wyglądało powstanie akurat tego BCU?
11: Jest to chyba najtrudniejszy projekt, z jakim pracuję obecnie, w ogóle z którym pracowałem. Utworzenie i funkcjonowanie branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki, które mieści się przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu, jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach instrumentu Unii Europejskiej Next Generation. I dzięki temu projektowi prawie 10 milionów zostało przekazane na to, żeby zbudować nową placówkę, a właściwie w przypadku budynku, w którym się znajduje nasze BCU, wyremontować ten budynek. Otworzyliśmy 4 grudnia, a do tego czasu powstawała sala do scenografii florystycznych, sala do projektowania. Mamy cały taki specjalny system magazynowy, który przyjechał do nas z Austrii. Mamy teraria na terenie naszego BCU, jedno prezentujące rośliny z Borneo, drugie z Amazonii. One powstały przy współpracy z panią profesor Wróblewską z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. No i powstała szklarnia, w której mamy kolekcję właśnie roślin doniczkowych. Część z nich jest do pokazania, część z nich trafia na nasze zajęcia. Myślę, że to są te najważniejsze elementy. Dla mnie, jako dla osoby prowadzącej taką szkołę, no to jest to szkoła XXI albo nawet już kolejnego wieku. Wszystko jest zautomatyzowane, mamy naprawdę świetne zaplecze, nie tylko związane takie stricte florystyczne, czyli chłodnie, zmywalnie, czy właśnie te systemy magazynowe, no ale też klimatyzacje, opuszczane rolety, prawda, czyli to wszystko, takie najnowsze technologie, które są w budownictwie, czy nie wiem jak to nazwać, przepraszam, nie jestem specjalistą tu z tej dziedziny, robiące wrażenie na pewno, znalazły się w tym miejscu i dzięki temu no, praca w nim też jak gdyby jest wymagająca w ten sposób, że no, jako nauczyciel no, znajdujemy się w świetnych warunkach, pracujemy też na wspaniałym materiale florystycznym, ponieważ my pracujemy tylko na żywych roślinach. W związku z tym też te dostawy, które do nas przychodzą, są to naprawdę, no to są ogromne ilości, niesamowite gatunki roślin, więc ja zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zapisać się na jakieś szkolenie. One są publikowane najlepiej widoczne na naszych mediach społecznościowych i tam są na bieżąco ogłaszane nasze kursy, informacje o zapisach, są też relacje z poprzednich kursów, także widać, jak to wszystko wygląda i naprawdę, no muszę powiedzieć, że ja jestem dumny z tego BCU, że coś takiego udało się powstać. Jeszcze nawiążę do Wrocław. Był stolicą florystyki, chociaż ona się wtedy tak nie nazywała. Opole miało swój festiwal piosenki, Poznań miał zawsze targi, a Wrocław słynął z wrocławskiego Święta Kwiatu. Więc jeżeli w naszym mieście powstaje BCU w dziedzinie florystyki, a jak to pięknie jest mówione, że jeżeli w danym mieście powstaje BCU z danej dziedziny, to miasto staje się będzie wiodące w kraju w tej dziedzinie. Mhm. Muszę od razu dodać, że jest drugie BCU z florystyki, dlatego że tych BCU powstało 124 w przeróżnych dziedzinach. Niektóre się powtarzają, niektóre nie. I w przypadku florystów mamy starszą siostrę w województwie śląskim, natomiast my tutaj działamy na Dolnym Śląsku, ale BCU są dostępne oczywiście dla wszystkich z całego kraju, więc można do nas przyjeżdżać i się szkolić.
10: Mm-hmm. To na podsumowanie, jeżeli słucha nas młody człowiek albo ten, który właśnie tą swoją karierę chciałby zmienić i jest tutaj oczywiście z naszego Wrocławia, to z twojej perspektywy, jak zacząć?
11: Na pewno w przypadku florystyki istotny jest warsztat. To znaczy, jest to zawód rzemieślniczy, ale może być zawodem artystycznym. Oczywiście to już zależy od osoby, która wykonuje i tego, gdzie prezentuje swoje prace.
10: To tak jak z robieniem na przykład tatuażu.
11: Na przykład.
10: Też jest ta dyskusja.

0: czegoś nie sprzedamy, możemy schować na zaplecze i wystawić później jako przecenę czy promocję. W przypadku roślin, jeżeli czegoś nie sprzedamy, to najczęściej musimy to po prostu wyrzucić bądź wykorzystać to w innej kompozycji, właściwie odwrotnie. Jeżeli nie możemy wykorzystać w kompozycjach, to po prostu po pewnym czasie to są straty. Kolejna rzecz to jest to poranne wstawanie, tak, włożenie tych kwiatów, to też się troszeczkę zmienia, ale trzeba pamiętać, że florystyka to jest głównie praca fizyczna, to jest praca artystyczna, przyjemna, z kwiatami, z zapachami, z kolorami. Trzeba mieć taki dryk, jak to się mówi, artystyczny. Jego też można się nauczyć oczywiście, ale warto rozpocząć od takiej solidnej pracy u podstaw, czyli albo zapisać się na jakiś podstawowy kurs, albo w ogóle pójść, nie wiem, do pracowni florystycznej, zatrudnić się, czy w kwiaciarni i po prostu zobaczyć, czy to jest na pewno to, co chcemy robić. I jak już złapiemy tą podstawę, to wtedy możemy zdecydować, czym byśmy chcieli się zajmować. I wtedy możemy otworzyć swoją kwiaciarnię, otworzyć swoją pracownię, możemy otworzyć sklep internetowy z roślinami doniczkowymi, prawda? Możemy zatrudnić się, nie wiem, w sieci hoteli, która wymaga, to znaczy, która posiada florystów, którzy no, dekorują właśnie hole, lobby hotelowe, czy scenografię do różnego rodzaju eventów, bo to też staje się coraz bardziej popularne, więc najważniejsza jest ta podstawa, ale ja chyba nie powiedziałem niczego odkrywczego, tak jest w większości zawodów, że
1: Ale często ludzie też mają jakieś, wydaje mi się, wyobrażenia i potem zestawienie z tą rzeczywistością bywa dla nich trudne. Szczególnie tych, myślę, że młodych, z ambicjami.
0: Kiedyś czytałem taki artykuł, wpadł mi w ręce, mój pierwszy biznes, kwiaciarnia. I jak ja przeczytałem, że to ma być pierwszy biznes, to jest jeden z trudniejszych biznesów, żeby od niego zaczynać. To właśnie zgadzam się z tobą, że ludzie myślą, że to jest taka przyjemna praca wśród kwiatów. Ja wielokrotnie to słyszę, Boże, jak ja bym chciał być na twoim miejscu, czy tam też bym chciał układać kwiaty. Chętnie się w niektórych sytuacjach zamienię, jak już robi się to po raz enty, ale to, co jest piękne w tej pracy. Myślę, że nie mam porównania, nie jestem w stanie teraz dać porównania z innym zawodem, ale sezonowość materiału. Może w kuchni jeszcze to się sprawdza, bo to owoce, warzywa, przyroda jak się zmienia. Bardzo to jest fajne we florystyce, że pracujemy sezonowo na kwiatach, że one się zmieniają w trakcie roku, że co chwilę pojawia się coś nowego, jakaś nowa roślina wchodzi, jakaś nowa odmiana. No rynek jest tak niesamowicie bogaty teraz, jeżeli chodzi o ten materiał roślinny, więc tym bardziej trzeba mieć taką ugruntowaną wiedzę, żeby po prostu no, nie dokładać do tego pierwszego biznesu, jaki mogłaby być kwiaciarnia.
1: Mm-hmm. Ale tak może na jeszcze jedno podsumowanie, żeby tak też nie zabrzmiało, żebyśmy nie zniechęcili
0: nie,
1: po prostu.
0: Absolutnie. Oczywiście tu bardziej chodziło mi o to, że po prostu to jest pewne wyzwanie, prawda, jak każda, nie wiem, zmiana drogi życiowej, czy żeby tą florystyką się zagłębić. Trzeba po prostu brać pod uwagę to, że ta branża też się stale zmienia. Trzeba się właśnie szkolić, trzeba patrzeć, co jest na rynku. Jeżeli ktoś się zdecyduje, nie wiem, na to, żeby być florystą, który na przykład obsługuje śluby, no to musi śledzić te wszystkie trendy, nie tylko związane z samą florystyką, ale z tym, jakie są suknie ślubne w danym sezonie, prawda? Jaki typ wesela się podoba, no bo to też się bardzo zmienia. I jeżeli ktoś jest dobry w tym, co robi i wkłada w to serce, to na pewno szybciutko mu się to zwróci i opłaci.
1: Opłaca się więc szkolić, korzystając na przykład z zajęć w Branżowym Centrum Umiejętności przy Szkockiej. Opłaca się, bo chyba z dyrektorem tego miejsca, Filipem Markiem, nie przypomnieliśmy jeszcze raz, że te warsztaty są darmowe tylko w maju i czerwcu tego roku. Tak więc jeśli temat Was ciekawi, no to koniecznie zaglądajcie na media społecznościowe wrocławskiego BCU o florystyce.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Te kolejki przed pałacem to stoją na zewnątrz.
7: Przed ratuszą też stoją, tak, tak. To my się bardzo cieszymy, zawsze wyglądamy, ojej, stoją. Przed Muzeum Teatru też stoją, no bo ono jest malutkie.
1: Jak ułożyć sobie trasę w noc muzeów, żeby jednak za długo w kolejkach nie stać?

0: Jakie miejsca będzie można w ogóle odwiedzić? O tym u nas posłuchacie. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i zaczynamy jednak od zaproszenia do tworzenia przez Was własnych wydarzeń w ramach wrocławskiego programu Mikrogranty.
1: Marta Konieczna, Wrocławski Instytut Kultury, Mikrogranty.
0: Drugi już w roku nabór do mikrograntów. Kto i z czym może się zgłaszać?
1: Do programu może zgłosić się każdy aktywny mieszkaniec i mieszkanka Wrocławia, ale też nie tylko mieszkańcy, ale osoby, które chcą w naszym mieście działać, aktywizować mieszkańców, mieszkanki, swoich sąsiadów, sąsiadki. Osoby, które mają pomysł na to, jak spędzić wspólnie czas i sprawić, że będziemy trochę bliżej siebie.
0: Ale jak spędzić wspólnie czas na przykład?
1: Aktywnie, to znaczy ucząc się nowych umiejętności, poznając historię miasta, spacerując, warsztatując. Tutaj naprawdę tych rodzajów aktywności, które można zgłosić do programu, jest bardzo dużo. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Ważne, żeby udział osób uczestniczących był aktywny, czyli nie wybieramy samych wykładów lub koncertów, ale właśnie stawiamy na wspólne aktywności, na warsztaty, na coś, co sprawi, że ludzie będą po prostu z nami też działać, będą mogli coś od siebie dać. A z takich formalnych tutaj wymogów, to zależnie od ścieżki. Dla ścieżki dla osób fizycznych, grup nieformalnych, może zgłosić się każda osoba pełnoletnia, a także grupy nieformalne, czyli na przykład koledzy, koleżanki, sąsiedzi, również małżeństwa. Jest też ścieżka dla NGO, to są młode organizacje pozarządowe lub takie, które w danym roku księgowym nie przekroczyły wskazanego obrotu, oraz grupy młodzieżowe dla grup od 13 do 21 lat. Te dwie pozostałe ścieżki koordynuje Fundacja Umbrella, a pierwszą z nich Wrocławski Instytut Kultury.
0: To jest dosyć oczywiste dla Wrocławian, którzy będą brali udział w tych wydarzeniach, że to jest ciekawa, fajna sprawa. A dlaczego warto się zgłaszać jako organizator, właśnie pomysłodawca takich wydarzeń?
1: Warto sprawdzić się w działaniu, warto spróbować swoich sił, ponieważ mikrogranty są takim programem, który jest pewną akademią projektową, czyli jeśli mamy jakiś pomysł, zapał, ale przeraża nas na przykład papierologia tak zwana, lub rozpisywanie budżetu, lub przygotowywanie umów, takie kwestie administracyjne, to właśnie ten projekt, ten program jest dla Państwa, żeby się trochę z tym oswoić, bo wszystkie kwestie administracyjne, prawne, załatwianie zgód, to wszystko jest właśnie po stronie organizacji, które koordynują ścieżki, czyli Wrocławski Instytut Kultury i Fundacja Umbrella. Pomaga Państwu się po prostu z tym wszystkim uporać, a Państwu zostawia możliwość działania, integrowania mieszkańców, kwestie merytoryczne, a jednocześnie mogą Państwo podglądać właśnie tę kuchnię projektową, no i czegoś się nauczyć, co później, jak widzimy tutaj po naszych byłych realizatorach, realizatorkach, po prostu owocuje na lata i później widzimy Państwa w kolejnych projektach już samodzielnie.
0: No i są też pieniądze.
1: Oczywiście, że są pieniądze, nie tylko ta pomoc niematerialna, o której już powiedziałam, ale oczywiście pomoc, wsparcie finansowe. W ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych do 10 tysięcy złotych, podobnie w ścieżce dla NGO, a dla ścieżce, w ścieżce młodzieżowej do 1000 złotych brutto.
0: Jakie projekty mają szansę na wygraną?
1: Szansę na wygraną ma każdy projekt, który przede wszystkim, jak już wspominałam, w sposób aktywny podchodzi do mieszkańców i mieszkanek, aktywizuje ich. Ale też bardzo lubimy projekty, które pochylają się nad tożsamością danego osiedla, danego obszaru lub po prostu specyfiki osiedle, które na przykład potrzebuje jakichś zajęć. Państwo wiedzą, że nie ma, teraz będę wymyślać, na Tarnogaju zajęć z tańca, jeśli są, to przepraszam, ale mogą Państwo zaproponować, że właśnie Państwo z takim projektem chcą coś takiego zaproponować, czego po prostu Państwu i Państwa sąsiadom brakuje.
0: Zaczęliśmy od tego, że to jest drugi w tym roku nabór do mikrograntów. Może wyniki tego pierwszego coś podpowiedzą tym, którzy chcą się zgłosić?
1: Tak, tutaj mogę podpowiedzieć, że w ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych przede wszystkim tańczymy i to tańczymy współcześnie, ale tańczymy też folkowo. Mamy też dużo projektów proekologicznych, upcyklingowych, czyli takich, gdzie na przykład doskonalimy pewne rzeczy już używane, na przykład ubrania, już znoszone ozdabiamy pięknie i mamy nowe, wspaniałe ciuchy, to takich projektów też jest dużo i one zawsze się cieszą popularnością. No i też proszę nie zapominać, że ten nabór, jak i poprzedni, przypada na miesiące ciepłe, więc wszystko, co dzieje się w plenerze, będzie bardzo chętnie tutaj przyjmowane do naszego programu. Zresztą tutaj dodam, że dodatkowe punkty można uzyskać za wykorzystanie infrastruktury WBO, czyli na przykład jakiejś siłowni pod chmurką.
0: To jeszcze popatrzmy w kalendarz. Do 15 maja nabór. Kiedy wyniki i kiedy realizacja? I czy realizacja tych projektów z pierwszego naboru właśnie się dzieje? Można brać w nich udział? Jak to się w ogóle układa wszystko razem?
1: Kalendarz mikrograntów. 1 maja wystartował nabór. Otworzył się system, który zamknie się dokładnie o 23:59 15 maja. Następnie komisja będzie wnioski oceniać i do 10 czerwca, to jest środa, podamy Państwu wyniki i później czas na realizację. W ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych od 24 czerwca do 15 września, w ścieżce dla NGO od 1 lipca do 30 września i w ścieżce młodzieżowej podobnie od 1 lipca do 30 września. I rzeczywiście, kiedy już będziemy zaczynać projekty z drugiego naboru, jeszcze będzie taki moment, no krótki co prawda, gdzie te projekty z naboru pierwszego będą się dziać, bo one mogą się dziać do 30 czerwca, więc ten ostatni tydzień, taki niecały czerwca, to jest ten moment, kiedy jeszcze coś się może zazębić. Natomiast przede wszystkim tutaj drugi nabór to jest lato, wakacje, także proszę też zobaczyć, co się będzie działo w mieście.
0: Więcej informacji znajdziecie na facebookowym profilu Mikrograntów, a ponieważ zbliża się Noc Muzeów, która już w sobotę, 16 maja, sprawdzimy, co się wtedy będzie we Wrocławiu działo.
2: 110 podmiotów, więc rekordowa liczba. Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, Urząd Miejski Wrocławia. Wśród tych podmiotów także wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza Arsze Klasztoru we Wrocławiu, Kotłowni Wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdnię, tym razem będzie to zajezdnia Borek, więc zajezdnia historyczna. Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną, ale także salę miejskich rajców oraz wyjątkowo także gabinet prezydenta, który na ten dzień będzie otwarty, czyli wszyscy ci, którzy chcieliby doświadczyć tego, w jakich warunkach na co dzień pracuje, funkcjonuje włodarz miasta, są serdecznie zaproszeni. Oczywiście to są takie miejsca, które będą obowiązywały też zapisy. Te zapisy ruszają w terminach, które przy każdym obiekcie są każdorazowo pokazane. Oprócz takich standardowych obiektów będą także liczne wydarzenia. Nocy Muzeów towarzyszy także Biennale, więc liczne wystawy sztuki, performance realizowane przez Akademię Sztuk Pięknych, oczywiście we współpracy z licznymi miejskimi podmiotami. No, bardzo dużo atrakcji, jak zawsze również specjalny transport, który jest realizowany przy wsparciu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego, a więc te zabytkowe pojazdy będą jeździć na kilku trasach, zarówno tramwaje, jak i autobusy. Tu w przypadku autobusów także dzięki pomocy zajezdni, czyli Ośrodka Pamięci i Przyszłości, tego zabytkowego tak zwanego ogórka, który będzie kursował także po wyznaczonych trasach, które dzięki czemu ci, którzy będą chcieli odwiedzić możliwie dużo miejsc tego dnia, będą mieli taką okazję przy wykorzystaniu tego transportu, który oczywiście tego dnia będzie bezpłatny. Ja uwielbiam tę sferę Muzeum Architektury. To jest jedno także z tych miejsc, które miało rekordową frekwencję w ubiegłym roku. Zresztą wśród takich trzech rekordowych miejsc są trzy ważne muzea. To jest Muzeum Narodowe, Muzeum Miejskie, no i właśnie Muzeum Architektury, pewnie ze względu na specyfikę miejsca, klimat klasztorny, kościelny, bo to piękny obiekt, także bardzo serdecznie tam zapraszam, ale zapraszam do odwiedzenia wszystkich tych miejsc. Pewnie nie uda się 110, ale można sobie wybrać te najbardziej ciekawe, interesujące.
0: Sprawdźmy więc, na co zaprasza jedno z popularniejszych muzeów, czyli Muzeum Miejskie Wrocławia.
3: Muzeum jest przygotowane. Aleksandra Mańczyńska, zastępca dyrektora do spraw administracyjnych Muzeum Miejskiego Wrocławia. Mamy bardzo duże doświadczenie w ogóle, bo od samego początku tylko istnienia Nocy Muzealnej, my bierzemy w tym udział. Dlatego mamy też duże doświadczenie w tej sprawie i staramy się wykorzystać to doświadczenie do tego, żeby pomimo, że jest tak dużo osób, którzy chcą zwiedzać to muzeum, żeby nie było to też takie uciążliwe, prawda? W związku z tym nie otwieramy całego muzeum. Tutaj będzie otwarte tylko w pałacu, będzie otwarte apartamenty i skrzydło wschodnie, które pokazuje 1000 lat Wrocławia. Nie otwieramy natomiast zachodniego, bo tam już by było ciężko do przeprowadzenia tylu ludzi. Poza tym no to logistycznie trzeba też opracować, prawda? Przychodzą ludzie, każdy musi mieć trochę swobody, musi coś zobaczyć, nie może się tak przesuwać. Także staramy się też przygotować różne takie dodatkowe rzeczy, atrakcje dla dzieci na przykład, które też chętnie przychodzą i też się dziwię, co one o tej porze robią i nie śpią, ale przychodzą, dlatego też nasz dział pedagogiczny przygotowuje w każdym oddziale, bo nasze muzeum przygotowuje noc muzealną i tutaj w pałacu, i w Arsenale, i w Muzeum Teatru tutaj za plecami i w ratuszu. No i tam w każdych tych miejscach można po prostu przyjść, zobaczyć ekspozycje, które są, ale dlatego tak liczymy na to, że przychodzą ludzie i tak się przeciskają, nie widzą tego dobrze, w związku z tym mamy zawsze nadzieję, że przyjdą, że jeszcze przyjdą raz, żeby sobie dopatrzeć swobodnie, zwłaszcza, że czwartki mamy muzeum bezpłatnie, nasze oddziały, także można przyjść i nawet jak ktoś nie ma po prostu pieniędzy na bilet, poza tym jeszcze też mamy oczywiście różne zniżki dla studentów, uwzględniamy karty nasz Wrocław, inne takie, także no i poza tym też bilety, umówmy się, nie są takie drogie i każdy może z tą sztuką troszeczkę sobie tutaj pobyć, posiedzieć proszę w naszym ogrodzie, pójść do kawiarni, którą tutaj mamy, zjeść sobie serniczek, napić się kawy, tak się zmęczy już każdy tym chodzeniem, także staramy się, żeby każdemu było miło i żeby tak miło wspominał pobyt w naszym muzeum.
0: Mhm. Czyli w Pałacu Królewskim wystawa stała, a w pozostałych co będzie można zobaczyć?
3: W pozostałych też będą wystawy stałe do obejrzenia. Tu w Muzeum Teatru właściwie będą czynne pokoje Tomaszewskiego, gabinet profesora Deglera. Na dole jest atelier Arczyńskiego, także to będzie czynne. Natomiast w Arsenale mamy wystawę też stałą archeologiczną.
0: Mówiła pani dyrektor o tej masie ludzi, która przychodzi. Państwo generalnie jako muzeum są jedną z tych instytucji, która przyciąga najwięcej zwiedzających chyba w noc muzeów. Te kolejki na przykład przed pałacem to stoją na zewnątrz.
3: Przed ratuszą też stoją, tak, tak. To my się bardzo cieszymy, zawsze wyglądamy, ojej, stoją. Przed Muzeum Teatru też stoją, no bo ono jest malutkie i po prostu my musimy też tak zrobić, że nie możemy wszystkich, którzy przyszli, wpuścić, bo po prostu panie wszystkie są, mają telefony na salach i na przykład dzwonią i mówią, żeby zwolnić trochę, prawda? Żeby ci, którzy, no bo to nie każdy idzie równym tempem, no to wiadomo jest, że trzeba, żeby nie wszystkie osoby były jednocześnie, bo to też to nie ma sensu, nie? Jeżeli w ogóle nikt nic nie zobaczy.
0: Nazwa Noc Muzeów, ale to nie tylko noc. Wydarzenia zaczynają się wcześniej.
2: Tak, Noc Muzeów, oczywiście to dosyć symboliczna nazwa. Pierwsze wydarzenia już w okolicy południa, to są te wydarzenia warsztatowe, przygotowane z myślą właśnie o dzieciach. Ostatnie tak naprawdę późną nocą, więc tutaj ta rozpiętość czasowa też jest bardzo duża. Można sobie to tak zaplanować, żeby rzeczywiście te kilkanaście miejsc przynajmniej tego dnia czy tego wieczoru odwiedzić. Nigdy nie policzyliśmy dokładnie frekwencji w takim ujęciu, żeby były liczone konkretne osoby, które biorą udział w tych wydarzeniach. Natomiast liczba odwiedzin jest dosyć imponująca, bo ona przekracza 100 tysięcy. Przy założeniu oczywiście, że jedna osoba może tych odwiedzin mieć kilka. Najczęściej odwiedzane miejsca to jest około 5 tysięcy odwiedzin w ciągu tej jednej nocy, więc dla wielu instytucji też jest to doskonała okazja do tego, żeby się zaprezentować możliwie największej liczbie uczestników. I raz jeszcze warto powtórzyć to wydarzenie, które jest całkowicie bezpłatne dla wszystkich uczestników i jest to okazja rzeczywiście, żeby za darmo po prostu wejść do cudownych przestrzeni naszych muzeów.
0: Noc Muzeów we Wrocławiu i oczywiście w innych miastach w sobotę 16 maja.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
7: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Bardzo młodzi będą rozwijać swoje kulturowe pomysły. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zamek we wrocławskiej Leśnicy został właśnie operatorem programu Bardzo Młoda Kultura. W jego ramach tytułowi Młodzi z Dolnego Śląska będą mogli realizować swoje inicjatywy z zakresu kultury. Jak wiadomo, no w dobie tych smartfonów, jakkolwiek boomersko by to nie zabrzmiało teraz, ale w dobie po prostu smartfonów, mamy telefon blisko nas, tam jest wszystko, no to łatwo wybierać te szybkie rozwiązania, niż skorzystać z oferty jakiejś instytucji. No i teraz organizatorzy chcą sprawić, żeby dla tej młodzieży ta druga opcja stała się równie atrakcyjna.
9: Paweł Kamiński, dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych Zamek.
8: Ośrodek OPT, właściwie Zamek, w skrócie został regionalnym operatorem takiego wyjątkowego programu Bardzo Młoda Kultura. No i co to oznacza dla tej dolnośląskiej młodzieży?
9: To się okaże. Program rzeczywiście jest wyjątkowy z wielu powodów. Po pierwsze, jest to program wieloletni, ponieważ obecna jego edycja, tak jak i poprzednie, będzie trwała 3 lata i w tym roku startujemy. Pracujemy cały rok 2027 i 2028 i to jest wyjątkowość tego programu, bo nie jest to sytuacja, w której otrzymujemy grant, tak, i w ciągu 2 miesięcy go realizujemy, rozliczamy i koniec. Wyjątkowe też jest to, że ten program jest dedykowany przede wszystkim młodzieży. Młodzież jest taką grupą, która jest... przyciągnięcie jej do instytucji kultury jest pewnym wyzwaniem. Młodzież ma specyficzny sposób skorzystania z kultury. Korzysta z niej bardzo aktywnie, ale trochę na własnych zasadach. Zresztą całkiem niedawno we Wrocławiu przy okazji Forum Narodowego Obserwatorium Kultury były prezentowane badania, tak, z których to jasno wynikało, że uczestnictwo w kulturze przez młodzież, no niejako omija instytucje. I ten program ma na celu takie podmiotowe włączanie młodzieży do kultury, czyli taką sytuację, w której młodzież nie jest tylko konsumentem treści czy propozycji wypracowanych przez osoby dorosłe, ale sama wymyśla, tak, co chciałaby zrobić, a my jakby tworzymy warunki do tego, żeby taka inicjatywa kulturalna mogła się ziścić.
8: Ja przepraszam, przerwa. A jak ta młodzież będzie zgłaszała te pomysły? Tak w praktyce?
9: W praktyce będzie można to zgłosić przez formularz elektroniczny, ponieważ od początku czerwca będziemy prowadzili nabór takich partners lokalnych, czyli takich minimum 3 osób, które będą miały jakiś pomysł na działanie. Przy czym nie chodzi o to, żeby od razu mieć gotowy pomysł. Chodzi o to, żeby trochę jakby znać swoje środowisko, orientować się też w jakichś jego zasobach, takich kulturowych, historycznych, i mieć pomysł na to, jak chce się działać, a nie koniecznie co chce się zrobić. Do tego dojdziemy, ponieważ ten projekt zakłada, że każde takie partnerstwo będzie przeprowadzało tak zwaną mikrodiagnozę lokalną i dopiero w oparciu o wyniki tej mikrodiagnozy będzie opracowywać tą inicjatywę kulturalną.
8: Czyli troszeczkę też tak, że ta młodzież, a w ogóle możemy określić ten wiek, bo młodzież to dla każdego różny przedział wiekowy.
9: No mówimy tutaj raczej o takiej młodzieży nastoletniej, a nawet starszej.
8: Mm-hmm. No i dobra, i właśnie ta młoda publiczność będzie troszeczkę pracowała z tą starszą, więc taka wymiana chyba doświadczeń.
9: O to chodzi, tak. I zależy nam na tym, żeby osoby dorosłe, animatorzy kultury, edukatorzy pomogli tym młodym ludziom odnaleźć się w tej sytuacji i stworzyć inicjatywy kulturalne, które będą interesujące właśnie dla młodzieży.
8: A jeżeli mielibyśmy pomóc tej młodzieży, bo ten zakres pomysłów wydaje mi się, że może być całkiem duży, to jakbyśmy mniej więcej określili, co to mogłoby być, albo jakie są zasady, jeżeli chodzi o regulamin.
9: To mogą być wszelkie pomysły, inicjatywy kulturalne. Nie chodzi nam i nie zależy nam na takich inicjatywach, no nazwijmy to rekreacyjno-sportowych, choćby z tego powodu, że ten projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast tutaj jest bardzo szeroka gama. Mogą to być cykle warsztatów, może być to stworzenie zaproszenie, na przykład przedstawienia, może być to cokolwiek z jakiejkolwiek dziedziny sztuki. Kluczowe jest to, żeby to młodzież stworzyła tą inicjatywę. Oczywiście nie musi tego robić sama, otrzyma wsparcie zarówno takie merytoryczne, no jak i na końcu finansowe.
8: A czy może być to grupa młodzieży, która jest, nie wiem, koordynowana przez jakąś starszą osobę? Mam na myśli, nie wiem, jakąś grupę taneczną, czy chociażby właśnie warsztaty, które no gdzieś od tej odgórnej strony prowadzi jakaś starsza osoba, ale głównie biorą w niej udział te młode osoby.
9: Może tak być i w przypadku osób niepełnoletnich nawet oczekujemy, że będzie taka osoba dorosła, która będzie tę grupę reprezentować. Też może być tak, że młodzież po prostu znajdzie sobie na przykład lokalną instytucję kultury i umówi się z nią i wskaże jako właśnie taką instytucję wspierającą i wówczas zaaplikuje do nas, zgłosi się z taką propozycją i ta instytucja będzie pełniła taką funkcję instytucji parasolowej.
8: Mm-hmm. A ile tych partnerstw w sumie będzie?
9: Co roku będzie 6 partnerstw na terenie całego Dolnego Śląska. Może nie jest to dużo, ale no z perspektywy 3 lat mówimy już o większej liczbie zarówno partnerstw, jak i osób, które będą w to zaangażowane. Zakładamy, że takie partnerstwa to będą minimum 3 osoby.
8: Właśnie, na terenie całego Dolnego Śląska, no i już wiemy, że w planach nie tylko ta stolica naszego regionu.
9: Zdecydowanie. Ten program ma charakter regionalny. My też we wniosku mocno wyakcentowaliśmy to, że Dolny Śląsk jest takim najbardziej zróżnicowanym kulturowo regionem i zależy nam na tym, żeby te inicjatywy, które powstały, żeby one w jakiś sposób czerpały z dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Dolny Śląsk ma charakter takiej mozaiki kulturowej i chcemy, żeby te inicjatywy do tego nawiązywały.
8: Mhm. A ten harmonogram, jeżeli chodzi, wracając już do naszego Wrocławia, jak wygląda ten harmonogram we Wrocławiu?
9: We Wrocławiu spotkamy się 14 maja w klubokawiarni Recepcja przy Ruskiej 46. To jest przestrzeń należąca do Wrocławskiego Instytutu Kultury, który również jest naszym partnerem w programie.
8: 3 lata. Czy 3 lata to dużo, żeby zrealizować całkiem pewnie może wymagające projekty?
9: Myślę, że to jest sporo czasu na to, aby w jakiś sposób rozpoznać te zasoby w regionie, żeby zidentyfikować osoby, grupy, właśnie te partnerstwa, które mają potencjał. Ten projekt ma taki charakter procesowy. Na starcie robimy diagnozę edukacji kulturowej w całym regionie. Przez cały okres programu będziemy ewaluować jego działanie i na końcu, w ostatnim roku, napiszemy z tego raport ewaluacyjny. Warto dopowiedzieć, że ten program, to już jest kolejna jego edycja. On był realizowany w różnych wersjach, bo też jego zasady się nieco zmieniały. Dla mnie jest to w pewnym sensie powrót, ponieważ ja miałem przyjemność współrealizować ten program w pierwszej edycji, w drugiej edycji byłem jego koordynatorem, w trzeciej edycji niestety nie miałem z nim nic wspólnego, a teraz kieruję instytucją, która została operatorem programu.
8: Mm-hmm. To może jeszcze kulisy, jak to się stało, że Ośrodek Postaw Twórczych Zamek został właśnie tym operatorem?
9: No między innymi dlatego, że ja, ale także inne osoby z zamku mieliśmy dobre doświadczenia z tym programem. To po pierwsze. Po drugie, że jakby zawsze dostrzegaliśmy deficyt takich działań o charakterze regionalnym, również o charakterze takim sieciującym. Dolny Śląsk, tak, zwłaszcza jeśli chodzi o środowisko animatorów kultury i edukatorów. Dolny Śląsk się tym różni od innych województw, że nie posiada Dolnośląskiego Instytutu Kultury, który pełniłby taką funkcję właśnie integrującą środowisko i rolę parasolową w stosunku do tych małych gminnych czy miejskich instytucji kultury w regionie. Inne województwa mają, tak? I my trochę wchodzimy w tą rolę. Zamek jest instytucją miejską, ale jego potencjał, jego znaczenie zdecydowanie wykracza poza rogatki Wrocławia. Stąd zdecydowaliśmy, że złożymy wniosek i podejmiemy to wyzwanie.
8: Wrocław chyba też ma potencjał ten kulturowy. Wydaje mi się, że też dla tej młodzieży. Wrocław mówi się, że jest tak otwarty i tutaj dużo się dzieje. I oczywiście, troszeczkę nieobiektywnie, ale mieszkając we Wrocławiu widzimy, co się dzieje na co dzień i ta młodzież chce się rozwijać i jest tu spory potencjał, żeby takie czy inne pomysły tutaj realizować.
9: No bardzo liczymy na to, że we Wrocławiu zawiąże się przynajmniej jedno partnerstwo, które będzie z nami współpracować w programie. W przeszłości również tak było i we Wrocławiu były realizowane bardzo ciekawe inicjatywy w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.
8: A wiemy jakie? Czy możemy teraz zdradzić?
9: Tak, to dość zamierzchła historia, natomiast była bardzo ciekawa inicjatywa realizowana na Nowym Dworze. Druga inicjatywa dotyczyła sztuki współczesnej. Było ich co najmniej kilka, naprawdę ze świetnymi efektami, no ale to miało miejsce no, już ładnych kilka lat temu. Wrocław jest bardzo bogatym kulturowo miejscem, ale nie zapominajmy, że Dolny Śląsk jest najbardziej zróżnicowany i najbogatszym kulturowo regionem w Polsce. I perspektywa Wrocławia jest nieco inna i wystarczy pojechać do Jeleniej Góry, Legnicy czy Wałbrzycha i okazuje się, że tam też są wspaniali ludzie, wspaniałe instytucje i bogate dziedzictwo.
8: Jednym chyba też z takich ważnych aspektów tego programu, przynajmniej w tym roku, jest troszeczkę zaangażowanie tej młodzieży po pandemii.
9: Na pewno ta sytuacja postpandemiczna jest sporym wyzwaniem. Rzeczywiście duża część młodzieży w jakiś sposób prywatyzuje uczestnictwo w kulturze i nie korzysta z kultury w sposób wspólnotowy, nie korzysta z kultury, z tej oferty instytucjonalnej. Młodzieży najczęściej wystarcza do kontaktu z kulturą smartfon i słuchawki. To między innymi ujawniły te badania, o których wspomniałem, zrealizowane pod kierownictwem profesora Marka Krajewskiego. Nam zależy na tym, żeby młodzież wciągać do gry, tak? Nie mówimy im odłóżcie smartfony, ale mówimy im zapraszamy do współpracy i podzielcie się tym, co robicie fajnego i zróbmy coś razem.
8: Mhm, to jakbyśmy mieli zachęcać tą młodzież w taki, no nie mówię, że młodzieżowy sposób, ale może jest coś, co ich szczególnie zachęci, żeby wziąć udział, żeby po prostu się nie bać i spróbować.
9: Na pewno nie ma się czego bać, ponieważ każde partnerstwo otoczymy opieką. Każde partnerstwo po pierwsze będzie miało swojego mentora, który będzie z nim pracował i to są osoby bardzo doświadczone w animacji kultury, we współpracy z młodzieżą również. Każde z partnerstw otrzyma pakiet szkoleń, z którego będzie mogło skorzystać. Będzie również wsparcie badacza, który pomoże zrealizować tą mikrodiagnozę lokalną. To nie będą jakieś bardzo zaawansowane badania, raczej badania o charakterze animacyjnym, które nie będą trudne w realizacji, ale pozwolą właśnie na pogłębienie wiedzy o lokalnym środowisku. Oczywiście będzie wsparcie merytoryczne, organizacyjne. No i na końcu budżet do dyspozycji partnerstwa w kwocie 20 tysięcy złotych.
8: Mhm, a w sumie tam jest chyba 800 tysięcy, jeżeli się nie mylę.
9: Dotacja Narodowego Centrum Kultury to jest 750 tysięcy złotych. Wartość programu w ciągu 3 lat to jest 900 tysięcy złotych, ponieważ 50 tysięcy złotych rocznie musimy zapewnić z wkładu własnego dzięki uprzejmości naszego organizatora, czyli miasta Wrocławia.
8: Mm-hmm. To na podsumowanie, żeby każdy zapamiętał, do kiedy można się zgłaszać.
9: Nabór wystartuje 1 czerwca i potrwa do 21 czerwca, natomiast wcześniej warto skorzystać z naszego wsparcia, warto skorzystać ze spotkań informacyjnych najbliższe już 14 maja na Ruskiej 46, kolejne 22 maja w Wałbrzychu w Starej Kopalni i ostatnie w tym cyklu 26 maja w Galerii Sztuki w Legnicy.
8: Wracając jednak do Wrocławia, to jeśli chcielibyście dowiedzieć się dokładniej, jak może wyglądać to wasze uczestnictwo w tym programie Bardzo Młoda Kultura, o czym dziś z Pawłem Kamińskim, czyli dyrektorem OPT Zamek, czyli miejsca, które jest obecnie operatorem tego wspomnianego projektu, to 14 maja ruszy spotkanie informacyjne w Klubo Kawiarni Recepcja. No, ja osobiście jestem ciekawa, co to będą za te młodzieżowe inicjatywy. No i być może za niedługo znów będziemy mówili o tym temacie i będziemy wtedy znali te pomysły i więcej szczegółów.
4: A Autopromocja.
10: Ej, ale co się działo?
11: Cały czas tłukło.
12: Ale gdzie tłukło?
11: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
10: Ale jak to brzmiało? No i?
11: Ani spać, ani się położyć.
4: No jak co? Wstawać!
8: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
10: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
13: Waldek,
14: Marcin
8: i Daria.
13: I to nie było.

0: słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której

0: estetyczne w gabinetach kosmetycznych, które często jeszcze bardziej pomagają nam w walce z tym trądzikiem.
1: I rozumiem, że tutaj pielęgnacja dotyczy zarówno dziewczyn, jak i chłopców.
0: Oczywiście jak najbardziej, zarówno kobiet i mężczyzn, natomiast jeszcze zwrócę uwagę na to, że dieta jest też bardzo ważnym, istotnym czynnikiem. Tutaj musimy podejść do sprawy mocno holistycznie, czyli zwrócić uwagę na to, co jemy. Niestety te nasze nieszczęsne słodycze, głównie czekolada, ostre potrawy, które bardzo często właśnie młodzież lubi, jak przeprowadzamy wywiady kosmetyczne w salonach, bardzo często właśnie to jest taki klucz, gdzie widzimy, że jednak te ostre potrawy i czekolada nam tutaj dominują i bardzo lubią nastolatki je jeść, więc też na to bym zwróciła uwagę, żeby delikatnie zmienić dietę. Bardzo często też, czy lekarze, czy dermatolodzy, jak obserwujemy tutaj po różnych konsultacjach, polecają też, żeby na jakiś czas odstawić laktozę. Bardzo często też to się sprawdza i też pomaga w tej pielęgnacji skóry. Natomiast dieta to nie wszystko. Jak mówię, pielęgnacja to podstawa.
1: Dobrze, a skoro już tutaj nam ta młodzież przychodzi do gabinetów kosmetycznych, to co najczęściej chce stamtąd uzyskać?
0: Najczęściej właśnie jest to problem trądziku, czyli chcemy poprawić wygląd naszej skóry i my jesteśmy od tego, żeby doradzić właśnie, jakie kosmetyki używać. Zapraszamy też często osoby młode ze swoimi kosmetykami, bo to jest też istotne. Często osoby nie wiedzą, jakie kosmetyki należy wybrać, co powinno być w tych składnikach, na co zwrócić uwagę, więc my, analizując na miejscu oczywiście te składy kosmetyków, jesteśmy w stanie doradzić, żeby jakiś kosmetyk odstawić, żeby jakiś kosmetyk inny wybrać i przede wszystkim zaplanować całą kurację zabiegową. Tutaj najczęściej właśnie wybieramy oczyszczanie skóry. Mamy różne opcje oczyszczania. Jest to na przykład zabieg oczyszczenia wodorowego, teraz taki bardzo popularny w świecie kosmetyki.
1: Właśnie wodorowo-tlenowy chyba, tak?
0: Tak, wodorowo-tlenowe, dokładnie. Jest to przede wszystkim innowacyjny zabieg, bo najmniej bolesny ze wszystkich metod oczyszczania skóry twarzy. I tutaj oczyszczamy tą skórę za pomocą takiego urządzenia, które pod ciśnieniem nam zasysa te zaskórniki, a jednocześnie właśnie mikroskopijna cząsteczka aktywnego takiego wodoru nam bardzo ładnie redukuje wolne rodniki, czyli odświeża, odżywia i nawilża naszą skórę. Więc jest to takie bardzo przyjemne, a jednocześnie skuteczne właśnie oczyszczanie skóry.
1: Czytałam, że taki zabieg to trwa nawet 1,5 godziny.
0: Tak, dokładnie, bo jest to wieloetapowy zabieg. Taki zabieg polega na przygotowaniu skóry, właśnie demakijażu. Później wykonujemy dość intensywny peeling, żeby złuszczyć ten zrogowaciały naskórek. Następnie przystępujemy do takiego głównego zabiegu. I tutaj mamy długi czas na to, ponieważ jest to zabieg dość delikatny, nie bardzo mocno inwazyjny, więc potrzebujemy troszkę więcej czasu, żeby tą skórę dobrze oczyścić. Chciałam jeszcze powiedzieć, że oprócz właśnie oczyszczania wodorowego, często zabiegi wybierane w naszych gabinetach to są zabiegi oczyszczania kawitacyjnego, takiego też delikatnego oczyszczania, bardzo też przyjemnego, natomiast tak jak mówię, właśnie oczyszczanie wodorowe jest teraz takim hitem w kosmetyce, a także oczyszczanie manualne. Natomiast na to oczyszczanie manualne, jak widzimy, coraz mniej nastolatek przede wszystkim się decyduje z uwagi właśnie na te odczucia takie dość nieprzyjemne, można powiedzieć, w niektórych oczywiście momentach w trakcie zabiegu, natomiast ja uważam, że ten zabieg jest jednak najbardziej skuteczny. Oczyszczanie manualne jest takim oczyszczaniem bardzo dokładnym, można powiedzieć jednorazowym bardzo często, więc fajnie wyjść jako pierwszy zabieg przygotowujący skórę do dalszego etapu pielęgnacji właśnie od takiego dobrego oczyszczania skóry.
1: A jakieś inne zabiegi? Właśnie coś pani chyba wspominała o laserze.
0: Tak, jeżeli chodzi o inne zabiegi wybierane przez nastolatki i nastolatków w ostatnim czasie, to zauważyłyśmy, że bardzo często jest to depilacja laserowa. Bardzo dużo młodych dziewczyn ma problem właśnie z nadmiernym owłosieniem. Tutaj zauważamy, że jest to głównie właśnie ten etap dojrzewania, skok nagle hormonalny. Niestety bardzo często też różne problemy hormonalne, które są już teraz coraz częstsze i dominują tutaj w naszym życiu. Więc te skoki hormonalne powodują nadmierne owłosienie i właśnie bardzo często młode dziewczyny mają z tym kłopot, wstydzą się i chcą się pozbyć tym włosków. Jest to taka sprawa, która była kiedyś może bardziej dyskusyjna, teraz już nawet lekarze często zalecają, natomiast ważne jest, żeby dziewczynka już miesiączkowała, żeby to nie była młodsza osoba i faktycznie zaczyna się wykonywać już takie zabiegi laserowe, żeby te włoski były jaśniejsze, żeby te włoski były delikatniejsze. Wiadomo, tutaj nie jest to zabieg, tak jak u starszych osób na całe życie, z uwagi na to, że to jest skok hormonalny i w przyszłości te hormony też nam jednak pracują,

0: i gdzieś pojedyncze włoski mogą odrastać, ale faktycznie tutaj widzimy fajne efekty zabiegowe i dziewczynki są bardzo zadowolone z tego.
1: No z tym, że to jest na całe życie, to chyba bym była skłonna polemizować, bo kiedyś przeczytałam taką informację, że pani właśnie po porodzie też miała kiedyś zrobioną tą depilację laserową, ale właśnie wtedy jej się te wszystkie hormony znowu wywróciło 360 stopni i po prostu, no niestety, wszystko powróciło.
0: Tak, to prawda, tutaj jest w ogóle szereg czynników. Niestety wśród mężczyzn depilacja laserowa jest, można powiedzieć, bardziej skuteczna. Włoski mają więcej melanocytów, są ciemniejsze. Tutaj panowie z reguły mają mniej skoków hormonalnych niż kobiety w swoim życiu. I oczywiście właśnie każda ciąża niestety może wpłynąć na to, że w przyszłości te włoski zaczną nam inne, nowe odrastać, ale tak samo też różne skoki hormonalne, właśnie choroby tarczycy bardzo często też są problemem, czy jakieś inne choroby autoimmunologiczne, które powodują, że w przyszłości te włoski nam kobietom odrastają. Więc trzeba takie zabiegi od czasu do czasu jednak powtórzyć.
1: A czy panowie są częstymi gośćmi salonów kosmetycznych?
0: Coraz częściej. Z roku na rok obserwujemy, że naprawdę mężczyźni coraz bardziej o siebie dbają i tutaj nie ma jakiegoś jednego zabiegu, z którego korzystają. Tutaj zaczynając od manikierów, pedikierów, takich podstawowych zabiegów, to jeszcze bardzo często właśnie korzystają panowie z depilacji laserowej. To jest bardzo częsty zabieg, ale też przychodzą regularnie na pielęgnację skór. I powiem tak, że zaobserwowałyśmy, że mężczyźni jednak bardziej stosują się do zaleceń, mają szybsze, lepsze efekty zabiegowe bardzo często z uwagi na to, że jeżeli kosmetolog doradzi odpowiednią pielęgnację, zaproponuje serię zabiegową, faktycznie panowie tutaj są bardzo solidni, są tacy chyba bardzo zadaniowi i przychodzą regularnie, a my dzięki temu mamy super efekty właśnie zabiegowe po całej serii.
1: A jeśli chciałybyśmy polecić na przykład paniom do 30 roku życia, czy też nawet takim studentkom też jakieś zabiegi, powiedzmy, redukujące zmarszczki, ale takie nieinwazyjne, to co byśmy mogły polecić?
0: Pierwszy zabieg, jaki wymienię, to znowu będzie oczyszczanie wodorowe, ponieważ właśnie wodór ma działanie redukujące, niszczące wolne rodniki, które właśnie wpływają na proces starzenia naszej skóry, więc jest to bardzo fajny zabieg, jednocześnie nie tylko oczyszczający, ale i przeciwstarzeniowy, można powiedzieć, nawilżający naszą skórę, więc to jest fajny zabieg. Drugim zabiegiem to jest taki mój ulubiony, infuzja tlenowa. Jest to zabieg nieinwazyjny, wprowadzamy tutaj za pomocą ciśnienia i aktywnego tlenu różne składniki aktywne. I można dobrać różne terapie, właśnie na przykład taką terapię odżywczo-przeciwstarzeniową. I tutaj to nie musi być osoba powyżej 40-50 roku życia, tylko faktycznie młode osoby też w takich zabiegach w serii 2-3 zabiegi są zupełnie wystarczające, żeby właśnie już popracować nad tymi pierwszymi zmarszczkami.
1: No właśnie, jak już zrobimy jakiś taki pierwszy zabieg kosmetyczny, to czy musimy potem robić kolejne, czy można na przykład zrobić, nie wiem, raz do roku?
0: Jeżeli chodzi o zabiegi takie właśnie raz do roku, czy raz na pół roku, to polecam typowo oczyszczanie skór, bo to jest taka, myślę, najważniejsza rzecz i jeżeli ktoś chce robić rzadko, tak, bardziej skupić się na pielęgnacji domowej, to jak najbardziej wybrać, proszę, oczyszczanie. Natomiast jeżeli chcemy przystąpić do serii zabiegowej, zaczynamy zazwyczaj od oczyszczenia skóry, przygotowania, a później właśnie od innych zabiegów typu infuzja tlenowa i takich zabiegów niestety nie wystarczy zrobić jednorazowo. Po takim zabiegu mamy efekt na około 10-14 dni, natomiast żeby faktycznie tą skórę tak pobudzić do działania, żeby ona faktycznie popracowała i nam się zmieniła, no to jednak tych zabiegów potrzeba więcej. Ja z reguły zalecam od 4 do 6 w serii zabiegowej w takich tego odstępach 10-14 dni w zależności jeszcze od zabiegu, bo przy peelingach, na przykład przy kwasach jest to odstęp 21 dni. Więc nie są to zabiegi częste, natomiast wymagające regularności, żeby właśnie tego efektu się spodziewać i widzieć go.
1: No właśnie, wspomniała pani o kwasach. Tutaj się nawet można poparzyć, jeśli zastosujemy nieodpowiednie stężenie. A kwasy są polecane przy jakich problemach?
0: Jeżeli chodzi o kwasy, czyli tak zwane peelingi chemiczne, tutaj stosujemy do wszelakiego rodzaju skór. Tutaj głównie kwasy są jakby powiązane i najczęściej właśnie osoby myślą, że to jest tylko dla skór trądzikowych i skór z mocnymi przebarwieniami, ale nieprawda. Tutaj kwasami teraz tymi z najnowszych technologii możemy bardzo mocno skórę nawilżyć, na przykład kwasem laktobionowym. Jesteśmy w stanie na przykład podziałać sobie na naczynka, na przykład kwasem azaleinowym, więc tutaj do wszelakiego typu problemów jesteśmy w stanie dobrze dobrać peeling chemiczny. Natomiast Natomiast ja tutaj ostrzegam, bo jest szeroki rynek doboru kosmetyków na rynku i faktycznie można różne kwasy kupić samemu. Jeżeli chcemy zastosować kwasy, to ja proponuję użyć krem z kwasami, który jest na pewno bezpieczny i faktycznie skuteczny. Natomiast jednak pozostawić te zabiegi złuszczające, kwasowe jednak kosmetologom czy kosmetyczkom, ponieważ tutaj jesteśmy pewni, że dobrze zostanie przeprowadzony zabieg i nie będzie takich niepożądanych skutków typu właśnie poparzenie skóry.
1: Dobrze, a jeśli już tak jesteśmy w temacie tej pielęgnacji, jeśli chcemy właśnie sami pielęgnować tą skórę w domu, to co się powinno znaleźć w składzie naszych kosmetyków?
0: Powiem tak, to jest pytanie dość trudne, ponieważ najlepiej właśnie indywidualnie podejść do każdego i każdy potrzebuje zupełnie czegoś innego. Natomiast ja zawsze stawiam na nawilżanie. Każda skóra, nawet trądzikowa, i tu jest właśnie najczęściej mylone przez wszystkie osoby, które mają ten problem, że należy podsuszać te wypryski, przesuszać tą skórę, właśnie używać czegoś odtłuszczającego, silnego. Właśnie to jest takie błędne koło, ponieważ należy stosować kosmetyki jak najbardziej delikatne, jak najbardziej nawilżające. No i tutaj najbardziej znanym takim składnikiem to jest kwas hialuronowy. To jest bardzo, bardzo cenny składnik i pojawiający się w większości w dobrych kosmetykach, więc taki składnik należy wybierać. Jest szereg składników jeszcze innych, tutaj mogłabym wymieniać mnóstwo tych składów, natomiast myślę, że nikt by tego nie zapamiętał. Może powiem tak, czego unikać, to chyba będzie łatwiejsze. Ja bym unikała w kosmetykach właśnie różnych pochodnych parafiny, różnych konserwantów, parabenów. Na to zwróćmy uwagę, z uwagi na to, że nadmierna ilość tych substancji jest drażniąca dla skóry. Bardzo często sugerujemy się wyborem kosmetyków, bo ładnie pachnie, ale niestety właśnie substancje zapachowe też podrażniają naszą skórę i często, gęsto właśnie są przyczyną różnych późniejszych dolegliwości. Więc moje zdanie, im kosmetyk mniej pachnie, tym lepszy, w niektórych wypadkach oczywiście. Natomiast to nie jest też tak, że tego alkoholu, konserwantów, parabenów nie może być w ogóle, bo czasami ten konserwant jest na tyle w małej ilości, czy jest potrzebny akurat w tym kremie, że nie wywołuje podrażnień, więc tutaj musimy też mieć tą rozwagę, ale zwracajmy na to uwagę, ponieważ taki przykład nawet prosty bym podała. Kiedyś miałam pacjentkę, klientkę młodą, która stosowała się do wszelakiej pielęgnacji, robiła dużo zabiegów i nie miała efektów zabiegowych. Okazało się, że problemem był tutaj żel do mycia buzi, który jest takim podstawowym kosmetykiem i miał w swoim składzie właśnie bardzo dużo pochodnych parafiny i tutaj tworzył nam po umyciu taką okluzję, taką warstwę, można by powiedzieć, że wręcz nawilżającą, skóra nie była spięta po umyciu buzi i to było takie mylne wrażenie. Natomiast na skórze zostawał film i ten film powodował, że wszystkie inne kosmetyki, czyli właśnie serum, krem dobry, który stosowała, niestety nie miały możliwości się wchłonąć i ta skóra nie była w stanie pracować. Także tutaj jakby ta cała pielęgnacja w żaden sposób nam nie działała na tą skórę. I odstawiając jeden produkt właśnie, ten żel do mycia buzi, po jakimś czasie to naprawdę w ciągu kilku dni widziałyśmy różnicę w pielęgnacji. Więc czasami jeden kosmetyk, jedna rzecz źle stosowana powoduje, że całe efekty naszych zabiegów, czy tam efektów, które chcemy uzyskać, po prostu niestety nie są dla nas satysfakcjonujące.
1: Czy na przykład jakimiś takimi domowymi składnikami możemy poprawić też jakość tej naszej cery?
0: Jak najbardziej. I tutaj ja uwielbiam miód, ponieważ miód ma, można powiedzieć, wszelakie zastosowanie i działa przeciwbakteryjnie, ale też odżywczo, tak właśnie nawilżająco w jakiś sposób, więc jak najbardziej na mokrą skórę możemy nałożyć sobie po prostu maskę w postaci zwykłego miodu. Tutaj nie musi być to coś skomplikowanego, a tym bardziej teraz polecam, bo właśnie jeżeli mamy zdalne nauczanie chociażby, prawda, mamy ten czas, żeby coś takiego w tym domu zrobić, żeby sobie popracować z tą skórą, żeby nałożyć różne maseczki. Możemy wykorzystać też banana, awokado, też mają bardzo fajne właściwości, ale też możemy stosować taką najbardziej tradycyjną maseczkę typu jajko z oliwą chociażby i tutaj też możemy taką maskę zastosować w postaci takiego, można powiedzieć, wodnego roztworu, natomiast cieniutką warstwę nałożyć nawet patyczkami do uszu na całą skórę, zostawić na 15-20 minut i zmyć letnią wodą.
1: To teraz dosyć nośnym tematem są właśnie maseczki, bo wiele osób narzeka, że stan cery ewidentnie się przez nie pogorszył. A jakie tutaj możemy zastosować sposoby, żeby poprawić tą cerę?
0: Teraz musimy bardzo zwrócić uwagę na pielęgnację. Tak jak podkreśliłam, pielęgnację podstawową. Natomiast w dobie teraźniejszej, gdzie mamy właśnie nakaz tych noszenia maseczek, musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na ich czystość. Zauważyłam, że bardzo często maseczki są stosowane jednak wielorazowe, bo są ładniejsze, bardziej przewiewne, delikatne i to, że są przewiewne maseczki, uważam, że dla skóry oczywiście jest to dobre. Natomiast niestety przez to, że są wielorazowe, bardzo często ten cały podkład z dnia codziennego jest nakładany na kolejny dzień i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj moja uwaga, żeby zwrócić bardzo uwagę na maseczki. Jeżeli są to maseczki jednorazowe, powinniśmy je w ten sposób traktować, z uwagi tylko i wyłącznie na dobro naszej skóry, teraz mówię. Jeżeli są to maseczki wielorazowe, wypada je uprać i najważniejsze przepresować, żeby właśnie pozbyć się tych wszystkich bakterii. My, jeżeli mamy maseczkę, nosimy ją kilka godzin, czasami kilkanaście, różnie w zależności od tego, jak funkcjonujemy. Jednak to noszenie codzienne maseczek, jeszcze teraz w okresie zimowym, powoduje, że nasz ciepły oddech, prawda, tworzy tutaj bardzo wilgotne powietrze, otoczenie wokół brody, nosa i policzków i właśnie powoduje, że skóra zaczyna być podrażniona. Nawet delikatna maseczka mocno podrażnia tą naszą skórę. Dodatkowo, jeżeli mamy nadwrażliwą skórę, już widzimy pierwsze oznaki przesuszenia. Jeżeli nie, to po jakimś czasie i tak zobaczymy, ponieważ podrażniona skóra plus właśnie to niekorzystne środowisko w obrębie naszych ust przyczynia się do nadprodukcji sebum i właśnie tym samym do rozwoju różnych bakterii i wtedy właśnie widzimy różne wykwity. I do tej pory właśnie osoby, które nie widziały wykwitów, nigdy nie miały z tym problemu, zauważamy w gabinetach coraz częściej, że przychodzą właśnie z takim problemem. I ten problem dotyczy brody, nosa i najczęściej policzków. Więc ważne jest, żeby za każdym razem maseczki wymieniać, żeby bardzo dobrze oczyszczać buzię, czyli przychodzimy do domu, robimy demakijaż, myjemy tą buzię i nakładamy odpowiedni krem. I moja prośba, jeżeli w jakich miejscach nie musimy nosić maseczki, tak, czy czasami się zapominamy i tą maseczkę nosimy w miejscach, w których nie powinniśmy, powinniśmy ją ściągnąć, żeby ta skóra nam po prostu poddychała.
1: Teraz chciałabym jeszcze powrócić znowu do tematu tej naszej młodzieży, ponieważ czasami młodzi się wstydzą tego, że mają jakiś problem ze skórą. I jeśli rzeczywiście widzimy, że pielęgnacja, którą stosujemy, nam nie odpowiada, to gdzie powinniśmy zasięgnąć porady właśnie odnośnie tej skóry? Jaki krem powinniśmy stosować? Co powinniśmy zmienić w tej pielęgnacji? Z czego te problemy ze skórą mogą wynikać? Czy to wystarczy tylko kosmetyczka? Czy to jednak może rzeczywiście dermatolog czy inny lekarz?
0: Uważam, że jest dużo osób, które właśnie mogą nam w tym pomóc. Chociażby zaczynając od osób, które pracują w drogeriach, które też często gęsto mają ogromną wiedzę na temat pielęgnacji, więc też możemy się doradzić, zapytać, właśnie wybierając jakieś kosmetyki, będąc w drogerii. Drugą opcją jest właśnie udanie się na darmowe konsultacje do salonów kosmetycznych, bo dużo salonów właśnie proponuje darmowe konsultacje, żeby porozmawiać z kosmetologiem. Dobra kosmetyczka, dobry doradca po prostu powinien zwrócić uwagę, czy jest to już taki stan, który nadaje się do leczenia dermatologicznego i absolutnie od razu skierować tę osobę do lekarza, nie próbować na własną rękę tutaj leczyć już, żebyśmy nie wchodzili w te kompetencje, bo niestety powikłania mogą być różne. Natomiast właśnie późniejsza droga, myślę, że już ta ostateczna, to jest właśnie dermatolog, który już najczęściej podejmuje leczenie antybiotykami, jak widzimy. Natomiast jest to bardzo skuteczna terapia, tak, która przynosi od razu pożądane efekty. Natomiast musimy pamiętać, że tutaj jest szereg rzeczy, które wpływają też negatywnie, ponieważ najczęściej wtedy są bardzo duże problemy z przesuszeniem tej skóry. Więc my i tak później jesteśmy tą pomocą. Pacjenci wracają do nas właśnie i szukają pomocy, żeby tą skórę dobrze nawilżyć i doprowadzić do funkcjonowania. Więc polecam właśnie od samego początku pielęgnować dobrze skórę, nie doprowadzać do takich rzeczy. I jeszcze jedną rzecz powiem. Nastolatki bardzo często wstydząc się problemu wyprysków, zakrywają je podkładem. Używają dużej ilości podkładów, kosmetyków takich właśnie kolorowych, które no, w danym momencie niwelują. Skóra wygląda pięknie, natomiast nie znam niestety takiego przypadku z własnego doświadczenia, gdzie ten problem zanika. Ten problem się po prostu prostu z miesiąca na miesiąc, roku na rok coraz bardziej nasila i najczęściej właśnie stosowanie tych nieodpowiednich kryjących kosmetyków, które zatykają nam pory, powoduje właśnie, że później spotykamy się w gabinetach kosmetycznych i właśnie u dermatologa.
1: Czy są jakieś zabiegi, które na przykład mogłyby młodej skórze zaszkodzić, których powinniśmy unikać?
0: Myślę, że młode skóry powinny uważać na właśnie bardzo mocne ingerencyjne kwasy, czyli nie zaczynać pielęgnacji właśnie od tego typu agresywnych zabiegów. Uważam, że należy podejść do tematu bardzo delikatnie, czyli zaczynając od delikatnej pielęgnacji, później ewentualnie, która nie przynosi jakichś efektów w szybkim tempie, zaczynać bardziej inwazyjne. Myślę, że młode skóry nie powinny korzystać z zabiegów regularnych, oczywiście zabiegów typu mezoterapia i głowa, gdzie tutaj już mamy naruszenie ciągłości skóry. Chociaż nie mówię, bo w niektórych przypadkach, jak mamy blizny potrądzikowe, to jest czasami jedyna droga do pomocy. Natomiast myślę, że nie powinniśmy od tego zaczynać. Młode osoby bardzo często właśnie pytają się właśnie o mezoterapię, o botoks, o zabiegi, które chciałyby poprawić w szybkim czasie właśnie swoje pierwsze zmarszczki. Natomiast myślę, że pierwsze zmarszczki faktycznie jesteśmy w stanie w zupełnie inny sposób poprawić i polepszyć kondycję skóry.
1: A propos właśnie tych blizn potrądzikowych, to czym je usuwać?
0: Mezoterapia mikroigłowa jest bardzo fajnym zabiegiem, natomiast dermapen, czyli mezoterapia właśnie taka frakcyjna, tutaj poprzez mikroigiełki, bardzo często robimy to po znieczuleniu, więc nie zawsze zabieg jest odczuwalny, przez mikroigiełki jesteśmy w stanie pobudzić tą skórę do regeneracji i do pobudzenia kolagenu, elastyny, przez co jej struktura w całości się poprawia. Więc to jest jeden z najbardziej i najczęściej wybieranych przez kosmetologów, kosmetyczki czy pacjentów zabieg. Drugim zabiegiem właśnie to są peelingi chemiczne, czyli kwasy. Tutaj poprzez zuszczenie zewnętrznych warstw na skórkę jesteśmy w stanie właśnie ładnie zregenerować tą skórę, ale też taki zabieg jak mikrodermabrazja, czyli pod ciśnieniem taką głowicą właśnie z ścieralną, jesteśmy w stanie złuszczyć w sposób mechaniczny przy zabiegu już ten naskórek, więc też te blizny bardzo ładnie nam się spłycają. Jeżeli mamy takie duże blizny potrądzikowe, głębokie i tego typu zabiegi niekoniecznie pomagają, to są jeszcze zabiegi laserowe i zabiegi frakcyjne, czyli fala radiowa. To już są bardziej inwazyjne zabiegi, natomiast do tego musi być już typowe wskazanie, że faktycznie zaczynamy taką serię.
1: A czy tutaj jest jakaś odpowiednia pora roku do tego, żeby te wszystkie zabiegi wykonywać?
0: Tak, jesień, zima jest najlepszą porą roku na takie bardziej inwazyjne zabiegi, typu właśnie kwasy, czyli tak zwane peelingi chemiczne, mikrodermabrazje, mocniejsze złuszczania, jeszcze wczesna wiosna. Natomiast niestety latem mamy już ograniczone możliwości. Tutaj oczywiście nawilżanie, pielęgnacja tak, ale najfajniejsze efekty uzyskujemy jednak w okresie jesiennym i zimowym.
1: A jakie zabiegi są polecane, jeśli chodzi właśnie o takie dogłębne nawilżenie twarzy?
0: Dogłębne nawilżenie twarzy, no to tutaj jednorazowym zabiegiem fajnym jest mezoterapia igłowa. Tutaj wprowadzamy bardzo płyciutko w obrębie naskórka, można powiedzieć troszeczkę głębiej, tak, te składniki aktywne, najczęściej właśnie taki czysty kwas hialuronowy, który bardzo ładnie nawilża skórę. Jest to zabieg już bardziej inwazyjny, ale po jednorazowym zabiegu dla młodej skóry faktycznie widzimy takie fajne efekty. Drugim zabiegiem mocno nawilżającym to jest infuzja tlenowa. Tutaj po jednym zabiegu też widzimy takie spektakularne efekty tego nawilżenia. Skóra jest taka odświeżona od razu po zastosowaniu całej kuracji. Natomiast później jest bardzo ważna pielęgnacja w domu. Zabieg w salonie absolutnie nie wystarczy. Tutaj musimy używać dobrych kosmetyków, musimy tutaj stosować je przede wszystkim regularnie, bo stosowanie kremu raz na tydzień, raz na dwa tygodnie absolutnie nie wystarczy. Tutaj musimy codziennie rano i wieczorem stosować dobre, nawilżające kosmetyki.
1: Czy w salonach kosmetycznych możemy dostać próbki jakichś kosmetyków, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście na przykład odpowiadają naszej cerze?
0: Bardzo często, owszem, są próbki kosmetyków, natomiast niestety nie każda firma wydaje także nam, salonom, takie próbki, nie zawsze ma takie pojemności. Oczywiście, jeżeli dany kosmetyk występuje w dużych pojemnościach w profesji, jesteśmy w stanie zaaplikować podczas zabiegu już ten kosmetyk, żeby przetestować, czy on jest dla nas odpowiedni. Natomiast próbka nie zawsze wystarczy, żeby faktycznie stwierdzić, czy on jest dla nas dobry. Po próbce możemy tylko poznać, czy zapach nam pasuje, czy pasuje nam akurat ten kosmetyk pod względem lekkości, że dla mnie kosmetyk dobry jest, który się wchłania, dla kogoś innego będzie dobry, jeżeli będzie go czuć przez całą noc na przykład na skórze, więc każdy potrzebuje zupełnie innego produktu. Niektórzy się sugerują właśnie zapachem. Ja nie jestem zdania, że próbka jest dobrym rozwiązaniem, ale oczywiście są osoby, które potrzebują tej próbki, bo na przykład szukały wiele razy i coś im nie pasowało w kosmetykach. Natomiast tak jak mówię, no nie każda firma niestety oferuje takie próbki, ale zawsze można w salonie poprosić o część kremu. Dajemy do takich słoiczków, więc nie ma problemu.
1: A czy pani zdanie właśnie dla młodzieży najlepsze to są składniki naturalne, czy niekoniecznie?
0: Jak najbardziej. Składniki naturalne, tak. Ja uważam, że czasem lepiej sobie zrobić z takich domowych produktów. Oczywiście czystych produktów, umytych produktów, przygotowanych właśnie po umyciu i dezynfekcji rąk, żeby wszystko było po prostu jak najbardziej zachowane w tych wszystkich procedurach czystości i przygotować sobie taką maskę na przykład w domu, niż często gęsto kupić jakąkolwiek maskę w drogerii, nie sprawdzając składu tych kosmetyków. Więc tak, jestem jak najbardziej za naturalnymi produktami, więc takie powinniśmy szukać. Natomiast bardzo często na etykietach jest napisane produkt eko, produkt bio, jest coś, jakiś listek zielony, już się sugerujemy,
1: vegan.
0: Kupimy. Właśnie, już kupimy, bo myślimy, że to jest takie zdrowe, nic nie zawiera. I ostatnio sama złapałam się na tym, bardzo się spieszyłam i wybrałam bodajże odżywkę, to była bądź szampon do włosów, właśnie taki naturalny. Po analizie składników okazało się, że tam z naturą niewiele było wspólnego, więc na to musimy też zwracać uwagę, żeby czytać składy, nie czytać etykiet, nie sugerować się tym, co jest napisane od razu na pudełku, bo to jest taki chwyt najczęściej jakiś marketingowy.
1: Pomijając już tą jesienno-zimową porę, to powiedzmy sobie jeszcze na koniec latem, jak dbać o skórę, bo wtedy też wiadomo, jesteśmy podatni na tutaj duże promieniowanie słońca.
0: Tak, powinniśmy na pewno stosować kremy bądź kosmetyki z filtrem SPF, z filtrem przeciwsłonecznym, ponieważ tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o naszą skórę, o to, żeby się nie opalić, ale o to, żeby nie powodować nadmiernych przebarwień, ponieważ nie używając filtrów albo kremów z filtrem, po prostu narażamy się na to, że w przyszłości, czyli na kolejną zimę, jesień, te przebarwienia będą jeszcze większe. Więc jeżeli mamy tendencję do powstawania przebarwień, to filtr jest takim obowiązkowym kosmetykiem. Natomiast jeżeli ktoś nie ma tendencji do powstawania przebarwień, uważam, że i tak filtry powinny być stosowane, ponieważ na przykład skóry naczynkowe bardzo często reagują źle na nadmierne promieniowanie, naczynka zaczynają się nam powiększać, zaczynają być coraz bardziej widoczne, a stosowanie chociażby filtrów fizycznych, bo tutaj mamy dwa rodzaje filtrów, filtry chemiczne i fizyczne. Filtry fizyczne są o tyle fajne, bo działają jak lusterko, czyli odbijają to nasze promieniowanie, nie powodują, że skóra się nagrzewa. Jeżeli odbijamy promieniowanie, nie powodujemy, że naczynka nam nadmiernie pękają. Jeżeli niestety ta energia jest pochłaniana przez na przykład właśnie te filtry chemiczne, które działają świetnie na przebarwienia, ale niestety powodują właśnie to ciepło, wtedy te naczynka nam bardziej pękają i są bardziej uwidocznione. Kolejną rzeczą, jaka jest i przemawia za tym, żeby stosować filtry przeciwsłoneczne nie tylko latem, co jest najistotniejsze, ale też zimą, to jest to, że tutaj chronimy tą skórę bardzo często też przed promieniowaniem, które nie tylko odpowiada za opalenie naszej skóry, czyli za te przebarwienia, ale też, które działa na starzenie naszej skóry. Więc jeżeli chcemy zachować młodość, nie mieć zmarszczek, to też należy stosować filtry przeciwsłoneczne.
1: Dobrze, i tą informacją już zakończymy ten wywiad. Moi drodzy Państwo, przypominam, że to było Miasto Młodości. Dzisiaj moim gościem w studiu Meloradia była kosmetolog pani Barbara Kołodziejczyk, która opowiedziała nam o jak prawidłowo dbać o naszą cerę. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.
2: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM. Meloradio. To jest... Melo. To jest...